0: Nam chodzi o odgłos paszczowo.
1: Patataj, patataj, patataj.
2: Słuchasz Radia Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje Trefle 103 i 99 i 2 FM. Tydzień w Trójmieście.
1: W perspektywie wakacje, a jak wakacje, to wiadomo, kąpiele i słoneczne, i wodne. I właśnie dzisiaj o tych kąpielach między innymi porozmawiam z panią Romualdą Kwapisiewicz, prezesem zarządu gdańskiego WOPR-u. Witam panią bardzo serdecznie.

0: Bardzo mi miło.
1: Audycja poradnicza.
2: Edyta Stańczyk z tej strony. Będziemy poruszać ten temat, bo bezpieczeństwo nad wodą to taki temat, o którym mówimy każdego roku. No i niestety każdego roku dochodzi do różnych sytuacji nad wodą. Jest sens, żeby to powtarzać i powtarzać. Bo co to właściwie znaczy być bezpiecznym nad wodą?
0: Bezpiecznym nad wodą to przede wszystkim być świadomym i rozsądnym miejsca, tego środowiska wodnego, ale też i własnych umiejętności, żeby nie podejmować się takich działań, na które wiemy, że z tym się wiąże duże ryzyko. Nie wiem, przepłynąć na drugą stronę jeziora.
2: Takie wyzwania, tak?
0: Takie wyzwania. Jeżeli nie potrafimy pływać, jeżeli nie mamy na przykład bojki przy sobie, jeżeli nie pomyślimy o tym, o sobie, ale też nie pomyślimy o służbach ratowniczych, bo służby ratownicze zawsze podejmą działania, żeby kogoś ratować, ale w tej takiej akcji oni też mogą ponieść stratę. W związku z tym, mając szacunek i do ratowników, i do wody, i biorąc pod uwagę swoje umiejętności, to już jest duże bezpieczeństwo i to jest duża mądrość.
2: Ktoś przepłynął, to i ja przepłynę, więc naprawdę 10 razy się zastanowić. Woda, wakacje są dla każdego, ale niech one będą bezpieczne. Wodne, ochotnicze, pogotowie ratunkowe. To są ludzie, jak sama nazwa wskazuje, którzy ochotniczo tak pełnią tę służbę i ochotniczo pomagają ludziom. Warto brać pod uwagę to, szanować swoje życie i szanować życie innych.
0: Dokładnie tak. Ta kwestia ochotniczego troszeczkę inaczej teraz wygląda. Przede wszystkim dużo się zmieniło po wprowadzeniu ustawy z 2011 roku dotyczącej bezpieczeństwa na obszarach wodnych. A poza tym, jeżeli chodzi o kwestię ochotniczą, ratownicy, którzy są zatrudniani na plażach za bezpieczeństwo, na przykład na plażach, czy w ogóle na innych akwenach, odpowiada przede wszystkim gmina. I gmina zajmuje się kwestią bezpiecznych miejsc, strzeżonych miejsc. Jeżeli są miejsca, w których można się kąpać, no to też niestrzeżone, to też bardzo często pojawiają się tam informacje, że to jest miejsce, można się w nim kąpać, ale to miejsce nie jest miejscem strzeżonym. Ja zachęcam bardzo mocno, właśnie wróćmy z tego lata do swoich obowiązków z wypoczynku. Wybierajmy kąpieliska strzeżone. Jednak mimo wszystko nawet statystyki pokazują, że najmniej utonięć jest właśnie w morzu. Najwięcej na tych akwenach śródlądowych, czy rzekach, czy jeziorach, czy stawach. W związku z powyższym, no to o czym świadczy. Na plażach są ratownicy, którzy są przeszkoleni, mają swój sprzęt, czy to w ośrodkach też różnych wypoczynkowych, czy plażach gminnych. Tam jednak mimo wszystko jest zabezpieczenie i warto. Co jeszcze, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo? Jeżeli pływamy, ubierajmy kamizelki. Kamizelki asekuracyjne, ratunkowe, dla dzieci ratunkowe, dla nas no przynajmniej asekuracyjne, jednak prawidłowo założone, odpowiednio zapięte. To już jest takie świadome i mądre podejście, właśnie tak jak już wcześniej wspomniałam, z taką mądrością, szacunkiem do siebie, ale i do służb ratowniczych.
2: A jak nie kamizelka, to może być bojka?
0: Jeżeli ktoś pływa w wodzie, to oczywiście powinien mieć bojkę, bo wyobraźmy sobie taką sytuację, że no nie wiem, jest jakiś na przykład w zatoce, jak ktoś płynie, jest jakiś tam, może niewielki, ale jest jakieś tam falowanie. Mamy prawo wejść do tego, bo każdy ma prawo wejść do wody. Jeżeli płyniemy z bojką, to tą bojkę widać. Jeżeli ktoś płynie na skuterze, a na skuterze no niektórzy przesadzają z tym prędkościami, a nawet jak nie przesadzają, to i tak dobrze, jak z daleka zobaczy bojkę, to już ma świadomość, że gdzieś tam za tą falą się ukrywa pływak. Tym bardziej, że pływanie długodystansowe teraz bardzo mocno się rozwinęło i nie tylko latem, ale tak samo i zimą. Dlatego ta bojka jest potrzebna.
2: Proszę mi powiedzieć, bo tak, słyszymy, że faktycznie, że to gminy odpowiadają za zabezpieczenie i tak dalej, i tak dalej. I to gminy tak naprawdę podpisują kontrakty z firmami, które mają zabezpieczyć zdobyć te akweny wodne.
0: Dokładnie tak. Znaczy gminy są też zgodnie z ustawą zobligowane do zrobienia takiej analizy zagrożeń. Analiza zagrożeń polega na tym, że powinny sprawdzić miejsca, jeżeli zostaną odpowiednio oznakowane. No, jeżeli na przykład mówi ktoś, że tutaj się dużo ludzi kąpie i faktycznie warunki takie są, że tam można się kąpać, to wtedy no, gmina może sprawdzić dno, czy tam coś nie leży, jak to wygląda, ale też może być jakaś tablica postawiona, na której jest numer telefonu do podmiotu, który tym obszarem się zajmuje właśnie, czy albo ten ogólny numer 601-100-100, albo numer podmiotu, który na tym terenie jest, więc jak tam się zadzwoni, to oni na pewno nie są w dużej odległości, w związku z powyższym zdecydowanie szybciej zareagują i stwarzają większe możliwości uratowania danego człowieka, niż jeżeli się będzie dzwoniło na ten ogólny numer. Myślę, że nie ma też takiej świadomości, że coś takiego funkcjonuje, więc tutaj jakby taka informacja byłaby na pewno przydatna, wskazana, żeby wiedzieć i reagować, jak cokolwiek się dzieje, żeby reagować.
2: Pani Romualda Kwapisiewicz, prezes zarządu gdańskiego WOPR-u.
0: Najistotniejsze to jest to, żeby znać środowisko wodne. Współzałożycielem gdańskiego WOPR-u był pan Romuald Wołoćko. Postać nietuzinkowa, wielki społecznik, popularyzator nauki pływania w różnych grupach wiekowych. Zresztą prowadził nieodpłatne zajęcia. I on też kładł nacisk na to, żeby znać środowisko wodne i umieć pływać. I
2: to jest podstawa.
0: To jest podstawa. I wtedy to nawet tak odważnie można powiedzieć, że człowiek znający środowisko, umiejący pływać, to człowiek uratowany. Zresztą przyznam się, że ja trenowałam pływanie. Jestem ogromnie wdzięczna mojej mamie, że tam mnie wprowadziła w ten rytm, w ten świat i w treningi pływackie. Przez wiele lat pływałam i to samo, mój mąż też pływał, też był zawodnikiem i to samo przekazaliśmy dzieciom. I fajnie by było, gdyby jednak mimo wszystko mieć tą świadomość związaną właśnie z koniecznością nauki pływania. I wtedy jak się z dzieckiem i się nauczy, to później idziemy, zdobywamy jakieś tam umiejętności, też umiejętności związane z wodą, czy to nawet ratownictwo, czy żeglarstwo, różne inne sporty teraz, które się pojawiły, czy z SUP-ów tyle osób korzysta. Więc to jest takie pisanie, czytanie, pływanie, bo to otwiera naprawdę duże, duże możliwości, nie?
2: Państwo też prowadzicie fajne zajęcia edukacyjne dla dzieciaków właśnie. Uczycie od maluczkiego tych zachowań w wodzie, na zbiorniku, jak sobie pomagać, jak innym pomagać w razie takich awaryjnych sytuacji.
0: Prowadzimy szkolenia, warsztaty, nazwałabym to bardziej warsztatami, w zakresie umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Dysponujemy sprzętem, właśnie na przestrzeni lat rozbudowaliśmy sobie ten sprzęt o Phantomic CPR, które dają też duże możliwości. Można połączyć z aplikacją, tam jest jakaś gra, tam można obserwować, na ile poprawiamy swoje umiejętności związane na przykład z RKO. W związku z tym tutaj jest też bardzo ważne, bo przy okazji tego szkolenia się mówi o tym algorytmie udzielania pierwszej pomocy, czyli kolejne kroki, jakie się robi, aby ta pomoc była skuteczna. No i pierwszym takim podstawowym, nie będę tutaj rozwijała tego tematu, ale pierwszym podstawowym elementem, który jest i który każdy powinien pamiętać, to jest własne bezpieczeństwo. Osoba, która udziela pomocy, jest chroniona prawem. W momencie, jak podejmuje działania ratownicze, to jest objęta prawem. I nawet jeżeli w przypadku uciśnięć połamie żebra, jeżeli zniszczy ubranie, jeżeli tego rodzaju właśnie podobne jakieś nastąpią uszkodzenia, to nie ponosi za to żadnych konsekwencji. Bo co z tego, że ja może złamię żebra, ale uratuję mu życie, a żebra się zrosną. Nie?
2: Bardzo ważna informacja. Myślę, że wiele osób nawet nie miało takiej świadomości.
0: Tak jak pokazują statystyki.
2: Jak to się mówi, oczy dookoła głowy, no tak. I przede wszystkim kamizelki.
0: Tak.
2: Na siebie, czy tak. To na supie, czy to na innej jednostce pływającej po wodzie. Nie zapominajcie Państwo o tym. Bawcie się dobrze tego lata, ale bezpiecznie. Bardzo Pani dziękuję. Ja przypomnę, że moim Państwa gościem była dzisiaj Pani Romualda Kwapisiewicz, prezes Zarządu Gdańskiego WOPR-u. Bardzo Pani dziękuję.
0: Było mi bardzo miło skorzystać z zaproszenia.
1: Audycja poradnicza.
3: Tydzień.
0: Zaproszenia.
1: Audycja poradnicza.
3: Tydzień w Trójmieście.
4: Budowa obwodnicy Witomina potrwa dłużej. Jak poinformował magistrat, inwestycja wydłuży się o 3 miesiące. Zgłoszenie gotowości do odbioru robót budowlanych ma się odbyć w lutym przyszłego roku. Wcześniej, bo w lipcu uruchomiony ma zostać ruch dwukierunkowy na ulicy Kieleckiej. Raport o stanie miasta Gdańska za 2025 rok trafił już do Rady Miasta. Zawiera on najważniejsze informacje, m.in. o demografii, budżecie, zarządzaniu i inwestycjach, a także o wydarzeniach, które odbyły się w mieście. Raport zostanie poddany dyskusji publicznej podczas sesji 18 czerwca. Andrzej Poczobut otrzymał tytuł honorowego obywatela Sopotu. Rada Miasta przyjęła uchwałę doceniającą postawę dziennikarza i opozycjonisty na ostatniej sesji, mówi prezydentka Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim.
5: Postawa Andrzeja Poczobuta jest dla nas wzorem postawy niezłomnej i przypomina nam bardzo mocno i wyraźnie o tym, co jest najważniejsze. Przypomina o tym, że wolność jest w nas i że fakt, że 5 lat spędził w białoruskim więzieniu, nie spowodowała, że jest człowiekiem zniewolonym, tylko wręcz przeciwnie. O tym, że wartością jest demokracja, że wartością są prawa człowieka, solidarność wzajemna, a te wartości także były zawsze bardzo bliskie Sopocianom.
4: Uroczyste wręczenie tytułu honorowego obywatela Sopotu Andrzejowi Poczobutowi odbędzie się 6 września. Straż Graniczna rozbiła grupę specjalizującą się w zatrudnianiu cudzoziemców udających studentów. Kierowało nią małżeństwo, które miało sieć biur w północnej Polsce, między innymi w Pruszczu Gdańskim. Za załatwienie cudzoziemcowi legitymacji i zaświadczenia o statusie studenta brali około 1200 zł. Polski Senat wspiera staranie o wpisanie na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO modernistycznego Śródmieścia Gdyni. Stosowną uchwałę w tej sprawie przyjęły Komisje Kultury i Środków Przekazu oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. O tym, że warto, przekonywali marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, senator Sławomir Rybicki i prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek.
6: Wpis na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO to nie tylko impact do promocji na forum całej Polski, ale w ogóle to jest międzynarodowy prestiż.
7: Chcemy, żeby nie tylko instytucje związane z kulturą, nie tylko miasto, ale także Senat, który jest taką izbą, która ma prawo upominać się, przypomnieć, że to jest rzecz bardzo wartościowa i świetnie, żeby nie tylko była chroniona, ale żeby cały świat wiedział, że warto przyjechać do Gdyni i zobaczyć takie dzieła sztuki.
8: Ta wspólna decyzja oficjalnych organów polskiego Senatu, wiemy, że może bardzo pomóc w ostatecznej decyzji Komitetu UNESCO.
6: Każda pomoc jest nieoceniona, ale my też od dawna prowadzimy już takie zaawansowane prace, żeby na poziomie takim dyplomatycznym przekazywać to, jakim dobrem jest modernistyczne Centrum Gdyni.
4: Zostajemy w Gdyni, bo gdyński pomnik Eugeniusza Kwiatkowskiego zmieni swoją dotychczasową lokalizację. Radni miasta zdecydowali, że pomnik zostanie przeniesiony na plac Konstytucji po jego przebudowie. Propozycja została wcześniej uzgodniona z wnuczką budowniczego Gdyni, a przebudowa placu Konstytucji planowana jest w 2027 roku. Rekordowy maj na gdańskim lotnisku. W minionym miesiącu port lotniczy imienia Lecha Wałęsy obsłużył ponad 757 tysięcy pasażerów. To o 17% więcej niż w tym samym czasie rok wcześniej i to pierwszy tak wysoki wynik w maju w historii gdańskiego portu. Do końca roku lotnisko spodziewa się przekroczenia liczby 8 milionów podróżnych. A od 18 września islandzki przewoźnik Icelander uruchomi regularne loty z Gdańska na międzynarodowe lotnisko w Keflaviku. Połączenie ma umożliwić pasażerom zarówno podróże na Islandię, jak i przesiadki na rejsy do Ameryki Północnej.
2: Tak minął tydzień w Trójmieście, a przegląd przygotowała Iwona Wyciślok.
3: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
2: Zaproszę Państwa na ciekawe informacje dotyczące Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku i nowej wystawy, która zostanie otwarta w tym roku oraz o muzealnym Oscarze dla gdańskiego muzeum. Edyta Stańczyk w studiu, jest ze mną pan Andrzej Gierszewski, rzecznik Muzeum Gdańska. Witam serdecznie.
3: Co jest grane w Trójmieście?
9: To są oddziały, które mają charakter zabytkowy. Więc to nie jest tak, że my pracujemy w takich warunkach, gdzie jesteśmy sami sobie panem. Nie. Każdy zabytek wymaga troski. Każdy zabytek jest objęty opieką konserwatora. Więc to nie jest tak, że to są rzeczy, które idą bardzo, bardzo szybko, tak? Te oddziały też są nierówne, no bo jest ratusz głównego miasta, jest Muzeum Bursztynu, te dwa miejsca najchętniej państwo odwiedzacie, ale jest też na przykład wielka 17-hektarowa zabytkowa

0: twierdza Wisłoboście, która jest w ogóle kompleksem militarnym.
1: Więc też tam pięknie mamy... restaurowana przez lata. Nie?
0: Tak, no i już wkrótce przystępujemy do prac nad hangarem twierdzy Wisłoboście. Tylko tam będzie bardzo duża przestrzeń wystawiennicza, ale będzie też przestrzeń gastronomiczna i to w ogóle zmieni funkcjonowanie tego obiektu. No ale z drugiej strony jedziemy na przykład kilometr od twierdzy Wisłoboście, mamy maleńką wartownię numer 1 na Westerplatte, która może nie rozmiarem, ale znaczeniem jest równie ważna. Z drugiej strony w Oliwie mamy kuźnię wodną, tak, oddział czynny tylko sezonowo, no ale tam na różnych parametrach jesteśmy w stanie nawet ożywić dawne rękodzieło.
1: Dokładnie.
0: Więc każdy ten oddział jest inny, każdy wymaga zupełnie innego podejścia. I dlatego też w tym całym natłoku my czasem się decydujemy, co jest ważniejsze, co jest mniej ważne, bo jednak żeby to wszystko utrzymać w ruchu, trzeba mieć też jakąś świadomość priorytetów.
1: Świadomość i pieniądze.
0: Pieniądze, tak. Nie zapomnijmy też o jednej rzeczy. Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku. To jest, szczerze mówiąc, najważniejsza rzecz, którą w tym roku planujemy oddać państwu. Nasza perspektywa jest taka, że to nie my jesteśmy właścicielami muzeum, tylko państwo jesteście, bo każdy z nas jest podatnikiem, więc w pewnym sensie każdy z nas jest właścicielem tej instytucji i to jest sens naszej pracy. My nie pracujemy dla siebie, tylko pracujemy dla państwa. Nie dla państwa polskiego, tylko dla każdego z was, tak?
1: Dla mieszkańców.
0: Dla pani, dla pana, tak, którzy nas teraz słuchają i serdecznie was tutaj pozdrawiamy. No to jest bardzo duże zobowiązanie. I Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku, chociaż potrafią do niego dzwonić ludzie, którzy myślą, że my tam pokazujemy znaczki pocztową i historię Polski, opowiada o bardzo ważnym elemencie naszej historii. To znaczy o okresie dwudziestolecia międzywojennego i o Polakach z Wolnego Miasta Gdańska, o ich poświęceniu, o ich ofierze, ale ta wystawa, jeżeli państwo pamiętacie, Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku, małe, niewielkie, mieszczące się w budynku, którego właścicielem jest w ogóle szkoła tam funkcjonująca, więc to nie jest tak, że my jesteśmy właścicielem tego obiektu. Będzie miała bardzo poszerzony charakter, bo zejdziemy po raz pierwszy też do piwnic, czyli tego ostatniego miejsca obrony pocztowców 1 września 1939 roku. I ta wystawa będzie podzielona na dwie części. Pierwsza taka jasna, świetlana, pokazująca właśnie te życie Polaków, chociaż ono ma też wiele trudnych i dramatycznych historii, będzie znajdowała się na tym pierwszym piętrze. Natomiast w piwnicach już będzie dominowała czerń, mrok i to będzie ta historia, która nigdy nie została bardzo dobrze opowiedziana. To, że mogliśmy dzięki uprzejmości szkoły właśnie zagospodarować piwnicę, daje też troszeczkę tej wystawie więcej, jeżeli idzie o przekaz, więcej, jeżeli idzie o emocje. W tym muzeum też będzie mała taka sala kinowa, więc będziecie mogli tam państwo w różnego rodzaju wydarzeniach uczestniczyć. Też będziemy tam mieli przygotowany nie tylko program edukacyjny, ale właśnie taki komponent wydarzeniowy. No i to, czego też nigdy nie było prezentowanego w przestrzeni miejskiej, to wątek tego, co się z tymi Polakami z Wolnego Miasta Gdańska po już zakończeniu II wojny światowej stało. Myśmy o tym opowiadali 2 lata temu w ramach wystawy Wolę o tym nie mówić, czyli o tym, jak tych bohaterów Polaków z Wolnego Miasta Gdańska potem na siłę po II wojnie światowej polonizowano, bo nieraz mieli niemiecko brzmiące nazwiska, no, region pogranicza. Tu te interakcje społeczne, małżeństwa mieszane były dosyć silne, więc jeżeli nawet ktoś uważał się za Polaka, ale miał niemiecko brzmiące nazwisko, to potem po II wojnie światowej to był właśnie powód do tego, żeby uznać, że on tutaj nie pasuje, że on jest trochę podejrzany i że można go z tego powodu na różnych płaszczyznach szykanować. To tutaj w Muzeum Poczty Polskiej też ten wątek wystawy zostanie zaprezentowany i jestem ciekaw państwa opinii, jaka będzie właśnie po tych pierwszych dniach zwiedzania. Na pewno każdemu, komu historia Gdańska i nasze miasto leży głęboko w sercu, to tutaj na 1 września 2026 roku do Muzeum Poczty Polskiej zapraszamy.
1: Świeża informacja u nas. Serdecznie zapraszamy naszych słuchaczy. To niewątpliwie będzie bardzo duże wydarzenie.
0: Przed nami jeszcze 2027-2028. No zobaczymy. My na pewno każdego roku oddajemy tak przynajmniej pokazują nasze założenia, bo niedawno robiliśmy podsumowanie 10 lat, no to moglibyśmy tutaj się zdecydować na pewnego rodzaju konkurs. To znaczy w przeciągu 10 lat Muzeum Gdańska oddało około 220 wystaw czasowych, 120 książek. Już wydarzeń liczymy w kwestii kilku tysięcy, bo to są nie tylko weekendowe koncerty carillonowe. To nie są tylko czwartki w Muzeum Gdańska, spotkania z cyklu Akademia Bursztynu, zajęcia edukacyjne, różnego rodzaju wykłady, prezentacje książek, czy też wydarzenia, które u nas są organizowane we współpracy z innymi podmiotami. Jeżeli Państwo byście się zapoznali z tymi liczbami i to, że chyba prawie przez te 10 lat odwiedziło nas około blisko 5 milionów ludzi, no to to już w sumie takiej robi wrażenie i zeszły rok zakończyliśmy na bardzo wysokim 13. miejscu w Polsce, czyli Muzeum Gdańska, to samorządowa instytucja kultury, bo nie podlegamy tak ściśle pod ministerstwo, chociaż jesteśmy w pewnym sensie przez ministerstwo kontrolowani, no to 13. miejsce w Polsce pod względem frekwencji to już jest coś. I każdego roku tak podbijamy tę stawkę, zobaczymy, jeżeli w tym roku uda nam się wejść do pierwszej dziesiątki, to to będzie naprawdę duży sukces. I w zeszłym roku byliśmy najchętniej odwiedzanym muzeum. Więc jeszcze kombinujemy, tak dobrze, w cudzysłowie, jak jeszcze ten wynik poprawić. Ale to już zobaczymy, co przyniesie nam przyszłość. My na pewno Państwa w tę przyszłość zapraszamy. Odwiedzajcie oddziały Muzeum Gdańska. Jeżeli nie jesteście w stanie wymienić wszystkich 10, złapać ich wszystkich, to serdecznie zapraszamy na stronę internetową naszego muzeum i tam już Państwo zobaczycie na bieżąco, co się dzieje. Każdego miesiąca jest kilkanaście ciekawych propozycji wydarzeń, także jeżeli nie online, nie w plenerze, to na pewno w muzeum.
2: Co jest grane w Trójmieście?
1: Rzecznik Muzeum Gdańska, pan Andrzej Gierszewski. Nie tylko wystawy, to wiemy. Słyniecie też z tego, że organizujecie wiele fajnych działań edukacyjnych, propagujecie różne fajne gry, w tym planszowe.
0: Czyli możemy na przykład skorzystać z ofert gier terenowych, możemy zwiedzić oddziały Muzeum Gdańska, jeśli chcemy, możemy też odbyć taki klasyczny spacer, no ale właśnie są też te gry planszowe.
1: No właśnie, przed sobą widzę taką fajną planszówkę Wisłą do Gdańska.
0: Tak. Tytuł bardzo taki nieoczywisty, więc on już raczej wskazuje nam, że to jest coś archaicznego. I faktycznie Wisłą do Gdańska było najprawdopodobniej pierwszą polską grą planszową wydaną po odzyskaniu niepodległości. To jest 1919 rok, Lwów, więc jeszcze jesteśmy w czasach, kiedy w ogóle polskie granice się kształtowały. Było wiadomo mniej więcej, że Pomorze albo po plebiscycie, albo bez plebiscytu wejdzie w granicę II Rzeczpospolitej. No ale co z tym Gdańskiem? Nieprzypadkowo w tym tytule pojawia się Gdańsk, bo on dla naszych przodków, dla Polaków żyjących w tym burzliwym okresie dwudziestolecia międzywojennego, był najważniejszy. To gra dotyczyła dostępu do morza, więc nawet taka mała gra turystyczna wydana we Lwowie mówi o pewnego rodzaju aspiracjach, o pewnego rodzaju wyobrażenia przestrzeni, a to jest o tyle ciekawe, że w XIX wieku ten Gdańsk w mentalu ludzi żyjących pod zaborami w ogóle praktycznie nie funkcjonował. Odradza nam się niepodległość i nagle ten Gdańsk zaczyna być ważny. Więc co robimy? Okej, nawet na takim poziomie wydajemy grę turystyczną. Czyli z Wilna, z Lwowa, ze Śląska pokonujemy całą ówczesną II Rzeczpospolitę albo statkami, albo samochodem po to, żeby dotrzeć do tej mekki polskiej turystyki, jaką jest Gdańsk. To jest gra, która już do niej prawa autorskie wygasły. Egzemplarz zdigitalizowany jest. To jest egzemplarz, który jest przechowywany w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, więc we współpracy z tą instytucją właśnie mogliśmy wydać ten tytuł. Prawa autorskie wygasły, ale też postanowiliśmy, że to nie będzie takie wydanie jeden do jednego, takie, jakie było przedwojenne, tylko troszeczkę tam pogmeramy naszymi paluszkami, ale też we współpracy z Regio Games i doktorem Piotrem Siłką wydamy też wersję współczesną. Więc macie państwo do dyspozycji dwa warianty. Możecie zagrać tak, jak to było drzewiej i tak, jak gra się w XXI wieku, czyli jest nowa mechanika.
1: Gra dla czterech graczy, 8 lat plus, także fantastyczna zabawa.
0: Gra rodzinna,
1: dla
0: dokładnie.
1: Całej rodziny.
0: Na takie właśnie wieczory. No poinformujemy też państwa oczywiście o tym przez nasze kanały, co to za ciekawa gra, z czego się składa.
1: Bo my mówimy o mieście, o Gdańsku, ale tak naprawdę to miasto to są właśnie te dzielnice, a jak wiemy, mieszkańcy są bardzo zżyci ze swoimi dzielnicami.
0: Oj, lokalne wspólnoty są bardzo silne, to poczucie jest bardzo mocne.
1: Prawda? I te spacery po dzielnicach, i te renowacje tych dzielnic, i to jak się dynamicznie właściwie zmieniają te miejsca. I powstają nowe, które też już się jakby proszą o to, żeby coś więcej, coś jeszcze powiedzieć. Prężnie rozbudowuje się Gdańsk Południe na przykład, prawda?
0: No właśnie tutaj już wychodzimy troszeczkę z mojego Gdańska, wchodzimy płynnie w troszeczkę inny temat, jakim są historie gdańskich dzielnic. I tutaj też nasze muzeum właśnie każdego roku oddaje wystawę plenerową, a następnie po zakończeniu tej wystawy, no to różnie zajmuje, ale tak od roku do dwóch jest wydawana publikacja naukowa poruszająca w formie esejów takie najważniejsze wątki związane z historiami gdańskich dzielnic. Przerobiliśmy już hełm, mówiąc tak bardzo kolokwialnie. Było stare przedmieście, które dzielnicą nie jest, ale to jest w ogóle taki wyjątkowy obszar na mapie Gdańska. Był nowy port, była zaspa Przymorze, były Siedlce. Teraz będziemy już w lutym i tutaj państwo sobie uzbrójcie kalendarze, śledźcie strony internetowe. Będzie wydane tom o historii Oruni, traktu świętego Wojciecha i Lipców, czyli wszystkie trzy w jednym pakiecie. Następnie będą Kokoszki, Matarnia i Osowa.
1: No proszę.
0: Tak. A w tym roku, w czerwcu, zapraszamy państwa do Oliwy, stulecie włączenia do Gdańska, więc akurat tutaj pięknie to się wszystko spina. Będzie właśnie wystawa poświęcona Oliwie. No i jeszcze gdzieś tam w głowie zeszłoroczne stare miasto gdzieś nam tam dzwoni, bo ono też będzie. Także tym projektem staramy się zamapować właśnie historię naszych małych wspólnot. I każda taka książka ma w sobie coś ciekawego, bo porusza specyfikę danej dzielnicy. Omawia ją w miarę szeroko, czyli tak jak na przykład mieszkańcy Chełma mogą się dowiedzieć, że na ich terenie funkcjonowała w średniowieczu ceglarnia i że w ogóle te historie jeszcze ciągną się dalej aż do XVII wieku na różnych płaszczyznach, to tak samo w Oliwie też takie ciekawe wątki będą poruszone. I w ten sposób budujemy świadomość lokalną, bo te historie naszego otoczenia, naszego środowiska, w którym na co dzień żyjemy, powinniśmy znać, a jednocześnie możemy też oczywiście o tym w różnych postaciach rozmawiać podczas rodzinnych obiadów. To są zawsze takie ciekawe rzeczy, bo przecież każdy chce się pokazać jako erudyta, ten, który coś wie.
1: Dziękuję. Pan Andrzej Gierszewski, rzecznik Muzeum Gdańska. Miło mi było pana gościć.
0: Dzięki serdeczne. Cześć, dzięki. Do zobaczenia w muzeum.
2: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
3: Audycja rozrywkowa.
1: Biskupia Górka czy Dolne Miasto, te gdańskie dzielnice zmieniają się nie do poznania. Wiecie państwo, jakie nowe inwestycje są tam prowadzone? Jeśli tak, to dobry moment, by odważyć się i zmierzyć w naszym radiowym quizie, na który zapraszam w imieniu swoim i Moniki Tarki.
4: Teraz zapraszam na spacerek po Gdańsku, a także trochę historii tego naszego miasta, bo przed nami quiz składający się z 5 pytań. No i oczywiście kolejny słuchacz, który zmierzy się z tymi pytaniami. Dzisiaj w tej zabawie witam pana Kamila. Dzień dobry, panie Kamilu.
5: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
4: Zawsze pytam się o historię państwa związaną z Gdańskiem. Czy pan jest z Gdańska, czy się w Gdańsku urodził, czy może dopiero od niedawna w tym mieście?
5: Ja w zasadzie z Gdańskiem związany jestem praktycznie całe życie. Nie urodziłem się tam, natomiast moja historia związana z tym miastem jest taka, że cała rodzina ze strony mojego ojca pochodzi z Pomorza. W związku z czym cały czas mam rodzinę w Gdańsku i mimo, że w Gdańsku nie mieszkam na co dzień, to bardzo często można powiedzieć, że pomieszkuję. Nawet kilka razy w miesiącu de facto do Gdańska, zawsze z uśmiechem na ustach przybywam.
4: No to wspaniale, tym bardziej się cieszę, że skoro pan rzadziej bywa w Gdańsku, to że wtedy, kiedy pan tutaj jest, to włącza pan radio i spędza też czas z nami. No więc super, bardzo się cieszę.
5: Oczywiście,
4: panie Kamilu.
5: Słuchałem nawet w momencie, w którym jeden z quizów był emitowany, w związku z czym mam nadzieję, że dam sobie dzisiaj radę. Trochę się stresuję.
4: A jak poszło wtedy, kiedy pan słuchał w radiu? Czy znał pan wszystkie odpowiedzi, czy nie do końca?
5: Nie do końca, ale ja bardzo lubię tego rodzaju rozrywki i zabawy, w związku z czym zawsze lubię się sprawdzić. No jeżeli wyjdzie moja niewiedza, to będę wiedział, do jakich książek przysiąść.
4: No właśnie. No to zaczynamy, panie Kamilu, nie przedłużając. Pewnie jest pan ciekawy, jakie pytania dla pana przygotowałam. Ostrzegam, że dziś akurat nie będzie łatwo, więc tym większa będzie satysfakcja, jak się panu uda. Pierwsze pytanie dotyczy gdańskiego szlaku wodociągowego, który zawiera historyczne zbiorniki wody. Moje pytanie brzmi, który ze zbiorników może się pochwalić tarasem widokowym? Czy to jest zbiornik wody Stara Orunia, czy zbiornik wody Stary Sobieski, czy może zbiornik wody Kazimierz?
5: To akurat będę wiedział. Zbiornik wody Kazimierz.
4: Tak, zgadza się, zbiornik wody Kazimierz. W ogóle warto odwiedzić ten gdański szlak wodociągowy, te historyczne podziemne zbiorniki wody, bo myślę, że nie każdy mieszkaniec Gdańska w ogóle tam był i to widział, a warto coś takiego zobaczyć. Drugie pytanie. Angażując się w różne formy pracy na rzecz lokalnej społeczności, ośrodek w Oliwie nazywany jest oficjalnie Oliwskim Ratuszem Sztuki, Oliwskim Ratuszem Kultury czy Oliwskim Ratuszem Opatów.
5: To jest Oliwski Ratusz Kultury.
4: Tak, kultury. Chociaż tutaj trochę prawdę mówiąc myślałam, że może się panu pomyli ze sztuki, ale domyślam się, że pan wiedział.
5: Tak, tak, tak. Obiło mi się o uszy kilkakrotnie, więc tu miałem szczęście.
4: No właśnie, dlatego, że tam to jest miejsce, które łączy ludzi poszukujących właśnie dobrej sztuki, ale nazywa się rzeczywiście Oliwskim Ratuszem Kultury. Brawo. Na razie bez ani jednej skuchy, więc przed nami trzecie pytanie. W którym roku oddano do użytku Port Północny wraz z bazą przeładunku węgla? W 1979, w 1974, czy może w 1984?
5: I to jest prawdopodobnie pytanie, na którym polegnę. Z historii nigdy nie byłem dobry, a tutaj te lata są tak zbliżone do siebie, że nawet dedukcja ewentualna po, nie wiem, jakichś wydarzeniach dookoła niewiele mi pomoże. Strzelę w takim razie w odpowiedź C.
4: W odpowiedź C. No nie, trzeba było strzelać w środek. To wtedy by panu się udało w 1974. Ale rzeczywiście tak jest, że z tymi datami historycznymi czasami mamy problemy, prawda? Zwłaszcza jeżeli dotyczą tak specyficznych i tak, no, takich dosyć wyjątkowych, prawda, elementów z historii.
5: Zgadza się, no bitwa pod Grunwaldem i przez Polski pamiętam do dziś, ale niestety oddanie do użytku Portu Północnego niespecjalnie.
4: No ale teraz ta data utkwi w pamięci, więc
5: na pewno.
4: To jest plus takich quizów. Kolejne pytanie. W którym z miast Trójmiasta organizowane są targi pracy i aktywności seniorów? Czy w Gdańsku, czy w Sopocie, czy w Gdyni?
5: W Gdańsku.
4: Tak, oczywiście tutaj Gdańsk zdecydowanie króluje i pomaga dojrzałym mieszkańcom swojego miasta i okolic nie tylko w znalezieniu zatrudnienia, ale też zachęca w ogóle do podejmowania różnych aktywności kulturalnych, edukacyjnych, społecznych, więc to naprawdę jest dosyć ważna działalność. No i ostatnie pytanie, które będzie dotyczyło 14. edycji pewnego festiwalu, który odbędzie się w tym roku i ta edycja będzie poświęcona literaturze Rumunii. A ja się pytam, o jakiej imprezie jest mowa. Czy chodzi o Gdańskie Targi Książki, czy Literacki Sopot, czy może Miasto Słowa?
5: I to będzie kolejne pytanie, na którym mogę polec, obawiam się. Natomiast znowu będę strzelał i może, jeżeli mówiła pani, że w ostatnim pytaniu wypadałoby strzelać w środek, a ja strzeliłem w ostatnie, to tym razem strzelę w pierwsze, w Gdańskie Targi Książki.
4: Nie, też trzeba było w środek. Chodzi o Literacki Sopot. To jest dosyć charakterystyczne, dlatego że w każdym roku jest omawiana i przedstawiana literatura z innego kraju. Były Czechy, była Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, no a w tym roku właśnie będzie Rumunia. Unia w sierpniu 21-24. Ale jest dobrze, bo było więcej dobrych niż złych, więc gadżety radia należą do pana. Gratuluję serdecznie.
5: Fantastycznie, bardzo dziękuję.
4: I pozdrawiam gorąco panie Kamilu. Dziękuję, że słucha pan radia, więc mówię do usłyszenia.
5: Do usłyszenia, jak najbardziej. Dziękuję.
4: Dziękuję, a ja zapraszam oczywiście państwa na kolejny quiz o Gdańsku.
3: Audycja rozrywkowa.
2: Ciekawe Trójmiasto.
1: Siedziba naszego radia mieści się na Żabim Kruku w Gdańsku. Jest to fantastyczne miejsce, które przyciąga nie tylko amatorów kajaków, ale również smoczych łodzi, jak się okazuje. I dzisiaj opowiemy trochę więcej o smokach i o kolejnej edycji charytatywnej imprezy, która już na dobre zagościła w gdańskim kalendarzu, tak mogę chyba powiedzieć, prawda? Albowiem są ze mną Anna i Artur Czerwińscy, organizatorzy Dragon Boat Business League. Witam was bardzo serdecznie.
6: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: To jak sobie tak sięgniecie pamięcią wstecz, to jak to się w ogóle zaczęło i ile się zmieniło przez ten czas i z czego jesteście dumni?
0: Na pewno więcej osad jest. Impreza się rozrosła, troszkę formuła nam się zmieniła, ale cały czas jesteśmy co roku, z roku na rok coraz więksi.
1: Ta widowiskowość chyba też przyciąga ludzi, nie? No bo to jednak to robi wrażenie. Są większe, mniejsze ekipy na tych łodziach.
6: Dokładnie. Sport jest bardzo widowiskowy. Nasze zawody akurat odbywają się na małych łodziach 10-osobowych, ale faktycznie widowiskowość, przystrojenie tych łodzi, bęben, krzyk bębniarzy i sterników, którzy motywują swoich zawodników do wysiłku i do zwycięstwa, jest nieporównywalny z innym sportem.
1: Ty, Arturze, zwróciłeś uwagę na to, że tak, mamy jedną z lepszych osad damskich w Gdańsku. Mamy się czym poszczycić.
0: Tak, aktualnie dziewczyny są najlepsze w Polsce. Można powiedzieć, złota passa.
1: Brawo. My na pewno jeszcze powrócimy do tych zawodów, do waszych planów, ale teraz chciałabym, żebyśmy skoncentrowali się nad tym, co już niebawem i co przed nami, bo impreza charytatywna i zacny cel.
6: Słuchacze, chętnie bardzo, bardzo zapraszamy do wejścia na naszą stronę www.dbbl.pl i zapoznania się z ofertą i może zgłoszenia się, bo jeszcze przyjmujemy te zgłoszenia. Zawody będą, tak jak mówiłam, odbywały się na łodziach 10-osobowych. Prawdopodobnie chyba 4 łodzie będą się w jednym momencie ścigały. Będzie to tutaj obok na Żabim Kruku. Do tego będą towarzyszące atrakcje. Zawsze jest muzyka na żywo, zawsze staramy się zorganizować strefę dla dzieci. Strefa gastro jest, także zapraszamy słuchaczy również do tego, żeby po prostu przyjść, spojrzeć, zapoznać się z tą dyscypliną i po prostu pokibicować najlepszym.
1: Bo drużyny będą się składały z różnych osób reprezentujących różne firmy, rozumiem.
0: Tak, może każdy się zgłosić do zawodów. Nie trzeba mieć doświadczenia na smoczych łodziach czy nawet sportach wodnych. Wystarczy jeden trening zrobić wspólnie i wystartować. Czyli może być to firma, może być to jakiś zakład, a też mogą być to po prostu znajomi, którzy się skrzykną, wykupią pakiet startowy, wsiądą do łodzi i zaczną się ścigać.
1: No to załóżmy, że ktoś chciałby, to kiedy te treningi, jak to można zorganizować? Czy to jest tuż przed startem?
0: W pakiecie jest jeden trening, taki zapoznawczy i każdy, kto się zapisze, umawiamy się w dogodnym terminie przed zawodami, tydzień, dwa tygodnie i można przyjść, popływać, zobaczyć, o co chodzi i wystartować.
6: Aczkolwiek w naszej historii mieliśmy takie ekipy, które nie dały rady się skrzyknąć przed zawodami, ponieważ na przykład były spoza Gdańska i po prostu wsiadły do łódki, popłynęły, fajnie się bawiły i to też było okej.
1: Spontan,
6: tak też można. Mm-hmm. Tak też się uda.
1: Cały czas wspieracie hospicjum, czy wcześniej też były inne miejsca, które wspieraliście?
6: Od samego początku współpracujemy z hospicjum imienia księdza Dudkiewicza. Od kilku lat naszym celem jest przekazywanie środków na zakup paliwa, na pokrycie kosztów paliwa wolontariuszy, pracowników medycznych, którzy dojeżdżają do najmłodszych podopiecznych domowego dziecięcego hospicjum. Ten cel wybraliśmy, ja zawsze używam tego hasła, dlatego, że on jest mało medialny. I Fundacji Hospicyjnej było bardzo ciężko pozyskać po prostu sponsorów na ten taki mało medialny cel. A dla nas, my lubimy jakby sobie wysoko stawiać poprzeczkę i...
1: To pięknie, to mobilizujmy się tym bardziej. Ci wszyscy, którzy nie zdecydują się wystartować, to niech przyjdą nad Motławę na Żabi Kruk, tak? Bo tutaj będzie ten start.
0: Tak, na Żabi Kruk, tutaj przy przystani Żabi Kruk, przystań miejska, tu będziemy się ścigać.
1: Spoczęło cię właśnie. Myślę, że warto trochę więcej uwagi poświęcić temu tematowi, bo jest to bardzo widowiskowa dyscyplina, ale też tak sobie myślę, że jej siłą jest to, że jest przede wszystkim taka grupowa, nie? Że to cała ekipa pracuje na ten wynik. Ania, no właśnie, bo jest tyle dyscyplin na wodzie. Dlaczego akurat smoki?
6: Znaczy, moja historia ma taki podtekst troszeczkę prywatny. Z Arturem chodziliśmy ze sobą w dawnych, dawnych czasach i mój teść zaproponował mi, że to były początki, to było głupio mi odmówić. Kiedyś to troszeczkę inaczej wyglądało, to przygotowanie się do zawodów. Natomiast się zgodziłam i tak zostałam i w tej chwili prowadzimy ten klub. Także ja zapraszam, bo to jest taki sport, który można rozpocząć w każdym momencie, na każdym poziomie usportowienia, w każdym wieku. Także zapraszamy ludzi naprawdę, którzy czasem nie wiedzą, co zrobić z wolnym czasem, tak po prostu. Coś by porobili, może też mieliby potrzebę przynależenia do jakiejś społeczności, do jakiejś grupy. Zapraszamy, smocze łodzie są idealne, sport grupowy. Tworzymy taką grupę, która mobilizuje siebie też nawzajem do tego, żeby regularnie jednak uczestniczyć w tych treningach. Wspiera się na płaszczyznach prywatnych, także naprawdę z całego serca mogę polecić. Zapraszam.
2: Ciekawe Trójmiasto.
4: Anna i Artur Czerwińscy, pasjonaci gdańskich smoczych łodzi, są dzisiaj ze mną i zapraszają m.in. na imprezę charytatywną. Edyta Stańczyk, zapraszam na tę rozmowę.
1: Kiedy trenujecie właśnie? Kiedy można byłoby przyjść?
0: Trenujemy 4 razy w tygodniu. W poniedziałki, środy, piątki, niedziela aktualnie. Są to treningi popołudniowe o godzinie 18.45. Spotykamy się na przystani nasza Jesienicka 7 w Gdańsku. To jest przystań Gdani, ale my tam też gościmy. I przygotowujemy się do zawodów.
1: Mówiłam o tej grupie, ale tak, bo być może ktoś jeszcze zupełnie nie ma pojęcia, co to są smocze łodzie i dlaczego jest to takie fajne i widowiskowe, to powiedzmy, bo wszystko wzięło się z Azji tak naprawdę, tak?
0: Tak, z Chin jest legenda, która ileś tam tysięcy lat temu wydarzyła się jakaś tam historia na rzece. Jest to bardzo popularny sport w Chinach, przede wszystkim w Azji i to się rozlało po Europie, jest bardzo w Niemczech bardzo popularny, w Stanach jest bardzo popularnym sportem. Od 99 roku zagościło też do Polski. Ścigamy się na łodziach 10 i 20 osobowych. Wchodzi jeszcze sternik i bębniarz, czyli tak naprawdę tych zawodników jest 12 i 22. I ścigamy się na różnych dystansach. Najkrótszy dystans, na jakim się ścigamy, to jest 200 metrów. Najdłuższy to jest 5 kilometrów. A najdłuższy dystans, jaki w ogóle nam się udało pokonać na smoczej łodzi, to są 66 kilometrów. Bardzo nietypowy dystans, bardziej jako wyzwanie.
6: Bardzo ciężki,
0: było to po Dunaju, pod Budapesztem dokładnie, a później płynęliśmy pod prąd.
1: Anna i Artur Czerwińscy byli moimi gośćmi. Pięknie dziękuję za przybycie, za podzielenie się tymi wszystkimi ciekawymi informacjami i za zaproszenie nas.
0: Do zobaczenia.
2: Radio Złote Przeboje Trefle 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
1: Dzisiaj porozmawiamy sobie o czymś radosnym, o czymś, co sprawia, że życie staje się lepsze, takie bardziej do zniesienia. Edyta Stańczyk z tej strony, a ze mną jest psycholog, pan Piotr Ławacz ze Stowarzyszenia Dzień Radości. Witam pana, panie Piotrze.
7: Witam bardzo radośnie.
1: Bardzo się cieszę. To może zadam od razu takie pytanie. Dlaczego dzień, a nie dni radości?
7: Dzień radości dlatego, że my pracujemy, pokazujemy się poprzez właśnie pojedyncze dni. I taka jest idea, żeby radować się razem na imprezach, na wydarzeniach, no, które przyjęły formę Dnia Radości. I stąd nazywa się to Dzień Radości. Natomiast oczywiście bardzo chcielibyśmy, żeby ludzie tę radość przenosili na całe swoje życie i żeby w ogóle było to życie radości, pełne radości.
1: Myślę, że to taki fajny, niekonwencjonalny pomysł na tę imprezę, ale w ogóle na działalność Państwa Stowarzyszenia, prawda? Bo przecież działacie jako Stowarzyszenie Dzień Radości.
7: Tak. Pomysł wziął się właściwie z takich bardzo głębokich czasów pandemii, dlatego, że ja prowadziłem takie audycje, podcasty gdzieś tam w social mediach pod tytułem Praktyka Radości. No i opowiadałem ludziom różne rzeczy, jak praktykować radość, jak budować radość na co dzień, a taką szeroko rozumianą radość związaną z dobrostanem, z odpornością psychiczną i jak było największe zamknięcie w pandemii, to ja sobie wymyśliłem, że super by było się spotkać na żywo i porozmawiać z różnymi specjalistami, pobawić się, poćwiczyć i tak odbył się pierwszy Dzień Radości, który był w zeszłym roku, 2 sierpnia w Gdyni. I to była taka właściwie duża impreza ogrodowa, a dokładnie tak jak sobie to wyobraziłem wtedy w pandemii, gdzie rozmawialiśmy, ćwiczyliśmy w najprzeróżniejszy sposób taką codzienną, praktyczną radość.
1: Po części pan już tutaj powiedział między wierszami, ale czym jest radość? Ująć. Właśnie, pewnie dla każdego czymś innym, prawda? To jest takie subiektywne uczucie.
7: Z jednej strony tak, bo oczywiście to jest subiektywne. Poziom radości, wielkość radości. W psychologii mówimy, że radość jest formą dobrostanu. To, do czego w ogóle dążymy, to jest dobrostan. Dobrostan to jest taka sytuacja, kiedy mamy przewagę uczuć pozytywnych. To nie jest tak, że mamy tylko same uczucia pozytywne, ale mamy przewagę uczuć pozytywnych. Na dodatek jest to stan, czyli to nie jest taki tylko punkt, gdzie wow, śmiejemy się, chichramy, a potem nam przychodzi, zapadamy się w jakiś smutek. No i na dodatek w dobrostanie wszystko jest w równowadze. A myśmy celowo ominęli to słowo dobrostan, bo tak naprawdę powinniśmy powiedzieć dzień dobrostanu, dni dobrostanu, praktyka dobrostanu. Ale ten dobrostan też brzmi tak bardzo naukowo, mądrze. Ludziom jednak bliższa jest radość. Taka codzienna, zwyczajna radość w każdym miejscu, w każdym punkcie. I tego po prostu ludzi uczymy. My i oczywiście nasi nauczyciele radości, czyli ci, którzy przychodzą, mówią o swoich badaniach, mówią o swoich spostrzeżeniach, są psychologami, terapeutami, nauczycielami i tak dalej, i tak dalej.
1: Czyli są dzisiaj takie dziedziny psychologii, które się wąsko specjalizują, chociażby właśnie w tym dobrostanie i w poczuciu radości.
7: Zdecydowanie tak, jest cała psychologia pozytywna i to jest dziedzina, która powstała mniej więcej w latach 70. już. No i tam bardzo dużo mówimy o radości, o dobrostanie, o czymś bardzo mocno związanym z tym, czyli o odporności psychicznej, tak bardzo ważnej teraz, po to, żebym sobie radził z różnymi trudami rzeczywistości, z ciężkimi informacjami, które gdzieś tam nabiegają z różnych stron. No ja muszę mieć w sobie odporność, tę bazę, to takie dobre samopoczucie wewnętrzne, no i to się buduje właśnie poprzez dobrostan, poprzez tę taką siłę umiejętności uśmiechania się do różnych trudnych zdarzeń.
1: Dokładnie tak, a czasy dzisiaj no lekkie nie są, tak oględnie mówiąc, więc no potrzeba nam takiej stymulacji. W Pomorskiem mamy te niechlubne statystyki, jeśli chodzi
7: niestety
1: o, tak, dokładnie o to, jak trudno dzisiaj jest chociażby młodym ludziom radzić sobie z różnymi problemami, więc myślę sobie, że tego typu warsztaty to jest naprawdę coś bardzo fajnego. W tej chwili tak sądzę, że być może niektórzy nasi słuchacze się tutaj trochę zaintrygowali i tak sobie myślą, o dobrze, no pójdę na takie spotkanie, ale właściwie co ja tam będę robić? Co tam na mnie czeka?
7: Każdy nasz dzień radości jest inny. W Gdyni dokładnie 4 Dzień Radości i ten Dzień Radości będzie inny. będzie bardziej poważny, o ile radość może być poważna, ale chcemy poruszyć takie tematy, które tamują radość. Bo my mamy w sobie taki potencjał radości, tak? No, większość ludzi budzi się rano i mówi, o, mógłby to być fajny dzień, gdyby nie to, że idę do beznadziejnej być może pracy, spotkam trudnych ludzi, będę musiał załatwić różne ciężkie rzeczy i tak dalej. Wobec tego, pracując z radością, nie tylko skupiamy się na tym śmiechu, zabawie, ale też na różnych barierach, które tę radość tamują.
1: Właśnie, bo tutaj chciałam nawiązać. Niedawno miałam u siebie jako gościnie panią z Teatru Wybrzeże i rozmawiałyśmy o warsztatach. I okazuje się, jak duża jest potrzeba, że do teatru dzisiaj przychodzi się na przykład na takie warsztaty pracy z ciałem właśnie.
7: Tak.
1: Ludzie tego potrzebują. No niby banalna sprawa.
7: Tak.
1: Ale my nie znamy swojego ciała. Nasze ciało nie zachowuje się zawsze tak, jak powinno. Jesteśmy spięci w sobie, prawda?
7: Tak.
1: Nie oddajemy tej tak. całej radości. O.
7: Tak. To jest w ogóle taki bardzo ciekawy styk też sztuki, psychologii, pracy właśnie z ciałem. I tutaj zrobię taki trochę spoiler na przyszłość. Marzy nam się taka praca z aktorami. No, mamy swoje typy. Zobaczymy, czy powiedzą, że wchodzą w to.
1: Bardzo dziękuję. Ja przypomnę, że moim gościem był dzisiaj pan Piotr Ławacz ze Stowarzyszenia Dzień Radości.
2: Czas wolny w Trójmieście.
1: Są ze mną pani Elżbieta Pilat, instruktorka sportu o specjalności wspinaczka, instruktorka wspinaczki terapeutycznej, przedstawicielka Fundacji Sprawne Wspinanie oraz pani Karolina Chrniewiska, pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej. Witam panie bardzo serdecznie. My dzisiaj tak sobie przekornie porozmawiamy, bo właściwie wspinaczka kojarzy nam się z jakimś sportem ekstremalnym, z czymś, gdzie przełamujemy swoje słabości, ale tak naprawdę okazuje się, że ona jest fantastyczna w pracy z osobami z zaburzeniami rozwojowymi czy z różnymi niepełnosprawnościami, co panie udowadniacie cały czas tutaj. Pani Elżbieto.
8: Wspinaczka rzeczywiście kojarzy nam się pierwotnie, w pierwszej kolejności, z czymś ekstremalnym, z wyczynami, z górami. W tej chwili bardzo dużo osób korzysta ze ścianek wspinaczkowych, które rosną nam jak grzyby po deszczu. I tutaj wspinanie podczas zajęć jest bezpieczne. Odbywa się na tak zwaną wędkę, czyli lina przełożona jest przez stanowisko u góry, gdzie przy pełnej asekuracji podczas odpadnięcia nasz wspinacz zatrzymuje się w miejscu, w którym się puścił. W związku z czym daje nam to komfort i możliwość przeprowadzenia tego w sposób absolutnie bezpieczny.
1: Jak my mamy duże ścianki u siebie, taka najwyższa na terenie Trójmiasta?
8: Najwyższa na terenie Trójmiasta ma 19 metrów wysokości, co jest dosyć wysoko. Z tego co wiem, jest to najwyższy obiekt w naszym województwie.
1: A ten pomysł na to wspinanie terapeutyczne, działalność fundacji, czy on wyszedł tutaj z Trójmiasta, czy może skądinąd do nas dotarł i tak panie zainspirował?
8: Pierwsze kroki, jeżeli chodzi o sprawne wspinanie, o całą fundację, pojawiły się w Krakowie, gdzie do naszego założyciela, prezesa obecnego Miłosza, zgłosiła się osoba na wózku. Osoba ta mogła wstać, ale nie mogła chodzić. Posiadała ruchomość w biodrach, delikatne czucie w nogach i mogła podnieść tą nogę kawałeczek do góry. I tutaj po analizie, zrobieniu wywiadu, wykluczenia przeciwwskazań różnego typu, zastosowano specjalne techniki wspinaczkowe i asekuracyjne, które pozwoliły na odciążenie tej osoby, czyli w tym momencie dana osoba, która się wspina, nie podnosi całego swojego ciężaru ciała, tylko jego część. I tutaj dzięki temu ta kobieta, dziewczyna, weszła 8 metrów do góry samodzielnie, po czym zjechała i tutaj po tej wspinaczce powiedziała, tutaj cytat, to wspinanie jest super, nie jestem w stanie chodzić, ale jestem w stanie się wspinać. I to zapoczątkowało nowy etap, jeżeli chodzi o wspinanie. Na pewno takim dosyć ciekawym jeszcze przypadkiem, o którym można powiedzieć, jest niewidoma pani, która po dłuższym czasie odbywania zajęć na ściance powiedziała, że próbowała bardzo wielu sportów, ale wspinaczka jest jednym z tych sportów, standardów, w których ona czuje się równa z innymi. A mianowicie nie potrzebuje tutaj żadnych systemów wspomagających pilotowanie, na przykład przy jeździe na rowerze, czy jakichś piszczących czujników laserowych podczas strzelania do celu. Musimy sobie też tak troszeczkę zobrazować, jak wygląda wspinanie na ściance wspinaczkowej. Oczywiście możemy wchodzić po wszystkim, ale na ściance zawsze znajdują się różne kolory. Często są to chwyty w danych kolorach, które wyznaczają nam konkretne drogi. Są one przeskalowane, mają różne trudności i tutaj osoba, powiedzmy, niewidoma nie jest w stanie jak gdyby samodzielnie zobaczyć tych kolorów, więc tutaj podpowiedzi wiadomo padają. Niemniej przy wyjazdach organizowanych także przez fundację, jak już jest ta osoba w skałach, nie potrzebuje tych podpowiedzi. Jedyną podpowiedź, jaką potrzebuje, to ilość wpinek i czy droga gdzieś tam, powiedzmy, skręca w trakcie.
1: Tak się zastanawiałam nad tą masą kolorów zawsze i się zastanawiałam, czy to jest kwestia estetyczna właśnie, czy to czemuś konkretnie służy. A teraz jak mi tak pani o tym opowiada, to myślę sobie, że to jest ciekawe, ale czy to jest tak, że my, nie wiem, wspinamy się po jakimś jednym kolorze, czy mamy jakiś szlak niebieski, czerwony, niebieski do przebycia? Jak to jest pomyślane?
8: Skonstruowane jest to w taki sposób, żeby iść jednym konkretnym kolorem i rękoma, i nogami.
9: W tym punkcie chciałabym jeszcze dodać, że kolory właśnie są kwestią, która pomaga nam się zorientować w terenie, jak jesteśmy w ścianie, natomiast nie mają nic wspólnego z trudnością drogi. Trudność drogi jest określona za pomocą cyfr. Najczęściej na ściankach zaczynają się od poziomu 4, 5, 6 i potem 6,5, 6,1 i w górę. I wtedy osoba stojąca na dole, zanim wejdzie w drogę, może ocenić swoje umiejętności i wchodząc w drogę już wie, jaka to jest trudność. Więc to jakby kolory pomagają nam w orientacji, natomiast cyfry pomagają nam w tym, żeby wiedzieć, na jakim poziomie się wspinamy i chcemy spróbować.
1: A propos tej pracy terapeutycznej

0: Wtedy skalujemy tą trudność, dajemy różne zadania do wykonania i używamy tych dróg. Oczywiście jest też cała masa innych zajęć, które są praktykowane podczas samej wspinaczki. Czyli dajmy na to, zakładamy jakieś szarfy, bierzemy kulkę do ręki, żeby jedna ręka bardziej pracowała, druga mniej pracowała, żeby coś przekładać przez głowę, żeby jeden uczestnik drugiemu coś podawał. Można zbudować huśtawkę. Opcji jest naprawdę bardzo wiele.
1: Przy czym na dole... Czyli takie ogólne usprawnianie też, tak?
2: Tak. Jeżeli rozmawiamy o procesie terapeutycznym, to chciałabym właśnie powiedzieć, że to jest też kwestia tego, tak jak Ela powiedziała, indywidualnego podejścia do dziecka, do danego przypadku, i ten proces terapeutyczny nigdy nie przebiega w ten sam sposób, nawet z tym samym zaburzeniem. Ja w swojej pracy zdecydowanie stawiam na indywidualne podejście i właśnie też na mieszanie różnych metod. Też odwołując się do wypowiedzi Eli, to jest tak, że każdy terapeuta przychodzi też ze swoim backgroundem, ze swoją wiedzą, ze swoim doświadczeniami, ze swoim patrzeniem na dziecko i to wnosi. Więc jakby wspinaczka jest fantastycznym narzędziem do zbudowania relacji terapeutycznej, do wykorzystania tych metod, ale wszystko i tak płynie. To jest proces.
1: Pani Elżbieta Pilat i pani Karolina Chryniewicka, obie panie z naszego Trójmiejskiego Klubu Wysokogórskiego. Bardzo paniom dziękuję za to spotkanie i za rozmowę.
2: Dziękujemy bardzo.
0: Pięknie.
3: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
4: Radio Złote Przeboje.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
3: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
5: Reklama. Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
6: Opowiem dzisiaj o zdrowiu dzieci w Pomorskiem, bo nie ma nic cenniejszego, prawda? O tym już za chwilę. Za chwilę również coś przyjemnego dla starszych dzieci i dla miłośników Gdańska, którzy czekają na nasz radiowy quiz. Edyta Stańczyk, zapraszam serdecznie.
7: Audycja poradnicza.
6: Na Pomorzu wszczepiane są implanty słuchowe dzieciom i osobom dorosłym i dzięki temu pacjenci nie muszą jeździć do innych miast, mają pod ręką, tak powiem. O problemie dotyczącym niedosłuchów w naszym regionie porozmawiam dzisiaj z moimi gośćmi. Edyta Stańczyk, witam serdecznie. Panią Dorotę Szubstarską, kierowniczkę Specjalistycznego Ośrodka Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu Polskiego Związku Głuchych w Gdańsku. Witam.
8: Dzień dobry, witam.
6: Panią Paulinę, mamę Wojtusia. Witam, pani Paulino.
9: Dzień dobry.
6: Oraz lekarza audiologa.

0: Otolaryngologa, ale także foniatrę pana Andrzeja Molisza.
1: Dzień dobry.
0: Panie doktorze, ile w skali roku na Pomorzu rodzi się dzieci z niedosłuchem?
1: To są takie statystyki jak w innych miejscach w Polsce i na świecie. Nie odbiegamy istotnie od średniej. Statystyki podają między 2 a 5 na 1000 żywo urodzonych dzieci.
0: Dokładnie.
1: To są niedosłuchy wrodzone. Natomiast niestety mamy do czynienia też z niedosłuchami wczesnodziecięcymi, czyli są dzieci, które rodzą się z prawidłowym słuchem, a tą wadę słuchu nabywają z różnych przyczyn. Między innymi z powodu na przykład zapalenia opon mózgowrodzeniowych.
0: My do tego tematu za chwileczkę powrócimy, bo w przypadku Wojtusia tak było, prawda?
2: Tak, dokładnie.
0: Że to było przyczyną niedosłuchu. Może tak w formie jeszcze takiego poradnika, bo to często rodziców interesuje. Czyli rodzi się dziecko, jest robione pierwsze badanie o tej emisji po narodzinach dziecka i zakładamy, że to badanie nie wychodzi w normie. I co dalej? Tak, co dalej? Bo tam rodzice są jakby pokierowani odpowiednią ścieżką, która jest wyznaczona.
1: Tak, istnieje w Polsce program powszechny przesiewowych badań słuchu noworodków. Jeżeli badanie słuchu wyjdzie nieprawidłowo lub jeżeli są obecne czynniki ryzyka przy prawidłowym badaniu lub przy nieprawidłowym, ale to wtedy mamy jakby dwie przyczyny, to dziecko wymaga kontrolnego badania słuchu w wieku 3 miesięcy. Powtarzamy diagnostykę. Jeżeli wynik jest prawidłowy po wcześniejszym nieprawidłowym i nie są obecne żadne czynniki ryzyka, to tą diagnostykę kończymy. Może tak być, że badanie przesiewowe nie wyszło, mimo że słuch jest w normie.
0: Dokładnie tak. I myślę, że tutaj właśnie też warto uspokoić rodziców, że to, że ta pierwsza ta emisja nie wychodzi, to nie jest od razu powód do jakiejś paniki i dużego niepokoju, ale ważne jest to, żeby sprawdzić.
1: Tak.
0: Bo może być więc dużo przyczyn tego, że jednak to pierwsze badanie nam nie wyjdzie.
1: Tak, na pewno najbardziej niepokojąca sytuacja, w której mamy nieprawidłowy wynik badania przesiewowego i są obecne czynniki ryzyka. Te czynniki ryzyka, my też wiemy z doświadczenia, że mają różną wagę. Nie każdy jest tak samo dużym czynnikiem ryzyka jak inne. Na pewno niedosłuch w rodzinie jest takim istotnym czynnikiem ryzyka. Mhm. Jeżeli jest niedosłuch w rodzinie i wychodzi nieprawidłowy wynik badania przesiewowego słuchu, no to ryzyko, że dziecko rzeczywiście będzie miało niedosłuch, jest na pewno duże.
0: Teraz to jakby odwrotna sytuacja. Wszystko jest dobrze. Mamy pierwszy wynik otoemisji, cieszymy się, dziecko słyszy, ale potem mija rok, 2 lata, 3 lata, dochodzimy do 6 lat, no i się okazuje, że jednak po drodze zadziało się coś niepokojącego. Jak często do tego 6 roku życia powinniśmy mieć na uwadze to, żeby jednak ten słuch badać częściej, że ta otoemisja nie wystarczy?
1: Nie ma obecnie żadnego programu przesiewowego powszechnego badań słuchu w wieku dziecięcym poza badaniem noworodków. Natomiast mówi się o tym dużo, są tworzone na razie częściej lokalnie tego typu programy. Badanie dzieci przedszkolnych czy szkolnych jest to na pewno bardzo dobra idea. Wiemy z takich programów, że część dzieci niestety nam umyka. Program badań przesiewowych noworodków działa bardzo dobrze. Natomiast to, co się dzieje później, niestety często nam się rzeczywiście wymyka, zwłaszcza w miejscach, gdzie dostęp do lekarza jest mniejszy, ale nie tylko. To mogą być dzieci również z dużych miast z dobrym dostępem do lekarza. Bywa tak, że jest przeoczony niedosłuch i niestety czasem nawet dość duży, co się w dalszym ciągu zdarza.
0: Czyli tutaj świadomość rodziców, prawda? No bo co może się wydarzyć po drodze? Rodzice często pytają. Nie, mi się wydaje, że on tam nigdy nie chorował. Nie, nigdy z uszami się nic nie działo takiego. A może się dziać, prawda?
1: Może się nic nie wydarzyć. Trzeba też mieć to na uwadze. Mam bardzo często takie rozmowy z rodzicami, że mogą być czynniki genetyczne, których my nie znamy i to wcale nie znaczy, że musi występować niedosłuch w rodzinie. Może dziecko mieć niedosłuch, który później badania nam pokazują, że to jest niedosłuch na tle genetycznym, postępujący, czyli dziecko może mieć prawidłowy wynik badania przesiewowego słuchu i ten niedosłuch może wystąpić w wieku 2, 3, 5 lat. Mogą być czynniki, których my nie znamy. Bywa tak, że zrobimy diagnostykę różnicową, będziemy szukać przyczyny niedosłuchu, a nie znajdziemy jej. Ale to się niestety może zdarzyć i można to przeoczyć. Oczywiście kwestia uważności rodziców, opiekunów, wychowawców. Czasem jest obserwowane słabe reakcje dziecka, a tego niedosłuchu nie ma, ale bywa niestety też odwrotnie.
0: Takie myślę życzenie, że może poza tym przesiewowym badaniem noworodków uda się kiedyś wprowadzić jakiś program, który też obejmie grupę, no chociażby tych dzieci w żłobkach albo w przedszkolu, prawda, też by się przydało. Pani Paulina kiwa tak, głową. Pani Paulina tak. Coś na ten temat wie na pewno, dlatego że jesteście państwo teraz w trakcie już rehabilitacji, prawda? Tak. Ale to tak jak doktor mówił, u państwa też była taka sytuacja, że dziecko urodziło się i słyszało, prawda?
2: Tak. Wszystkie badania na początku były prawidłowe. Wojtuś się rozwijał rewelacyjnie. Jako dwulatek śpiewał piosenki, mówił wierszyki, nawet ponad normę przeciętnego dwulatka. No ale niestety zadziało się tak, że w wieku 2,5 roku zachorował. Co prawda na początku wszystkie symptomy nie podejrzewaliśmy, że to będzie aż tak poważna choroba, bo synek tylko wymiotował. Jakby, no, dla nas to było jasne, jelitówka. No niestety po 2 dniach, jak zaczął się przelewać przez ręce, podjęliśmy decyzję, że pojedziemy do szpitala. Syn nawet nie miał gorączki, tam miał 38, zbita po pierwszym paracetamolu i nic więcej. No ale w szpitalu jednak, jak zrobili CRP i wyszło 280, no to wszyscy się przerazili. W szpitalu był wielki popłoch, co się dzieje. Szybko nas skierowali na punkcję. No i wtedy niestety się okazało, że Wojtek ma bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.
0: I to był ten trudny czas.
2: Tak.
0: A potem jeszcze dodatkowa diagnoza, że Wojtuś nie słyszy.
2: Tak, na początku po zapaleniu opon jeszcze okazało się, że doszło też do zapalenia mózgu. Synek miał też sepsę, więc to wszystko jakby spowodowało jego osłabienie organizmu. Aczkolwiek przez pierwsze 2-3 miesiące nic nie wskazywało na to, że on nie będzie słyszał. Rozwijał się normalnie funkcjonował. Co prawda nie chodził, więc on stracił funkcje fizyczne. A ten rozwój mowy jakby i słyszenia, wszystko było w porządku. No niestety po 2 miesiącach, dokładnie w kwietniu, bo w lutym wydarzyła się choroba, w kwietniu zaczął chodzić i nagle przestał słyszeć. To było z dnia na dzień i my tutaj też lekarzom właśnie tłumaczyliśmy, że no dla nas to jest nielogiczne, że zaczął chodzić, przestał słyszeć. Dlaczego tak się w ogóle dzieje? No ale tutaj doktor właśnie nam tłumaczył, że po zapaleniu opon ten proces może tak wyglądać, że po kilku miesiącach właśnie może dojść do utraty tego słuchu i faktycznie tak było. Na początku Wojtek przestał mówić, przestał słyszeć, były symptomy, mam nawet filmiki ponagrywane, że on mówi, nie rozumiem cię, ale dla nas to było takie, no jak możesz nie rozumieć, ha, ha, ha. I jakby to było koniec, ale jednak gdzieś tam po kilku tygodniach no doszliśmy do tego z mężem, że jednak on faktycznie nie słyszy, że coś się dzieje, bo on przestał nas rozumieć. Bardzo się frustrował, ciągle się denerwował i my jakby nie wiedzieliśmy, o co chodzi. I wtedy właśnie nas skierowali na badania jeszcze wtedy w szpitalu WCK. No i tam nas pokierowali już właśnie tutaj do PZG, do doktora Molisza. No i tam jakby podjęliśmy decyzję o całej kolejnej diagnostyce, która nas czekała. No i w szpitalu w Kopernikusie już jakby kolejne te badania były robione. No i doszło do tego, że właśnie Wojtek ma po prostu bardzo głęboki niedosłuch.
0: Ale w tej chwili Wojtuś jest już po wszczepieniu implantu.
2: Tak, w grudniu miał operację wszczepienia implantu, w styczniu miał uruchomienie implantu, także jesteśmy 5 miesięcy po intensywnej rehabilitacji naszego synka.
0: I jak ta rehabilitacja przebiega? Jesteście państwo zadowoleni?
2: Tak, zdecydowanie tak. Mamy tutaj ogromne wsparcie i ze szpitala, i z ośrodka. Wojtek 5 miesięcy już ma implant, no i na lewym uchu ma aparat, bo tylko prawe ucho ma zaimplantowane. Radzi sobie rewelacyjnie, świetnie się odnajduje i w społeczeństwie, i coraz więcej słyszy, coraz więcej rozumie, co dla nas jest taką największą siłą napędową, że faktycznie to, co robimy i to, jak zaopiekowaliśmy nasze dziecko, ma sens.
0: Takim optymistycznym akcentem myślę, że zakończymy. Bardzo państwu dziękuję za przybycie do studia i podzielenie się tym wszystkim.
3: Dziękujemy bardzo.
4: Audycja poradnicza.
5: Tydzień w Trójmieście.
3: Sejm przyjął ustawę metropolitalną dla Pomorza. Po wielu latach oczekiwań ponad 60 samorządów z Gdańskiem, Sopotem i Gdynią na czele będzie mogło liczyć na współpracę na nowym poziomie i dodatkowe pieniądze na rozwój całej aglomeracji, mówi prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek.
4: Przyjęcie ustawy metropolitalnej to jest impact do rozwoju gospodarczego całego regionu i mowa tutaj o takim rozwoju zrównoważonym, ale to jest również kwestia tego, że będziemy mogli stworzyć jednolity system transportowy, dostęp do rynku pracy i dostęp do oferty edukacyjnej równy dla całego regionu.
5: Na najbliższym posiedzeniu 10 czerwca będzie procedowana na sali plenarnej w Senacie i mam nadzieję, będziemy dobrze przygotowani, żeby ta ustawa dość szybko od nas wyszła.
6: I czekamy na podpisana prezydenta. Myślę, że to jest oczekiwanie wszystkich samorządowców skupionych w stowarzyszeniu, współpracujących od bardzo wielu lat w kontekście transportu i też innych zadań, które możemy robić razem i wtedy jest taniej i efektywniej.
3: Dodawała prezydentka Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim, a o dobrej woli Senatu zapewniała marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska. Ustawa metropolitalna przeszła głosami rządzącej koalicji. Przeciwko niej zagłosowali m.in. posłowie Prawa i Sprawiedliwości, także ci z Pomorza. 11 nowych przegubowych autobusów elektrycznych trafiło do Gdyni. Nowe Solarisy będą obsługiwać popularne linie 194 i 147, a razem z nimi powstanie też nowa infrastruktura do szybkiego ładowania baterii. Koszt zakupu nowych autobusów to prawie 50 milionów złotych. A od lipca trzy gdyńskie samorządowe spółki przewozowe, Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej, Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej i Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej połączą się w jedną Gdyńską Komunikację Miejską. Władze miasta podpisały ze związkowcami układ zbiorowy pracy, który ma zapewnić pracownikom stabilność zatrudnienia. Ponad 280 milionów złotych otrzymają Żuławy z funduszy europejskich na zabezpieczenia przeciwpowodziowe. Pieniądze mają zostać przeznaczone m.in. na odbudowę prawego wału przeciwpowodziowego Wisły i przebudowę wałów Raduni, Kłodawy i Bielawy. Zadania zostaną zrealizowane do 2029 roku. Wyjątkowy film o Gdyni powstanie z okazji obchodzonych w tym roku setnych urodzin miasta. Będzie to Lipdap.
7: Stulecie Gdyni należy obchodzić hucznie. Przygotowujemy się do wielkiego wydarzenia. Będzie to Lipdap, wielka akcja filmowa miejska. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do tego.
8: To jest film kręcony w jednym ujęciu do piosenki.
7: Tyle słońca w całym mieście Anny Jantar i Don't Worry Be Happy. I przez cały plan będziemy zapraszać grupy mieszkańców do tego, żeby odśpiewali ten utwór z nami.
8: Osoby, które występują w tym Lipdabie, mają chwilę na to, żeby się zaprezentować i ta kamera cały czas podąża.
7: Mamy nadzieję, że będzie barwnie, kolorowo i że wszyscy mieszkańcy Gdyni, okolic i sympatycy miasta przyjadą.
3: Zainteresowani udziałem w Lipdabie mogą się zgłaszać do połowy czerwca. Nagranie zaplanowane jest na początek września. To była długa zabawa w chowanego. Gdańscy policjanci zatrzymali 55-latka skazanego za przestępstwo skarbowe i poszukiwanego do odbycia kary więzienia. Mężczyzna ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości przez 10 lat. Przez cały czas posługiwał się danymi sąsiada z bloku. Rozpoczęła się 8. edycja rowerowej stolicy Polski, ogólnopolskiej rywalizacji miast i gmin promującej jazdę na rowerze, mówi koordynator i pomysłodawca akcji Tomasz Dobrowolski.
9: Przypominam, że rowerowa stolica Polski to przede wszystkim zabawa, dlatego apeluję tutaj o zasady fair play, używania wyłącznie naszej aplikacji przy jeździe na rowerze, nie wykorzystywania innych środków transportu, bo regulamin jest dosyć restrykcyjny, jak tylko taki trening w jakiś sposób by się przydostał do rankingu, to nie tylko będzie usuwany ten trening, ale i użytkownik naszej aplikacji, abyśmy jak najbardziej mogli zachować zasady fair play.
3: W wydarzeniu biorą udział rowerzyści z całej Polski. Na Pomorzu to 19 miast i gmin, m.in. Gdynia, Pruszcz Gdański czy Wejherowo.
10: Podsumowanie ważnych informacji, mi Iwona Wyciślok.
11: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99 i 2 FM. Tydzień w Trójmieście.
10: Gdański archipelag kultury to, można by powiedzieć, taka sieć małych światów, która jest połączona wspólnym mianownikiem i która jakby inspiruje siebie nawzajem, ale też mieszkańców Gdańska. I dzisiaj o tej inspiracji porozmawiam z moim gościem, z panem Jakubem Walczykiem, zastępcą dyrektora GAK-u, który jest dzisiaj ze mną. Bardzo serdecznie pana witam.
12: Dzień dobry, cześć.
10: To w ilu w tych dzielnicach jesteście dokładnie w Gdańsku?
12: Oj, tak naprawdę trudno trudno powiedzieć, bo jesteśmy w 7 dzielnicach fizycznie, mając 8 domów kultury. Orunie jest takim wyjątkiem, że są 2 domy kultury, czyli Scena Muzyczna i Stacja Orunia. W pozostałych dzielnicach również mamy domy kultury, ale także za sprawą mobilnego domu kultury działamy w takich dzielnicach jak Jasień, które mają ograniczony dostęp do infrastruktury kulturalnej. Za sprawą właśnie mobilnego domu kultury, który w tym roku ma zupełnie inną formę, czyli taką formę oddania sprawczości społecznościom lokalnym. Czyli mamy konkurs na inicjatywy lokalne, w ramach których to właśnie społeczności danych dzielnic mogą proponować swoje rozwiązania. Bo zależy nam, żeby być instytucją dzielnicową, zakorzenioną w dzielnicach i odpowiadającą na potrzeby tych grup, które tam mieszkają, bo domy kultury cechują się tym, że są blisko, że powinny być blisko ludzi i powinny być właśnie miejscem nie tylko, w którym możemy realizować swoje artystyczne zamiłowania, ale również jeżeli nie mamy takich, tak jak na przykład ja, a chcemy się spotkać i porozmawiać o filmie, o serialu, czy wspólnie pielić w ogródku, no to również właśnie takim otwartym miejscem, miejscami de facto chcemy być.
10: To jest świetne, bo to tak naprawdę pielęgnuje te takie bardzo małe lokalności i też scala tych ludzi, bo my się często między sobą nie znamy, nie, jako sąsiedzi.
12: Tak, dokładnie. No właśnie dlatego, że jesteśmy dzielnicowym jedną instytucją kultury, która jest jak ośmiornica w różnych dzielnicach, no to właśnie to bycie blisko i to szerokie rozumienie kultury, która kultura to nie jest tylko teatr, to nie jest tylko kultura wysoka, ale to jest przede wszystkim to, że ludzie są razem, chcą rozmawiać ze sobą i mogą dowiadywać się nowych rzeczy. To jest tak naprawdę priorytet w koncepcji dyrektorskiej Moniki Dylewskiej-Libery, czyli dyrektorki Gdańskiego Archipelagu Kultury, i ona w ramach kolejnej kadencji cały czas jakby konsekwentnie realizuje ten proces taki, który profesjonalnie byśmy powiedzieli uspołeczniania instytucji, ale przekładając to na język bliższy, no to po prostu jest wychodzenie w najbliższe otoczenie, zapukanie, zapytanie się, powiedzenie, hej, jesteśmy tutaj, możemy coś zrobić razem. Do tego chcielibyśmy najbardziej być.
10: Ten mobilny dom kultury, no bo jak słyszymy mobilny, to od razu widzimy 4 koła, tak? Jak to u was jest rozwiązane?
12: To też w takiej formie było, natomiast to, co do czego doszliśmy i jaką zmianę chcieliśmy zaproponować, to właśnie taką, żeby to nie były działania tylko punktowe. Żeby to nie był program letni lub wiosenny, no bo przede wszystkim zazwyczaj to jest plenerowe działanie, chociaż nie zawsze. Staramy się teraz wydłużać też na jesień. Zależało nam na tym, żeby to nie była jednorazowa sytuacja, w której przyjeżdżamy do jakiegoś miejsca, totalnie go nie znając, rozkładając się, grając koncert, a potem się zwijając i przez cały rok już tam nie zaglądając, tylko właśnie, żeby oddać tym grupom, które wiedzą najlepiej, czego potrzebują. Bo wychodzimy z założenia, że jak realizujemy jakieś inicjatywy, to najpierw warto zapytać, czego brakuje w dzielnicy, jakie są potrzeby, uczciwie powiedzieć, na jakie potrzeby też możemy odpowiedzieć i w ten sposób oddać społeczności sprawczość. To jest czasami podzielone właśnie na dane dzielnice, ale czasami też na grupy kategorialne. Myślę, że taką ciekawą inicjatywą i dobrym przykładem właśnie włączania społeczności jest Migający Klub Filmowy. I on jest efektem konsultacji, które zrobiliśmy w marcu ze środowiskiem osób głuchych i słabosłyszących, czyli takich, które z jednej strony posługują się polskim językiem migowym, a z drugiej strony korzystają z napisów. I pokazaliśmy, co w GAK-u mamy, jaką ofertę mamy i zapytaliśmy też, czego by chcieli, czego by ta konkretna grupa chciała. No i właśnie film jako ten rodzaj praktyki budził duże zainteresowanie, stąd bardzo zwinnie, bardzo szybko uruchomiliśmy w kolejnym miesiącu właśnie mobilny dom kultury, w ramach którego społeczność osób głuchych, ale nie tylko, bo filmy są pokazywane z polskim językiem migowym, jest też ścieżka audialna, więc osoba słysząca może przyjść, a po filmie jest dyskusja prowadzona przez głuchą kinomankę w polskim języku migowym, tłumaczona na polski język foniczny.
10: Już będzie kontynuowana?
12: Tak, raz w miesiącu, raz w miesiącu dzięki inicjatywie Kino Bez Barier realizowanej w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Korzystamy z filmów, które są tłumaczone na polski język migowy, są zazwyczaj zagraniczne filmy, dzięki czemu właśnie koszty opracowań audiodeskrypcji już udostępniają w otwartych zasobach, więc to jest bardzo fajne też. I raz w miesiącu dana grupa tego klubu, biegającego klubu filmowego będzie się spotykać, będzie oglądać filmy i decydują o tym zawsze, jaki film oglądają w kolejnym miesiącu, więc nie chodzi nam o to, żeby narzucać, nie chodzi nam o to, żeby przygotować ofertę tylko, ale właśnie, żeby włączać, i to jest taki dobry przykład włączania, to nie jest przykład na wielką skalę, no bo tam myślę, że frekwencja na nasze warunki to jest mniej więcej 20 osób, ale przy klubach dyskusyjnych o to chodzi, natomiast właśnie chodzi o to, żeby stwarzać przestrzeń też do tych grup, które często są pomijane, które są niezauważone, a które mają takie same prawa i taką samą potrzebę uczestnictwa w kulturze, tak jak my. Ja bardzo często nie zgadzam się z zapisem ustawy o specjalnych potrzebach. I to słowo specjalne potrzeby jakoś mi krzaczy. Ono nie jest dla mnie dobre, dlatego że no chyba trudno byłoby nam się zgodzić, że specjalną potrzebą jest pójście do kina, specjalną potrzebą jest przeczytanie książki, czy specjalną potrzebą jest po prostu uczestnictwo w życiu społecznym. Więc ja mówię raczej o projektowaniu uniwersalnym i o robieniu wydarzeń, które mogą integrować. Stąd właśnie pomysł na migający klub filmowy, jednocześnie tłumaczony na polski język foniczny, bo ja nie znam języka migowego, ale mogę w nim uczestniczyć, bo jest on tłumaczony na polski język foniczny, czyli trochę odwrócona sytuacja, bo zazwyczaj tłumaczymy sytuację z języka fonicznego na język migowy. My tutaj robimy to odwrotnie i to jest właśnie to projektowanie uniwersalne i to jest to włączanie. Nie jest specjalna potrzeba, bo pójście do kina i porozmawianie o filmie nie jest specjalną potrzebą, a stwarzaniem warunków właśnie do tego, żeby działać trochę sprawiedliwiej.
0: Bardzo ciekawy pomysł. Myślę sobie, że z jednej strony właśnie to takie wyczulenie się na drugiego człowieka, ale z drugiej strony też dzięki waszym działaniom, takie mam poczucie, jakby odkrywamy nasze miasto na nowo. Zaczynamy zauważać miejsca, których wcześniej nawet byśmy może nie zauważyli, albo po prostu przebiegamy codziennie, spiesząc się gdzieś i nie przystajemy. A takie spotkania jak chociażby, no nie wiem, Święto Ulicy Uroczej na Oruni uzmysłowiło nam, jak bogatą historię ma ta ulica, jacy ludzie tam mieszkają, dlaczego sobie cenią to, że tam mieszkają. To bardzo interesująca ta sieć różnych ulic, to jest chyba też praktykowana, prawda?
12: Tak, jak najbardziej. Mamy nowy zespół do spraw projektów społecznych, który właśnie zajmuje się takim animacyjnym badaniem też dzielnic, czyli odkrywaniem ich tożsamości. Oczywiście to było wcześniej, bo tutaj na przykład za sprawą między innymi takich osób z naszego zespołu jak Ania Sadowska, która bardzo mocno wchodziła w tkankę Oruni i dalej wchodzi, powstają mapy, opowieści, wskrzeszanie kina Kosmos, które było bardzo ważnym miejscem w dzielnicy, więc ta dzielnicowość, odkrywanie tej dzielnicy, ale też właśnie pukanie z informacją halo, jesteśmy tutaj, jest też bardzo istotne, bo mamy publiczność, która zjeżdża do nas z różnych dzielnic, ale chcemy też, i to jest nasz cel, żeby ta publiczność, która ma do nas najbliżej, a często nie przychodzi, bo myśli, że na przykład może Dom Kultury nie jest dla nich, albo może tam nic nie ma ciekawego, żeby też przyszli, żeby zobaczyli, że mogą zaproponować swoje działania, więc Święta Ulicy, kwestie badania tożsamości Wyspy Sobieszewskiej, Brzeźna, czy właśnie Oruni. To są te rzeczy, na których się fokusujemy, które są po prostu dla nas ważne, bo chcemy też rozumieć miejsca, w których jesteśmy i nie chcemy narzucać swojego punktu widzenia, ale jednak mediować, w takim dobrym sensie mediować do tego, żeby pokazywać, że możemy być blisko i możemy być po prostu ważni.
0: Powrócę do sceny GAK. To jest coś takiego też ciekawego, inspirującego.
12: Tak, no też naszym takim istotnym obszarem działalności, oprócz oczywiście tego, że jesteśmy domami kultury, jest też ta kwestia takiego mniej aktywnego uczestnictwa w kulturze, w sensie, że nie zawsze musimy włączać kogoś do tego, żeby współtworzył, ale też tworzenie przestrzeni do relaksu, do odpoczynku, czy do rozrywki na przykład, więc scena muzyczna, przede wszystkim park przy scenie muzycznej, no to jest właśnie taki obszar, w których na przykład planujemy i realizujemy już od bardzo dawna koncerty muzyczne, otwarte dla różnych społeczności, w których wiem, że na przykład ludzie z Brzeźna potrafili w niedzielę przyjeżdżać, żeby je posłuchać, więc jest absolutnie kontynuowane ten taki aspekt rozrywkowy i taki aspekt, w którym po prostu można na przykład przyjść na koncert Górala za darmo z kocykiem i po prostu posłuchać dobrej, eksperymentalnej muzyki w plenerze, więc to wychodzenie, też te działania plenerowe, feta, teatr leśny, to też są te istotne sytuacje, w których wychodzimy, opuszczamy nasz nasze budynki i otwieramy się na całą społeczność gdańszczan, gdańszczanek, ale także turystów, turystek do tego, żeby wypełniać Gdańsk kulturą na ulicach, na placach, na murach, żeby po prostu być wszędzie.
0: Pogoda też temu sprzyja w końcu. Zielona trawka i tak
12: chociaż
0: dalej.
12: Chociaż wiatry czasami
0: u nas.
12: Ostatnio otwarcie rewitalizacji było sporym wyzwaniem, zwłaszcza przy wiatrach, więc tak, ale mamy świetny, bardzo zwinny zespół produkcji, który nawet potrafi tego samego dnia plenerowy koncert przenieść w inne miejsce do tego, żeby on się odbył i wtedy tworzy się coś zupełnie unikatowego, koncert bez prądu, który wcześniej był zaplanowany po prostu klasycznie na plenerowej scenie, więc tutaj też jest duża zwinność przez to, że po prostu zespół produkcji pod kierownictwem Michała Tabora ma tutaj bardzo dużą właśnie zwinność reagowania na różne sytuacje pogodowe, których no, Gdańsk czasami dostarcza. Coraz bardziej krok po kroku właśnie staramy się zakorzeniać w konkretnych dzielnicach. Oczywiście to też działo się wcześniej, bo są już społeczności, które bardzo czują się u nas dobrze i które wiedzą, że mogą właśnie się spotykać, rozmawiać i brać udział na przykład w zajęciach stałych, ale są właśnie też jeszcze te grupy, do których możemy dotrzeć. Nie spoczywamy na laurach, tylko szukamy głębiej. I to, w jaki sposób włączać zarówno nową społeczność, ale również tą społeczność już dojrzałą rzeźnian i brzeźnianek, jest sporym wyzwaniem, które wymaga przemyślenia i które wymaga też takiej diagnozy potrzeb. Stąd też bardzo się cieszymy, że udało nam się uzyskać dofinansowanie na program Doby Kultury Plus Narodowego Centrum Kultury, w ramach którego dostajemy wsparcie eksperckie i w ramach którego taką streetworkingową metodologią Katarzyna Smukowska, czyli liderka społeczności w Brzeźnie, będzie pracować, żeby diagnozować potrzeby i żeby starać się włączyć różne grupy, w tym również młodzież, czyli taką bardzo nieobecną grupę w tym instytucjonalnym życiu kulturalnym.
0: Skateparki, nie? To skate takie parki, ich tak. Ulubione miejsca.
12: To też właśnie to miejsce, gdzie sport łączy się z kulturą, natomiast instytucje jeszcze nie do końca potrafią tą młodzież wyczuć, tak. Mm-hmm. Więc to też jest takie wyzwanie w Domach Kultury Plus, bo to jest też taki proces, w którym my się możemy dużo nauczyć. My w ogóle podchodzimy też do tego, że my się też uczymy działać w inny niż do tej pory sposób.
0: Pan Jakub Walczyk z GAK-u Gdańskiego był moim gościem.
11: Ciekawe Trójmiasto.
0: Dzięki paniom odkryłam, że jest ulica urocza. Orunia Dolna za torami. Pięknie, zielono, jakiś kolejny park, bo jechałam do państwa przez Park Oruński. Kto jest inicjatorem?
13: Inicjatorką tego całego przedsięwzięcia w sumie jest nasza pani dyrektorka, która przechadzając się pewnego razu po dzielnicy odkryła tę ulicę. Zapytała się nas, czy nie chciałybyśmy zorganizować święta ulicy uroczej, a ponieważ takie inicjatywy są nam bliskie, tak więc jako Stacja Orunia zdecydowałyśmy się to zrealizować.
0: Rozumiem, że przekopałyście panie wszystkie informacje dotyczące tutaj ulicy, okolic.
14: To znaczy przekopał informacje nasz przewodnik, Ryszard Kopitkę, i ten spacer historyczny właśnie poświęcony ulicy Uroczej, temu zakątkowi i w ogóle szerzej mówiąc orunizatorami, która jest taka troszkę może bardziej zapomniana niż ta Orunia właśnie w pobliżu Parku Oruńskiego, Oruńskiego Rynku, a ta jest taka troszeczkę w cieniu, a wydaje nam się, że jest na tyle ładna i na tyle ciekawa też, że warto odkryć jej tajemnicę.
11: Ciekawe Trójmiasto.
13: Mamy dużo różnych pomysłów, zbieramy zasoby i myślę, że w przyszłym roku jest to przestrzeń i pomysły, które byśmy chciały zrealizować, ale jeżeli chodzi o zbieranie historii lokalnych, to my to już jako Stacja Orunia robimy. Wydajemy, zbieramy wspomnienia i historie mieszkańców i mieszkanek dzielnicy, właściwie Gdańska o dzielnicy, i wydajemy książki, wydajemy gazetę Historię po Oruńsku.
0: Stacja Orunia, przypomnijmy, działa w ramach Gdańskiego Archipelagu Kultury, który ma w różnych dzielnicach w Gdańsku swoje miejsce.
13: Tak, tak. Gdański Archipelag Kultury to sieć domów kultury. Jesteśmy na Oruni, jesteśmy na Zaspie, jesteśmy w Brzeźnie, jesteśmy w Letnicy i na Wyspie Sobieszewskiej.
0: Do usłyszenia.
11: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
0: Jest już na posterunku Monika Tarka, która zadaje te trudne i te łatwe pytania dotyczące naszego miasta. Edyta Stańczyk, zapraszam do zabawy.
15: Audycja rozrywkowa.
10: teraz czas na quiz, do którego zgłaszają się Państwo przez naszą stronę, a do quizu oczywiście zapraszamy mieszkanki, mieszkańców Gdańska i okolic, bo sprawdzamy tutaj Państwa wiedzę dotyczącą właśnie Gdańska, tego pięknego miasta. A tym razem ze mną Pani Zuzanna. Dzień dobry, słyszymy się, prawda?
15: Dzień dobry, tak, słyszymy się. Witam. Bardzo się cieszę, że udało mi się teraz wziąć udział.
10: No teraz się pani cieszy, zobaczymy jak to będzie, jak pani usłyszy pytania, pani Zuzanno. Czy też będzie tak radośnie? Jedno pytanie, takie trochę koszmar z historii, bo będę pytać o datę, ale tylko jedno, także proszę się nie bać. W sumie 5 pytań przed nami, oczywiście nie na wszystkie trzeba odpowiedzieć, bo to jest tylko i wyłącznie zabawa, także to tutaj udział w quizie się liczy, no ale mam nadzieję, że będzie 5-5. Tego pani życzę, pani Zuzanno.
15: Też mam taką nadzieję.
10: No to uwaga, zaczynamy. Pytanie pierwsze, takie też historyczne. Który zakon zbrojnie zajął Gdańsk w 1308 roku? Czy templariusze, czy krzyżacy, czy joanici? Co tu pani obstawia? Tak na zdrowy rozum chyba.
15: Najpierw chciałam powiedzieć, że templariusze, ale jednak wycofuję się z tej opcji. Krzyżacy.
10: Tak, tak, oczywiście krzyżacy. To było dosyć przykre wydarzenie, więc nie będziemy się nad nim rozwodzić. Niezbyt dobrze się skończyło dla mieszkańców, wczesnych mieszkańców Gdańska, więc pytanie drugie o tą datę właśnie. Kiedy otwarto Teatr Miejski przy Targu Węglowym w Gdańsku? Który to był rok? Czy 1750, czy 1801, czy 1900?
15: Ojej.
10: No właśnie. Tutaj domyślam się, że będzie strzał.
15: Tak, dokładnie tak, bo szczerze mówiąc nie mam zielonego pojęcia, więc tak celowałabym gdzieś w środek, więc środkowa data.
10: Tak, środkowa, 1801 rok, tak. W sedno tarczy, jak to było w jednym z polskich filmów, tak. Co ciekawe, całkiem niedawno ten teatr obok Narodowego w Warszawie i Starego w Krakowie był jedną z trzech narodowych scen dramatycznych, więc bardzo ważne miejsce, jeżeli chodzi o polski teatr. No to pytanie trzecie przed panią. Jak nazywa się dokument, w którym po raz pierwszy wspomniano o Gdańsku? Czy to jest kronika Galla Anonima, czy żywot świętego Wojciecha, czy roczniki Jana Długosza? Jak pani słuchała tych quizów, to powinna pani wiedzieć.
15: Tak, ale też w ogóle fajnie się składa, bo zupełnym przypadkiem niedawno gdzieś mignęła mi informacja na ten temat, więc przekonaniem mogę powiedzieć, że to żywot świętego Wojciecha.
10: Tak, o tak. Spisane w Rzymie w 999 roku, opisuje wtedy Gdańsk jako taką niewielką osadę rybacką położoną na bagnistych terenach obok tej osady Gród, więc takie troszeczkę mini biskupin kiedyś był z tego Gdańska, tak można to sobie wyobrazić. No to jesteśmy w połowie. Pytanie czwarte teraz. Jak nazywa się festiwal literacki, który promuje literaturę i czytelnictwo w Gdańsku? Czy to jest Międzynarodowy Festiwal Literatury imienia Józefa Konrada, czy Europejski Festiwal Literatury, czy może Europejski Poeta Wolności?
15: No na pewno nie będzie to ten festiwal Józefa Konrada.
10: No to tylko dwie zostają odpowiedzi. Tak. Poeta czy festiwal literatury, czy Poeta Wolności?
15: To może festiwal literatury?
10: Nie, tym razem nie, czyli pierwsza skucha. Europejski Poeta Wolności. Podczas tego festiwalu odbywa się też gala wręczenia Nagrody Literackiej Miasta Gdańska. No a kolejna edycja tego festiwalu wiosną 2026 roku, więc proszę wziąć udział. Już pani będzie wiedziała, co to za
15: festiwal.
10: Właśnie,
15: teraz muszę zdecydowanie pójść.
10: Tak jest. Pytanie piąte. Uwaga. Jak nazywa się gdańska impreza sportowa, która co roku przyciąga tysiące biegaczy? Zresztą nie tylko z Gdańska, czy z całej Polski, ale też i z innych państw. Czy to jest Gdańsk Maraton, Półmaraton Gdański, czy Bieg Niepodległości?
15: A to wiem na pewno, ponieważ moi znajomi brali udział w poprzedniej edycji i to będzie Gdańsk Maraton.
10: Tak, oczywiście Gdańsk Maraton. Kolejna okazja do udziału w tym biegu w kwietniu 2026 roku. Tak więc wiosną już ma pani dwie fajne imprezy, czyli Gdańsk Maraton i Europejski Poeta Wolności. Do zobaczenia.
15: Tylko, ten maraton to tylko jako osoba dopingująca.
10: Tak?
15: Zdecydowanie z tym nie biegająca.
10: Pani Zuzanno, brawo, brawo, brawo.
16: tempo, 4 na 5, znakomicie, więc zdobywa pani oczywiście gadżety. Ale nie zapytałam się jeszcze, czy pani jest rodowitą gdańszczanką, czy może w Gdańsku od niedawna.
15: Moja historia z Gdańskiem jest taka, że ja nie jestem z Gdańska, ale babcia mojej przyjaciółki mieszka w Gdańsku.
16: Aha.
15: Więc jak byłyśmy małe, to bardzo często jeździłyśmy do tej babci w wakacje, więc ja mam taki dziecięcy obraz Gdańska. Aha. A teraz jestem studentką i właśnie studiuję w Gdańsku i duży udział w tej decyzji miał właśnie te moje dziecięce wspomnienia. No i obie tak. Z przyjaciółką teraz jesteśmy sobie razem w Gdańsku. Babcię odwiedzamy.
16: No to wspaniale. No to jednak to miasto rzeczywiście przyciąga, zwłaszcza właśnie jak wiąże się z takimi wspomnieniami. Dziękuję pani Zuzanno, pozdrowienia w takim razie.
15: Dziękuję.
16: Wszystkich przyjaciół. Dziękuję serdecznie, wszystkiego dobrego.
15: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
16: Do usłyszenia. A słuchacze radia oczywiście zapraszam na kolejny quiz wiedzy o Gdańsku na naszej antenie.
11: Audycja rozrywkowa.
10: I my pozdrawiamy i zachęcamy do wzięcia udziału w naszej zabawie. Gadżety czekają, ale czeka przede wszystkim dobry nastrój i gwarantowana zabawa. Kto odważny? Warto spróbować.
11: Eksperci radzą mieszkańcom Trójmiasta.
10: Razem ze mną jest dr Ewa Kucharska z Centrum Zdrowego Człowieka Aktivek w Gdyni, z którą przyjrzymy się, no właśnie, kondycji trójmiejskich dzieci. Witam Ciebie, Ewo.
17: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
10: Jakbyś ogólnie oceniła stan zdrowia naszych trójmiejskich maluchów?
17: Obecne pokolenie, nazwijmy je pokoleniem po-covidowym, jest w bardzo kiepskim stanie. Mam wrażenie, że ten COVID zrobił bardzo dużą krzywdę społeczeństwu na wielu płaszczyznach, a dzieciom jeszcze większą, ponieważ chyba oduczył ruchu. Dzieci, które mają naturalnie zaplanowany ruch w swoim organizmie i tego ruchu się domagają, nagle zostały sztucznie wyhamowane ze względu na ograniczone możliwości wychodzenia z domu, korzystania z placów zabaw, wychodzenia poza dom. I to zostało zrobione na tyle skutecznie, że teraz należy włożyć bardzo dużo pracy w to, żeby na nowo obudzić tę potrzebę ruchu. U maluchów tak naprawdę ta potrzeba ruchu nie została wystarczająco rozbudzona, natomiast u nastolatków została bardzo mocno wyhamowana. Oni przerzucili się na inne formy spędzania czasu, dużo bardziej wygodne dla nich. Konsekwencją są niestety pogłębiające się wady postawy i dziś ciężko to młode pokolenie zachęcić do tego, żeby chciało wyjść i chciało się ruszać.
10: Tak sobie pomyślałam, no bo niby wydawać by się mogło, że dzieciaki będą biegać, będzie ruch, będzie gwar, a tutaj cisza.
17: Chciałam właśnie powiedzieć, że w Trójmieście jest coraz więcej bardzo fajnych placów zabaw. Natomiast mam wrażenie, że im więcej placów zabaw, tym mniej dzieci na tych placach zabaw. I to jest przerażające, że są pojedyncze miejsca w niektórych momentach, kiedy ta aktywność fizyczna dzieci na tych placach zabaw jest zauważalna. Natomiast w większości przypadków, chodząc na spacery, widzę place zabaw puste. Tych dzieci tam nie ma. I to jest bardzo, bardzo przykre.
10: Ewo, bo ty się zajmujesz właśnie korektą wad postawy między innymi i to, o czym mówisz, że tak z jednej strony ten rozwój się zatrzymał, z drugiej strony te maluchy nie miały jakby możliwości, żeby odpowiednio się rozwijać. Jakie ty zauważasz najczęstsze problemy u naszych trójmiejskich maluchów?
17: Jest to słabienie napięcia mięśniowego i to jest zauważalne u małych dzieci. Przyczyn może być bardzo dużo, natomiast jest też niewystarczająca siła mięśniowa spowodowana siedzeniem i brakiem aktywności, takiej naturalnej, życiowej aktywności fizycznej już u dzieci starszych, u nastolatków. I potem zbudowanie tej siły mięśniowej na nowo, poprawa wytrzymałości organizmu wymaga wysiłku. Dzieci nie chcą się męczyć, nie chcą się pocić, nie chcą wysilać się na konieczność nabywania nowych umiejętności ruchowych, na taki też większy wysiłek intelektualny, żeby zrozumieć ruch i chcieć włożyć pracę w to, żeby tego ruchu się nauczyć. Pokolenie, mam wrażenie, jest coraz bardziej wygodne. Chciałoby dostać od razu proste schematy, które nie wymagają wysiłku do tego, żeby od razu móc opanować daną czynność. W momencie, kiedy proponuje się jakąkolwiek formę aktywności, która będzie wymagała większego zaangażowania ze strony młodego człowieka, cierpliwości w opanowanie tego ruchu, bo często jest tak, że bardziej skomplikowane ruchy nie są przyswajane od razu za pierwszym razem, tylko będzie to proces, który zajmie jednym osobom nieco krócej, innym osobom nieco więcej czasu, ale ta niecierpliwość, to natychmiastowe oczekiwanie efektów powoduje to, że bardzo wiele osób zaniecha prób powtarzania danego ruchu, powtarzania danej czynności, bo uważa, że to jest bez sensu, że to i tak mi nic nie daje, że ja nie będę się chciał męczyć, bo są prostsze rozwiązania. I niestety ze względu na tą niewystarczającą aktywność fizyczną, spadek siły mięśniowej jest automatycznie szukanie wygodnych pozycji do siedzenia, które nie będą wymagały wysiłku ze strony mięśni, żeby utrzymać ten prawidłowy siad. I niestety osłabienie gorsetu mięśniowego będzie powodowało to, że będzie to widoczne chociażby w poważniejszych, bądź mniej poważnych, ale już dających do myślenia skrzywieniach kręgosłupa. Bardzo duży problem widzimy również ze stawami kolanowymi. Niewystarczające napięcie mięśni brzucha będzie się przekładać również na niewystarczające możliwości pracy języka w buzi, więc będą problemy z mową, będą problemy z prawidłowym słyszeniem. Nam się wydaje, że to jest tylko i wyłącznie możliwość wykonania jakiegoś ruchu. Nie jesteśmy w stanie spojrzeć szerzej na człowieka jako na cały organizm, na wszystkie elementy, które muszą się ze sobą wzajemnie łączyć. Więc wykonanie jakiegoś ćwiczenia i wzmocnienie jakiejś partii mięśniowej zaprocentuje nie tylko w obrębie tego konkretnego mięśnia i na przykład stabilizacji miednicy albo poprawy funkcjonowania kręgosłupa, ale na pewno przełoży nam się to właśnie na funkcję mowy, na lepszy słuch, na lepszą pracę mózgu, lepsze zdolności przyswajania wiedzy.
10: Gdybyś miała polecić jakieś naprawdę fajne miejsca na spędzanie wspólnego czasu wolnego z dziećmi, młodszymi, starszymi, to które byłyby to miejsca w Trójmieście?
17: Ja jestem z Gdyni, więc łatwiej mi operować takimi rejonami właśnie Gdyni. Jednym z placów zabaw, który odkryłam latem, to jest plac zabaw na Wiczlinie, w Gdynia Wiczlino. Duży, bardzo dobrze rozplanowany plac zabaw, ponieważ jest moim zdaniem przystosowany dla każdej grupy wiekowej. Jest to plac zabaw, w którym swoje miejsce znajdą maluchy, znajdą dzieci w wieku 3-5 lat, znajdą dzieci starsze i też znajdą nastolatkowie. I to naprawdę fenomenalny plac zabaw. Bardzo mi się podobał. Mnóstwo różnych drabinek do wspinania. Tyrolka, cały plac zabaw wysypany piaskiem, tak jakbyśmy byli na plaży, więc bezpieczny, jakby dziecko upadło, nic mu się nie stanie. Bardzo mi się to miejsce podobało. Drugim miejscem, które bardzo mi się podobało w Gdyni, to plac zabaw, który jest wzdłuż ulicy Piłsudskiego. Tam są też fantastyczne konstrukcje do wspinania, takie linowe zrobione dla różnej kategorii wiekowej. Dorośli też się fajnie będą nam bawić. Obok są rampy do jazdy na deskach, także naprawdę fenomenalne miejsce. Ja jestem też zwolenniczką zachęcania dzieci do aktywności fizycznej w terenie, niekoniecznie na placu zabaw, tylko wyjścia na plażę, pójścia do lasu, żeby dziecko mogło zobaczyć, jak radzić sobie z naturalnymi przeszkodami, żeby umiało pochodzić po wysokiej trawie, żeby umiało poskakać pomiędzy zwalonymi pniami drzew.
10: Doktor Ewa Kucharska z Centrum Aktivek, do usłyszenia.
11: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
10: Z przyjemnością witam się z Państwem, po tej stronie Edyta Stańczyk. Zapraszam na przegląd ważnych, interesujących, zaskakujących informacji dla Trójmiasta i Pomorza. Dzisiaj wybierzemy się do lasu z mapą.
18: Zdarza się, że to są dzieci świeżo pojawiające się na świecie w wózkach, także rodzice naprawdę chcą być aktywni od ich najmłodszych lat, ale myślę, że najwięcej jest takich dzieci w wieku szkolnym.
10: O Harpusiu i Harpaganie, imprezach, które pokochali mieszkańcy Pomorskiego, opowiem dzisiaj wspólnie z moimi gośćmi.
11: co jest grane w Trójmieście.
0: Rusz z mapą po przygodę, czyli dzielnicowa impreza na orientację. Harpuś, tak się ona nazywa, prawda? Organizowana jest w Gdańsku, ale nie tylko. I cieszy się dużą popularnością. I co sprawia, że właściwie cały czas przyciąga rzesze zainteresowanych? O tym porozmawiamy sobie dzisiaj. Edyta Stańczyk z tej strony. Witam naszych słuchaczy, a są ze mną Dominika Bąkowska i pan Karol Kalsztajn z Pomorskiego Klubu Orientacji Harpagan. Witam serdecznie.
19: Witamy.
20: Witamy.
0: Jak sama nazwa wskazuje, z Pomorskiego, więc tak naprawdę większość tych imprez organizowana jest nie tylko w Gdańsku, ale również w innych miastach naszego województwa pięknego. Co sprawia, że tak naprawdę tyle osób cały czas, całymi rodzinami chce chodzić z mapą, chodzić albo biegać po lesie?
19: Wydaje nam się, że to jest potrzeba kontaktu z naturą i też świetny sposób na integrację taką rodzinną, zrobienie czegoś wspólnie i przede wszystkim rodzice podkreślają, że to jest czas spędzony offline, także bardzo im się to podoba, że dzieciaki chcą spędzić z nimi czas, też ciągną do tego lasu i myślę, że wyczekują takiego weekendu spędzonego właśnie na świeżym powietrzu.
0: A jak tak Państwo obserwujecie, to mniej więcej ile mają lat te dzieci, takie najmłodsze, które Wam się trafiają?
19: Najmłodsze, zdarza się, że to są dzieci świeżo pojawiające się na świecie w wózkach, także rodzice naprawdę chcą być aktywni od ich najmłodszych lat, ale myślę, że najwięcej jest takich dzieci w wieku szkolnym, może pójść na przedszkole, kiedy już dziecko jest w miarę samodzielne, chce samo pójść do lasu, wie o co chodzi, no a potem już jak się wciągną, to zostają w takim sporcie w wielu przypadkach na całe życie.
0: Są takie wartości dodane tych imprez tak naprawdę, bo to, że właśnie dzieci sobie pochodzą po lesie, oderwą się od tego komputera, tak jak podkreślają rodzice, ale myślę sobie, że tutaj dzięki temu też trochę poznają tą przyrodę, może będą ją w przyszłości szanować?
19: Zdecydowanie tak. Na pewno w dużej mierze mogą poznać właśnie nasze lasy, nasze tereny miejskie. Też staramy się promować zdrowe postawy. Mieliśmy też na Harpusiu akcję sprzątania świata wspólnie z Radą Dzielnicy, także staramy się wplatać to, wiadomo, w formie zabawy, w formie takiego elementu dodatkowego, ale myślę, że na pewno to jakoś pozwala takim dzieciakom to dostrzegać.
0: No właśnie o to chciałam zapytać. Jak pomyślane są te harpusie? Jak one są zorganizowane i jakie jest założenie główne tego? Po części już tu mi pani powiedziała, tak? Co przemycacie? I jakie dzielnice, gdzie?
20: Jeżeli chodzi o harpusia, praktycznie jesteśmy wszędzie, w każdej dzielnicy w Gdańsku, gdzie mamy mapę na dzień dzisiejszy. Także począwszy od Świbna na wschodzie, skończywszy na Osowie na zachodzie, tak samo i od Żabianki aż po Orunię.
0: To się bardzo rozszerzył ten teren, prawda? Bo pamiętam chyba naszą rozmowę, to jeszcze nie aż tak obficie, jeśli chodzi o dzielnice było.
20: Tak, tak. No też jest to kwestia nowych map, które wykonujemy w danych dzielnicach i dzięki temu poznajemy nowe tereny i też uczestnicy przychodzą na te imprezy, bo jest coś nowego. Często mówią właśnie, że mieszkają tutaj niedaleko, w dzielnicy obok na przykład 20 lat, 30 lat i nigdy w życiu nie byli akurat, także jest to też okazja do poznawania nowych terenów.
0: Czyli odkrywanie tego, co mamy pod nosem tak naprawdę, bo się okazuje, że nie musimy zbyt daleko się wybrać, żeby dobrze się bawić, jak się okazuje.
20: Dokładnie.
0: To przygotowanie tych map, wiem, no ono trochę czasu zajmuje, prawda, to wbrew pozorom to nie jest taka prosta sprawa. Jak do tego podchodzicie zawsze?
19: Zgadza się. To są mapy do biegu na orientację, więc zupełnie inne niż te, które znamy na przykład z nawigacji w telefonie, czy starych map topograficznych. Właściwie wykrojemy od pustej kartki. Mamy trochę danych pomiarowych, które są ogólnie dostępne, jeśli chodzi o urzędy w Polsce. I na tej podstawie nasz kartograf wyrysowuje wszystkie budynki. Jeżeli to jest w lesie, to sprawdza wszystko w terenie, każdą ścieżkę. Ocenia, jaka to jest roślinność, czy to jest gęsty las, czy las, po którym można swobodnie się poruszać. No i na tej podstawie wszystko wrysowuje. Także nasi uczestnicy otrzymują bardzo dokładną mapę, z którą się przyjemnie podróżuje po tym lesie. Nie ma takiego stresu, że jesteśmy nie wiadomo gdzie i tych ścieżek na przykład na mapie nie ma. I to jest świetny sposób właśnie na naukę tej nawigacji na podstawie dokładnej mapy.
0: Czyli to taka praca u podstaw, no bo ktoś musi jednak, ten kartograf, tak, sam przejść tak. Tę całą trasę, żeby to wszystko dokładnie na tę mapę nanieść.
19: Tak jest.
0: Jak dużo to czasu zajmuje?
19: Myślę, że można mówić o kilkudziesięciu godzinach na daną mapę. Na pewno jest coraz więcej pracy przy komputerze w związku z tą postępującą technologią, ale jednak to wyjście w teren jest obowiązkowe, trzeba ocenić, sprawdzić, czy to, co się wyrysowało przed komputerem, dalej istnieje. No i oczywiście poprawić, także na pewno praca może nie już z ołówkiem i kartką, ale ze sprzętem i wyrysowywanie to na bieżąco w terenie jak najbardziej wchodzi w grę.
10: Państwo też te mapy, czy tylko to jest osoba wyznaczona w zespole?
19: Mamy kartografów, ale jakby trzeba było, też to potrafimy zrobić i ja bym z przyjemnością taki teren poszła, bo to jest jednak mnóstwo godzin, oczywiście jak jest dobra pogoda, mnóstwo godzin w terenie, spędzonych po prostu na świeżym powietrzu, także coś, co sami chcemy promować i z czego chętnie korzystamy.
10: Czy zdarza się tak, bo przeszliście już niejedną ścieżkę w tych naszych lasach, bliższych miastu, dalszych, ale czy było coś, co was zaskoczyło?
20: Myślę, że trudno już w tej chwili, jeżeli chodzi o nas konkretnie, coś, co by mogło nas zaskoczyć. No bo to jednak są lata, kiedy jesteśmy w tych terenach. Widzimy, jak się las rozwija, buduje, rośnie, też jak się zmienia, bo jednak tam różne rzeczy w lesie się też dzieją.
10: Ale tak na im plus się zmienia, czy?
20: Różnie. To trzeba przyznać, że w zależności gdzie. Na pewno jest troszeczkę gorzej w obrębie osiedli, na przykład, które się rozbudowują i tam ten las traci taką swoją dzikość. Bardziej widać, że jest akurat ingerencja miasta. Ale jeżeli chodzi jeszcze o te tereny, tak jak tam w okolicy u nas w Gdańsku, Doliny Radości, Doliny Strzyży, jeszcze tą dzikość widać.
10: A te okolice tutaj Gdańsk Południe, tam też maszerujecie?
20: Tak.
10: Tam... Przy jeziorze Otomin na przykład wyprawy.
20: Zgadza się, lasy otomińskie to jest jeden z ciekawszych terenów też, jeżeli chodzi o chodzenie, o bieganie. Tam też i były już rozgrywane duże zawody i Mistrzostwa Polski i też ranking światowy w rowerowej jeździe na orientację. Bardzo piękne tereny, które też w ostatnich czasach są odkrywane przez mieszkańców, można powiedzieć. Dużo uczestników też od nas chodzi na imprezy, jeżeli tam je organizujemy.
3: To niby nic, spacer po lesie z mapą, ale sprawia, że mieszkańcy Trójmiasta pokochali te weekendowe wyprawy. Z organizatorami Harpusia rozmawiam dziś m.in. o sztuce poruszania się w terenie z mapą. Posłuchajcie. Edyta Stańczyk, zapraszam.
11: Czas wolny w Trójmieście.
3: A to alternatywa dla tych, którzy nie lubią biegać.
10: Piękne tereny, tylko właśnie to, że organizujecie państwo przy okazji tych spacerów sprzątanie świata, to jest fantastyczne, dlatego że ja nie tak dawno miałam okazję się przejść tam wzdłuż jeziora Otomińskiego. No to jest po prostu dramat, ile śmieci tam jest pozostawionych. Rozumiem, że państwo macie to pod kontrolą, że jak te rodziny wchodzą w las, to dbacie o to, żeby tam było czysto po imprezach.
19: Tak jest. Myślę, że nawet to idzie w drugą stronę. Jeżeli uczestnicy wchodzą do lasu, to sami z siebie przynoszą jakieś śmieci, które zobaczyli po drodze. Starają się dbać o ten teren, chcą z przyjemnością właśnie wchodzić do lasu i z niego korzystać. Wiadomo, trzeba pracować nad w ogóle świadomością wszystkich obywateli. Zawsze znajdzie się ktoś, kto niestety woli wywieźć śmieci do lasu, mimo że może je wywieźć na wysypisko śmieci. No ale wierzymy, że takich osób jest coraz mniej, a świadomość rośnie i będziemy wspólnie dbać o naszą przyrodę.
10: A tak zapytam, zdarzyło wam się kiedyś coś takiego, że nie wiem, ktoś się zgubił w lesie z mapą? To różnie bywa z tym czytaniem map, prawda?
19: Zdarza się tak, że na chwilę ktoś spanikuje, bo nie wie na przykład, w którą ścieżkę skręcił. My możemy opowiedzieć o naszym doświadczeniu z pracy z młodzieżą, bo dzieciaki zaczynają w młodym wieku już biegać na orientację w wieku lat 8 czy nawet młodszym. Staramy się tak te dzieciaki przygotowywać, żeby wiedziały, co zrobić w momencie, kiedy widzę, że się zgubiłem, nie wiem, co się stało, żeby wrócili po swoich śladach do miejsca, w którym wiedzieli, gdzie są, na spokojnie ustawili mapę i spróbowali jeszcze raz. Takich osób, które się zgubiły na amen, że trzeba było ich szukać, chyba nie było.
20: Ponad tam, teraz będzie 30 lat ponad, ale nie było.
10: Na pewno, no to genialnie.
19: Na pewno trochę paniki u niektórych było, ale... Wracają na metę, pełni satysfakcji, że się udało, bo to też jest ogromny sukces zgubić się, a potem się w spokoju odnaleźć. Myślę, że jeżeli ktoś się martwi o to, czy sobie poradzi na takim Harpusiu, czy innych wydarzeniach z mapą, to nie ma czym się przejmować. My pokazujemy na starcie takie podstawy nawigacji, uczymy jak sprawić, żeby trafić w dobre miejsce. Także jak najbardziej zapraszamy tych początkujących.
10: Czyli te podstawy nawigacji, czyli zabieramy ze sobą mapę i co, kompas?
19: Jeśli chodzi o takie nasze harpusie, podstawowe trasy, nawet można spróbować bez kompasu. Jest duża sieć ścieżek. Jeżeli to jest w mieście, to już w ogóle jest dużo łatwiej, żeby na podstawie tych elementów czy budynków w terenie się zorientować. My pokazujemy, jak nawigować z taką mapą i te początki bez problemu można pokonać bez dodatkowego sprzętu. Także zakładamy buty i ruszamy z mapą po przygodę.
10: W mieście to jest też takie odkrywanie swojego miasta na nowo, prawda?
19: Zdecydowanie
10: taka
19: tak.
10: Taka forma zwiedzania z mapą, można by rzec.
19: Tak, my przychodzimy w tereny, po których się tak naprawdę nie spaceruje. Jeżeli jesteśmy z danej dzielnicy, to jednak się poruszamy jakimiś głównymi ścieżkami czy drogami w drodze do szkoły na przykład. A jednak z tą mapą gdzieś punkty umieszczamy w takich zaułkach, o których ludzie nie mają pojęcia i potem nawet mieszkańcy wracają na metę zdziwieni, jak się pozmieniała dzielnica, bo w tych terenach nie byli przez wiele lat. Także to jest super sposób właśnie na odkrywanie swojego takiego najbliższego otoczenia.
10: Czy jest tak, że na przykład pogoda wam w czymś przeszkadza? Myślę tutaj sobie na przykład o harpusiach organizowanych w listopadzie albo w grudniu.
20: To znaczy, można powiedzieć, że nie ma złej pogody, tylko kwestia ubioru, jeżeli chodzi o uczestników i też nas, organizatorów. Tak na dobrą sprawę, sporo uczestników przychodzi właśnie w tym okresie takim jesienno-zimowo-wczesno-wiosennym, kiedy też jest mniej atrakcji na świeżym powietrzu organizowanych w Gdańsku, czy też w okolicach. I dzięki temu u nas, kiedy i tak jesteśmy na świeżym powietrzu i te imprezy są na świeżym powietrzu, mogą przyjść i ruszyć z tą mapą po przygodę. Tak na dobrą sprawę właśnie wtedy też mamy często większą frekwencję niż w okresie letnim. Mamy harpusia w Parku Regana, mamy i harpusia w Sopocie, na wdzięcznej nazwie Kurort, czyli na Dolnym Sopocie w okolicach Mola, na Strzyży, na Zaspie, też na Wrzeszczu Dolnym, także cały taki plan do końca roku jest wypełniony. Praktycznie w każdy weekend harpuś będzie i zapraszamy na niego.
10: No, mówimy o tych takich imprezach familijnych, ale przecież jesteście też organizatorem naprawdę takiego porządnego wyczynu, harpagana.
19: Tak jest, Rajd Harpagan. W sumie od niego się wszystko zaczęło, bo to lata

0: na Pomorzu, bo jesteśmy w różnych częściach Pomorza co pół roku i spróbować czy na rowerze, czy pieszo, na przykład na 25 kilometrów. Także to już jest dłuższa przygoda, ale myślę, że pozwala na sprawdzenie swojej i nawigacji, i kondycji.
1: To ciekawe, co pani powiedziała, czyli w jednym czasie można i przemaszerować, i rowerem przejechać tę trasę. I to jest tak, że nie wiem, startujecie z jednego miejsca, czy z różnych miejsc?
0: Startujemy zawsze w jednym miejscu, mamy określoną bazę, no i zależnie od wybranej trasy, po prostu start jest o innej godzinie. Uczestnicy wybranego dystansu zbierają się w jednym miejscu, otrzymują mapy i planują swoją trasę, bo otrzymują mapę z punktami kontrolnymi, które można potwierdzić w dowolnej kolejności.
2: Duże wyzwanie.
1: Moimi i Państwa gośćmi byli pani Dominika Błąkowska i pan Karol Kalsztajn z Pomorskiego Klubu Orientacji Harpagan. Bardzo dziękuję.
3: Radio Złote Przeboje Trefle 103,99 i 2 FM. Tydzień w Trójmieście.

0: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Jedziemy!
4: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
5: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
6: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
7: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie?
8: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
9: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Reklama. Pierwsza niedziela czerwca, jest godzina 8. Zapraszamy na wiadomości.
11: Życiowy sukces Mai Chwalińskiej mimo przegranej w finale French Open. Matka pięciolatki, która wypadła z okna na 11 piętrze z zarzutami. Za chwilę też o moście, który łączy dwie miejscowości i dwa kraje. Miriam Lipińska. Piękny paryski sen Mai Chwalińskiej już się zakończył. Nasza tenisistka przegrała w finale Rolanda Garrosa z Rosjanką Mirą Andrzejewą 3-6, 2-6. Jak przyznawała po meczu Maja, po tej porażce w jej głowie mieszały się różne emocje.
12: Na pewno jest trochę smutku, troszeczkę sobie popłakałam, ale na pewno też jestem bardzo dumna. Chciałabym, żeby ten mecz wyglądał troszkę inaczej, żeby jednak też ludzie mogli zobaczyć troszeczkę lepszy mecz, ale no po prostu ona była dużo, dużo lepsza ode mnie dzisiaj. Dałam z siebie wszystko, więc tak naprawdę no nie mogę mieć do siebie pretensji. Mogę być z siebie zadowolona i dumna z tego, co zrobiłam i co osiągnęłam.
11: Mimo przegranej, Maja Chwalińska i tak jest wielką triumfatorką. Wczorajszy finał Rolanda Garrosa to jej największy sukces w karierze. Matka pięcioletniej Zosi, która w piątek wypadła z okna na 11 piętrze wieżowca na włocławskim osiedlu z zarzutami. Dziecko w bardzo ciężkim, ale stabilnym stanie jest w szpitalu w Bydgoszczy. Według śledczych Wiktoria D. miała narazić córkę na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. 21-latka przyznała się, złożyła wyjaśnienia. Grozi jej do 5 lat więzienia. W trakcie opieki nad córeczką

0: była pod wpływem alkoholu i spała. Mimo wniosku prokuratury sąd nie aresztował tymczasowo kobiety. CBA zatrzymało gdańskiego urzędnika. Nieoficjalnie chodzi o pracownika Miejskiego Zarządu Dróg, a sprawa ma charakter korupcyjny. Szczegóły mamy poznać we wtorek na konferencji prasowej prokuratury. Równe 6 zł za litr to obowiązująca do poniedziałku włącznie maksymalna cena za benzynę 95. Za olej napędowy nie powinniśmy z kolei zapłacić więcej niż 6,48. Tak wynika z rozporządzenia ministra energii. To most łączący nie tylko dwie miejscowości, ale też dwa kraje. Na rzece Olzie oficjalnie została otwarta wczoraj kładka, która połączyła leżący po polskiej stronie Pogwizdów z Karwiną Łąkami w Czechach. Będzie nosić nazwę Kładki Sąsiadów. W przeszłości miejscowości łączyła drewniana przeprawa, a została zniszczona w latach 50. ubiegłego wieku podczas przyboru wody w Olzie.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
2: Niedziela słoneczna, chociaż od zachodu teraz idzie deszcz, który po południu dojdzie do centrum kraju. Tutaj 25 stopni, na południu 24, na zachodzie, na przykład w Szczecinie, 21. Kacper Sosnowski, witam. Niby to ostatni dzień długiego weekendu, ale jednak jeszcze cały dzień przed nami. I na ten wspólny niedzielny poranek zapraszam. Mam nadzieję, odpoczniemy sobie razem. Radio Marek Grechuta, nie dokazuj.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

Petra Vox w Radiu Złote Przeboje. 10 minut po 8, a ja przypomnę, że już możecie wchodzić na stronę złoteprzeboje.pl i tam w specjalnym formularzu pisać, jaką piosenkę Bajmu albo Beaty Kozidrak chcielibyście usłyszeć w wersji akustycznej. Te najciekawsze zgłoszenia będziemy wyławiać i nagradzać podwójnymi zaproszeniami na koncert Beaty Kozidrak, który ostatniego dnia lipca w Lublinie. To będzie koncert Unplugged, więc wszystkie utwory w takiej specjalnej, delikatnej wersji. No, też bym poszedł. A to już Anastasia.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
4: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
5: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49% RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: No, to jedziemy.
7: Tato, czy dziś ja prowadzę?
6: Jasne, w końcu to twój dzień.
7: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUVy Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
9: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
12: Oszczędzam.
11: O, a ile?
12: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
13: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
14: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: Cutting Crew w Radiu Złote Przeboje. A teraz Złota Piątka, dziś z Powerem, czyli piosenkami, które mają hasła o sile czy mocy w tytule.
1: Złota Piątka.
0: A najpopularniejsze słowa w piosenkach to statystycznie, słuchajcie, w tłumaczeniu na polski już: miłość, dziewczyna, czuję, daję, biorę i słowo yeah. Natomiast power, czyli moc, siła, zajmuje specjalne miejsce, bo często łączy się z uczuciami i z miłością. Ale też jak u Madonny, z pożegnaniem. No to Madonna, Power of Goodbye przed nami. Tekst jest prawdopodobnie o byłym mężu piosenkarki, aktorze Seanie Pennie. Ich burzliwe małżeństwo trwało 4 lata. No nie za długo, ale zdołał się mąż na do widzenia piosenki o sobie dorobić. I to jakiej pięknej ballady...

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
7: Nie czekaj, aż inni zaprojektują twoją przyszłość. Przejmij kontrolę nad tym, co robisz. Wybierz szkołę, która rozwija twoje talenty. Nauka zawodu to przede wszystkim konkretne umiejętności. Buduj, programuj i twórz rozwiązania, które są potrzebne na rynku. Zdobądź specjalizację dającą finansową wolność. Szkoły branżowe i technika na Pomorzu. Wejdź na pkj.pomorskie.eu i sprawdź swoje możliwości. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
3: Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
8: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Reklama.
11: Nareszcie weekend.
12: Nareszcie niedziela.
11: Niedzielny poranek z radiem Złote Przeboje.

Piękna ballada USA for Africa w Radiu Złote Przeboje. 10 minut i będzie 9. Sprawdziłem dla was, jak ktoś chce sobie długi weekend przedłużyć. Jaka pogoda będzie w tym nadchodzącym tygodniu. A jak ktoś wraca do pracy, no to też warto wiedzieć, jak się ubrać, prawda? A więc jutro super, tak jak dziś. I do środy też piękna pogoda, ciepło, słońce. No na zmianę z deszczem, żeby kwiaty na balkonie się same podlewały. Ale od środy, uwaga, chłodniej, wszędzie poniżej 20 stopni, nawet 16, tak widzę w wielu polskich miastach. No i tak aż do weekendu, ale następny weekend już w miarę słoneczny i też powyżej 20 stopni. Czyli ten długi weekend najlepiej do środy przedłużać. Bardzo proszę, nie ma za co. A to dr Alban.

Monika Brodka w Radiu Złote Przeboje. Pogoda na razie przyjemna, ale będą burze. Alert burzowy dla 7 województw. Szczegóły w tej sprawie w naszych wiadomościach za 2,5 minuty o 9:00.

0: Tu Radio Złote Przeboje. Mówiłem, że będzie dziewiąta i jest, ale my tu się znamy na wszystkim. Teraz wiadomości.
1: Maja Chwalińska wielkoszlemową wicemistrzynią. 7 województw z burzowymi alertami. Zajrzymy też do Krakowa, gdzie odbyła się wielka parada smoków. Miriam Lipińska. Maja Chwalińska wyjedzie z Paryża z tytułem wielkoszlemowej wicemistrzyni. We wczorajszym finale przegrała z wyżej rozstawioną Rosjanką Mirą Andrzejewą, ale turniej w Paryżu i tak może zaliczyć do najbardziej udanych w karierze. Jest pierwszą kwalifikantką w erze Open, czyli od 1968 roku, która dotarła aż do finału French Open, a jeszcze przed startem imprezy zajmowała dopiero 114 miejsce w światowym rankingu.
2: Po prostu kilka rzeczy musi się zejść ze sobą, żeby to kliknęło. Myślę, że takie historie są też piękne i inspirują i mam nadzieję, że ta historia też zainspiruje innych.
1: Mówiła Maja, która w najnowszym zestawieniu WTA zaliczy spektakularny awans aż o 93 miejsca. W jutrzejszym notowaniu będzie 21. Uwaga na burze, są ostrzeżenia dla 7 województw. To pomorskie, kujawsko-pomorskie, a także część warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i łódzkiego. W czasie burz może spaść nawet 30 mm deszczu, a lokalnie grad. Będzie też silniej wiało, w porywach do 70 km na godzinę. A w Polsce nie cichnie burza wokół uhonorowania przez Wołodymyra Zełenskiego ukraińskiej powstańczej armii, której imię dostała jedna z jednostek ukraińskiego wojska. Kontrowersyjna nazwa była jednym z tematów wczorajszego spotkania szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza z szefem Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kryłem Budanowem. Po tym spotkaniu minister obrony napisał w mediach społecznościowych, że w sprawach historii musimy mówić sobie prawdę. Dodał, że pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom i że są granice, których przekraczać nie wolno. A jutro posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego, która ma rozmawiać o odebraniu odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu w związku z uhonorowaniem przez niego UPA, odpowiedzialnej za

0: zbrodnię wołyńską. Za granicą strzelanina w mieście Toledo w amerykańskim stanie Ohio. Doszło do niej podczas miejscowego festiwalu. Agencja AFP podała, że rannych zostało co najmniej 12 osób, w tym dwie ciężko. Policja szuka sprawców. I na koniec wracamy do kraju. Smoki opanowały wczoraj Wisłę w Krakowie. Odbyła się tam 25. Wielka Parada Smoków. Przed tłumami widzów na barkach przepłynęło rzeką 15 olbrzymich stworów. Widowisko opowiadało historię smoczej pary, której jajo zostało skradzione. Paradzie towarzyszył pokaz dronów i oprawa laserowa.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
2: Chmurzy się w Szczecinie, może tam pokropić deszcz. Po południu pokropi także w Wielkopolsce i dotrze do centrum. Ciepło od 21 stopni w Trójmieście, przez 23 w Poznaniu, Białymstoku, po 24 w Krakowie, Katowicach, a 25 we Wrocławiu. To a propos tego, co w naszych wiadomościach przed chwilą, to ja powiem jeszcze, ile na swojej fantastycznej grze w Paryżu zarobiła nasza nowa bohaterka narodowa Maja Chwalińska. Będzie też o ważnym wydarzeniu muzycznym, które wczoraj w Opolu.
3: Radio Złote Przeboje.
2: I jest Queen na dobry początek. Kacper Sosnowski, witam. I tak dziewiątą to można zacząć. Fajnie, że jesteście z nami w niedzielny

0: Man at Work w Radiu Złote Przeboje, 10 minut po godzinie 9. Z okazji 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, który trwa, Natalia Kukulska występowała w tym roku na różnych koncertach, a wczoraj trafiła ze swoją gwiazdą do Alei Gwiazd. Gratulujemy Natalii bardzo. Wczoraj też śpiewała w koncercie poświęconym Bogdanowi Olewiczowi, autorowi najważniejszych polskich tekstów, i zaśpiewała m.in. Tylko mnie poproś do tańca, czyli utwór, który kiedyś wykonywała jej mama Anna Jantar. Ale jak zaśpiewała!
1: Tylko mnie poproś do tańca, ja na nic więcej nie liczę, od krańca świata do krańca.
0: Ach, cóż to jest za piosenka?
1: Od piekła do nieba bram.
0: Ach, cóż to było za wykonanie?
1: Tylko mnie poproś.
0: Naprawdę polecam, jak ktoś nie widział, to trzeba gdzieś zobaczyć w powtórce albo w internecie. Natalia Kukulska, Tylko mnie poproś do tańca. A u nas Natalia Kukulska ze swoją piosenką Czy ona jest?

0: Złota Piątka.
1: W Radiu Złote Przeboje, tak jest. Dzisiaj Złota Piątka z Powerem, czyli tekstem o sile mocy w różnych piosenkach. No to będzie Snap the Power. Zdradzę wam, słuchajcie, tajemnicę. To jest taka muzyczna krzyżówka kilku piosenek, między innymi nagrania disco Love's Gonna Get You, niejakiej Jacqueline Brown. Mogę nawet zaprezentować fragmencik. O, właśnie, między innymi to jest krzyżówka tego nagrania. I stamtąd właśnie pochodzi wers I've Got The Power. Niemieccy producenci znaleźli wokalistkę, która zaimprowizowała w studiu, może też imprezowała różne teksty, wymyślała na bieżąco i myślała, że już nigdy ich nie zaśpiewa, bo to, co śpiewała, uznała za bardzo dziwne. No i się to okazało wielkim przebojem. Takim, że podbiło cały świat. I musiała Snap potem grać koncerty na całym świecie. A ten utwór został pierwszym rapowym, który osiągnął pierwsze miejsce na liście przebojów Wielkiej Brytanii. The Power.

0: Autopromocja.
1: Te trzy słowa odmienią twój dzień.
2: Radio Złote Przeboje. Tyle wystarczy. Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
0: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
2: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Myślisz, że sztuka musi być droga, a kolekcjonowanie jest tylko dla wybranych? W Desa Unicum dzieła artystów jak Dwórnik, Abakanowicz, Kossak, Mitora i Malczewski można licytować już od 1000 zł. Zacznij budować swoją kolekcję z Desa Unicum. Aukcje start już 8 i 9 czerwca. Zobacz ofertę na desa.pl i licytuj już od 1000.
7: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
8: Ło, widzisz to co ja?
9: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17 w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
12: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
13: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie?
14: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Reklama.
1: Nareszcie weekend.
15: Nareszcie niedziela.
1: Niedzielny poranek z Radiem Złote Przeboje.

No właśnie, tu Radio Złote Przeboje. Już słyszycie, że wracamy do wczorajszego występu Mai Chwalińskiej w finale Rolanda Garrosa. Nie dała rady Miże Andrzejewej Polka, ale i tak jesteśmy z niej dumni, bo Maja w 3 tygodnie wytężonej pracy i sukcesów dobrze zarobiła. Do tej pory w całej karierze zainkasowała 3 miliony złotych, co prawda większość z tych pieniędzy i tak musiała wydać na turnieje, zakwaterowania i tak dalej, ale za francuską imprezę zgarnie 6 milionów złotych, czyli 2 razy tyle, co do tej pory w całym życiu. I takich tygodni z takim pozytywnym zwrotem wynagrodzeń w pracy wszystkim życzę. Nie wiem, czy dodawać, że podatek od tych 6 milionów złotych trzeba będzie zapłacić, a we Francji to ponad 40%. No i z 6 milionów robi się 3.

0: Rock i Jason Donovan w Radiu Złote Przeboje. Za 9:50 w naszych wiadomościach wrócimy do sukcesu Mai Chwalińskiej.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Media Expert taniej masz.
1: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
2: Oszczędzam.
1: O, a ile?
2: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
3: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
0: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Reklama.
5: I już jest godzina 10:00, tu Radio Złote Przeboje, zapraszamy na wiadomości.
6: Kibice o występie Mai Chwalińskiej w Roland Garros. Ratownicy WOPR apelują o ostrożność podczas odpoczynku nad wodą, a na koniec o powstającej niezwykłej mapie Polski. Miriam Lipińska zagrała w turnieju głównym Wielkiego Szlema dopiero trzeci raz w karierze i doszła do finału. Maja Chwalińska zachwyciła kibiców na Roland Garros. Naszej tenisistce nie udało się wprawdzie wygrać finałowego meczu z Mirą Andrejewą, ale kibice, którzy dopingowali ją w Paryżu, nie kryją radości z całego występu Polki we French Open. Po finale rozmawiał z nimi Przemysław Pozowski.
7: Jesteśmy bardzo dumni z Mai. Widać było, mi się wydaje, że to 9 rozegranych meczów.
8: Piękny sen, 10 meczów, aż kto by to wymyślił przed turniejem?
9: Nikt z nas by tego nie wymyślił, pewnie najwięksi bukmacherzy nawet tak nie obstawili, ale brawo dla tej dziewczyny. Widać, że cały stadion Philippe Chatrier był po prostu, może nie cały, ale 90% ludzi świetnie jej kibicowało. Nie udało się tym razem, ale głowa do góry, za rok jest też kolejny Roland Garros.
6: Dzięki awansowi do finału Maja Chwalińska wskoczy jutro na 21 miejsce w rankingu WTA. A przypomnijmy, że turniej w Paryżu rozpoczynała będąc na odległym 114 miejscu. Przyszły ciepłe dni i mamy długi weekend. U progu nowego sezonu kąpielowego ratownicy wodni apelują o ostrożność podczas wypoczynku nad wodą, a także by pilnować dzieci, mówi ratownik legionowskiego WOPR-u Robert Rodziewicz.
10: Nie można ślepo zachłysnąć się piachem, wodą i słońcem i nie zwracać uwagi na swoje dzieci, bo te dzieci są wszędzie. Przykład zaginionego dziecka na plaży to jest tylko trochę strachu dziecka i trochę strachu rodziców, ale wtedy, kiedy ginie w wodzie, to nie ma większej tragedii.
6: Od początku roku nad wodą życie straciło już 65 osób. Tak wynika z danych Komendy Głównej Policji. W Lublinie powstaje największy w kraju model makiety kolejowej w skali H0. Ma odwzorować wszystkie 16 województw i przybliżyć infrastrukturę, topografię i charakterystyczne obiekty poszczególnych regionów. W planach są także elementy interaktywne, mówi Sebastian Rzepa, pomysłodawca i konstruktor makiety.
11: To, co my budujemy, to nie odwzorowujemy terenu 1:1. Są to wybrane charakterystyczne obiekty, miejsca z danego województwa połączone fikcyjnym terenem, tak żeby to cieszyło oko, żeby było interaktywne.
6: Otwarcie pierwszej z 16 planowanych części makiety, na której w pigułce będzie można zobaczyć Lubelszczyznę, na początku przyszłego roku.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
5: Cieszmy się teraz słońcem, bo po południu popada. Od zachodniopomorskiego przez Kujawy.

Warmińsko-pomorskie, wielkopolskie, aż do centrum. Możliwe, że zagrzmi. Od 21 stopni na północy, przez 23 w centrum, po 25 na południu kraju, na przykład na Podkarpaciu. Kasper Sosnowski, witam. Gdzie spędzamy ten długi, wolny weekend? O tym będzie już za chwilę. Będzie także Złota Piątka. Dziś z Powerem. Czyli takimi piosenkami, w których jest dużo mocy i w tekście to słowo też występuje. A to?

Miami Sound Machine, piosenka, która z wakacjami, urlopem i wypoczywaniem się absolutnie kojarzy, czyli Konga. Tak się zastanawiam, gdzie nasi słuchacze na ten wolny weekend wybyli. Dane z biur mówią, że statystyczny Polak, jeśli za granicę, to do Włoch poleciał na czele z Rzymem i Mediolanem lub do Hiszpanii. Najchętniej do Alicante i na Majorkę, ale też Paryż był w czołówce, o, może przez ten tenis. A w kraju? No to nad Bałtyk, do Sopotu, koło brzegu Świnoujścia. A jak góry, to Małopolska i Zakopane oczywiście. A jak ktoś w domu siedzi, spokojnie z muzyką też się da podróżować. Do Nowego Jorku za darmo was zabieram, bo tam toczyła się akcja Gorączki Sobotniej Nocy z tą melodią od Bee Gees.

0: autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja.
3: Tu Beata Kozidrak. To jest weekend z największymi przebojami lat 80. i 90. w radiu Złote Przeboje.

0: 10:31. Coolio w Radiu Złote Przeboje, Gangsters Paradise. A teraz
1: Złota Piątka.
0: W niej piosenki z Powerem. Pierwsza dziś, Potęga Miłości to będzie, ale nie jedyna, bo to stały motyw piosenek. Tym razem za sprawą Huey Lewis and the News, którzy The Power of Love nagrali w 1985 roku do filmu Powrót do przyszłości. Lewis w filmie nawet zagrał epizod, wcielił się w nauczyciela oceniającego przesłuchania grupy młodych muzyków, którzy grają właśnie The Power of Love. Ale w tym filmie słyszymy tylko fragment instrumentalny występu, bo kiedy zespół przesyłał muzykę producentom filmu, nie było jeszcze wymyślonych słów piosenki. W tych słowach Lewis zainspirował się jego powiększającą się rodziną i siłą, jaką daje miłość. No to bardzo proszę, idealne na niedzielę The Power of Love.

0: Autopromocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: I mam dla ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
2: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na ciebie już jutro. Oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofast.
8: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Gabinet masażu, słucham.
15: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
14: O, cześć, a co się dzieje?
15: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
14: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
15: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
14: Kochana, sam go stosuję.
16: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
17: Marian, a gdzie mogę kupić...
18: Na mediaexpert.pl.
17: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
18: Na mediaexpert.pl.
17: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
18: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
1: Słuchasz radia Złote Przeboje.
19: Will you count me in?

0: Ricky Martin w Radiu Złote Przeboje, a teraz Sztywny Palazzi, Wieża Radości, Wieża Samotności. Piosenka z kolejnym genialnym tekstem frontmana zespołu Jarosława Kisińskiego. Wczoraj słuchałem jubileuszu Bogdana Olewicza w Opolu, jego tekstów różnorodnych, zabawnych, głębokich. Naprawdę szapoba. Aha, i piosenka Poranno-senna mi się przypomniała, bo Alicja Majewska pięknie zaśpiewała tak.
1: Ja na przekór wszystkim będę spać.
0: Na przekór wszystkim będę spać. To powinien być w ogóle hymn naszego weekendu, prawda? No bo kiedy się wyspać, jak nie dziś. Ale gramy Sztywnego Palazzi, Wieża Radości, Wieża Samotności. A kto w łóżku się przewraca z lewej strony na prawą, to temu gratuluję serdecznie i macham.

0: Fantastyczna Bonnie Tyler w Radiu Złote Przeboje. 3 minuty będzie 11 w naszych wiadomościach o tym, kto wczoraj dopingował Maję Chwalińską podczas finału Rolanda Garrosa z trybun. Ja powiem, że na pewno tam był Brad Pitt. Zaraz przekonamy się, kto jeszcze.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: stoisz w miejscu? Postaw na zmianę. Sięgnij po nowe umiejętności. Wiedza to nie tylko wyścig po awans. To twój atut, twoja siła. Rozumienie świata, który cię otacza. Nie czekaj, aż inni cię wyprzedzą. Kompetencje jutra zaczynają się dziś. Działaj u siebie. Rozwijaj się na Pomorzu. Sprawdź możliwości na pkj.pomorskie.eu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Mój plan na przyszłość? Poczuć niezależność. Dlatego wybrałam studia w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. To uczelnia dla tych, którzy chcą poznać pracodawcę już w trakcie nauki. Studiuj finanse, ekonomię, business and languages, zarządzanie inżynierskie, wzornictwo, architekturę, projektowanie wnętrz lub krajobrazu. Tu przetestowałam swój zawód i wiem, w którym kierunku pójść. Podążaj za intuicją. Wybierz swoją ścieżkę kariery w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. www.sopocka.edu.pl.
3: Reklama. 7 czerwca, niedziela, zbliża się godzina 11. Tu Radio Złote Przeboje, jak zwykle o pełnej mamy dla Was sprawdzone wiadomości.
4: Idą burze, są alerty dla północnej i centralnej Polski. Bez aresztu dla matki dziecka, które wypadło z okna na 11 piętrze. Nasi siatkarze o występie Mai Chwalińskiej na Roland Garros. Miriam Lipińska. W 7 województwach właśnie zaczynają obowiązywać ostrzeżenia od synoptyków przed burzami. Możliwe też ulewy i lokalne podtopienia. Marcin Starzec.
5: Chodzi głównie o centralną i północną Polskę. IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami dla 7 województw, czyli dla pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz części województwa zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. Prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 30 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 70 km na godzinę. Lokalnie może wystąpić również grad. Spokojniej ma być dopiero po 20. Synoptycy wydali też ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanu wód. One obowiązują dla części województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.
4: Sąd rejonowy we Włocławku nie aresztował matki dziewczynki, która wypadła z okna na 11 na tym piętrze wieżowca. Pięciolatka jest w bardzo ciężkim stanie w szpitalu. Do tragedii doszło w piątek przed południem we Włocławku. Z ustaleń śledztwa wynika, że dziewczynka była w mieszkaniu pod opieką 21-letniej matki Wiktorii D. Kobieta spała, była pod wpływem alkoholu. Według ustaleń mogła być również pod wpływem narkotyków. Prokuratura chciała 3-miesięcznego aresztu dla matki, ale sąd nie przychylił się do wniosku śledczych. Maja Chwalińska, wicemistrzynią wielkiego szlema na Roland Garros. Na trybunach jej wczorajsze starcie z Rosjanką Miro Andrzejewą oglądali m.in. nasi siatkarscy multimedaliści wielkich imprez Grzegorz Łomacz i Łukasz Kaczmarek.
6: Szkoda, że Maja nie wygrała, ale myślę, że wygrała dużo, dużo więcej i nie tylko dla siebie, ale i dla całego społeczeństwa polskiego tą swoją historią, także cudowny, wspaniały turniej.
7: Naprawdę, oglądając każde spotkanie Mai na tym turnieju, to serducho rosło, jak ona te spotkania wygrywała, w jakim stylu je wygrywała, bo naprawdę zasługuje na wielkie gratulacje i wiadomo, że na pewno chciała ten finał wygrać, ale dla mnie to ona jest wygraną tego turnieju.
4: W jutrzejszym rankingu WTA Chwalińska awansuje aż o 93 miejsca na 21 pozycję.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
9: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
8: Pogoda na weekend.
3: I co tam z tym deszczem? Tak delikatnie wchodzi od Szczecina, ale po południu to już lunie. Na północy w Wielkopolsce oraz w centrum. W Częstochowie też popada. Od 21 stopni na północy po 25 na południu.
9: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: 3 minuty po godzinie 11. Coś to wszystko powoli idzie w stronę rozmyślania o obiedzie. A jakie jest najpopularniejsze danie na świecie? O tym za chwilę. Radio Złote
1: Przeboje. Zaprasza Kacper Sosnowski.

The Beatles w Radiu Złote Przeboje. Niektórzy już krzątali się w kuchni podczas tego nagrania, sprawdzając, co tam dziś można na obiad wymyślić. A wiecie, jaka jest najpopularniejsza potrawa na świecie? No, potrawa. To jest pizza po prostu, która we Włoszech w Neapolu kiedyś w trudnych czasach powstała jako tanie i proste danie dla najuboższych. A dziś margherita, czyli kawałek ciasta z sosem pomidorowym i serem, za 40 zł nam wszędzie sprzedają. To co dziś na obiad pichcimy? No pewnie schabowe i młode ziemniaki proponuję. Bo Polacy nie Włosi i swoje przysmaki mają. To dzisiaj schabowe, ale w czerwcu sobie złotą piątkę po włosku zrobimy. O tak!

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
3: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
4: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
5: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

0: Only sound you will hear is the beating of my heart, and we will and have some sweet pillow talk. I'm bombastic, tell me fantastic.
1: Szaki w Radiu Złote Przeboje, a teraz nasza
2: Złota Piątka
1: z Powerem. A wielkich ballad z hasłem Power of Love w historii muzyki mieliśmy kilka. Był Frankie Goes to Hollywood, był Huey Lewis in the News, to już grałem. No to jeszcze pozostaje Jennifer Rush, która pisała wiersze. Część z wierszy potem zamieniało się w teksty do melodii komponowanych przez jej producentów. The Power of Love z 1984 roku stała się pierwszym singlem w historii Wielkiej Brytanii, który sprzedał się w nakładzie miliona egzemplarzy. I tak pozostało aż do I Will Always Love You Whitney Houston. A utwór był opowieścią o uczuciu Rush do jej chłopaka. Tak się zastanawiam, co by było, jakby tych chłopaków Rush miała więcej i dla każdego takie piosenki tworzyła.

0: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
1: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Ale sztosy.
4: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: Jedziemy.
6: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
8: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
9: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
8: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
9: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
10: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
11: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
12: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
13: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
12: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
14: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
15: Myślisz, że sztuka musi być droga, a kolekcjonowanie jest tylko dla wybranych? W Desa Unicum dzieła artystów jak Dwórnik, Abakanowicz, Kossak, Mitora i Malczewski można licytować już od 1000 zł. Zacznij budować swoją kolekcję z Desa Unicum. Aukcje start już 8 i 9 czerwca. Zobacz ofertę na desa.pl i licytuj już od 1000.
16: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Reklama.
18: To jest radio Złote Przeboje.

0: Pulse Garden, Lemon Tree w Radiu Złote Przeboje. A teraz
1: Złota Piątka.
0: W ramach piosenek o potędze i mocy Siłacz Marcina Rozynka będzie. Przebój z 2003 roku wyprodukowany przez Grzegorza Ciechowskiego. I po tym muzycznym sukcesie Rozynek, który był nie tylko wokalistą, ale i kompozytorem, będąc już na muzycznym szczycie, grając koncerty, zdecydował się na oryginalny, jak na show biznes, krok. Ponieważ urodziło mu się dziecko, to z kariery się wycofał i zajął synkiem Siłacz.

W Radiu Złote Przeboje Sophie B. Hawkins już powoli kończy. Za kilka minut w południe nasze wiadomości, w nich o tragicznym wypadku w podwarszawskich Ząbkach. A od południa przy mikrofonie Wojtek Babiarczyk. Zostańcie z nami koniecznie.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.
5: Weekend spędzacie z Radiem Złote Przeboje, na zegarach 12, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
6: Trwa ustalanie okoliczności tragicznego wypadku w podwarszawskich Ząbkach. Rosyjski atak dronowy w strefie zamkniętej wokół Czarnobyla. Maja Chwalińska z największym w karierze sukcesem i największymi zarobkami na korcie. Miriam Lipińska. Tragiczny wypadek w podwarszawskich Ząbkach. Zginęły dwie osoby, a trzecia walczy o życie. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. W związku z wypadkiem zatrzymano 37-letniego kierowcę taksówki. To obywatel Turcji. Był trzeźwy. Z ustaleń wynika, że kierowca taksówki, jadąc w kierunku Warszawy z pasa przeznaczonego do skrętu w prawo, wykonał manewr skrętu w lewo lub zawracania i zderzył się z nadjeżdżającym Audi, którym jechało trzech mężczyzn w wieku około 20 lat, mówi aspirant Kamil Sobutka ze Stołecznej Policji.
7: Pojazd Audi, który uderzył następnie z dużą prędkością w słup sygnalizacji świetlnej, uderzenie było tak duże, że pojazd został rozerwany na pół.
6: A jego fragmenty uszkodziły dodatkowo dwa samochody jadące przeciwległym pasem ruchu. Atak rosyjskiego drona na budynek centralnego magazynu zużytego paliwa jądrowego w strefie zamkniętej wokół Czarnobyla. Na miejscu wybuchł pożar. Sztab Generalny Ukraińskiej Armii i władze przekazały, że poziom promieniowania nie zmienił się. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej przekazała, że jej eksperci wkrótce udadzą się tam, by na miejscu ocenić skutki ataku. Ponad milion wiernych na papieskiej mszy w Madrycie, na ulicach stolicy Hiszpanii, papieża Leona XIV pozdrawiały tysiące ludzi na trasie jego przejazdu w Papa Mobile. Po mszy odbędzie się procesja z okazji obchodzonej dziś w Hiszpanii uroczystości Bożego Ciała. Dziś jeszcze Paryż, jutro powrót do Polski. Maja Chwalińska po dotarciu do finału Roland Garros z miejsca stała się jedną z najbardziej znanych sportsmenek w naszym kraju. To jej życiowy sukces, który wiąże się też z dużym zastrzykiem gotówki. Polka zgarnęła blisko 1,5 miliona euro, ale brutto. Po zapłaceniu podatku zostanie jej 770 tysięcy euro, czyli ponad 3 miliony złotych.
8: Pewnie coś sobie kupię, ale szczerze mówiąc nie mam jeszcze nic szczególnego. Na pewno będę chciała jeszcze bardziej zainwestować w siebie i w swój tenis. Podpytam tam trenera Maćka, co tam mogę sobie pomóc, z jakiej sprzęty może.
6: Mówiła Chwalińska, nasza tenisistka na paryskich kortach zarobiła największe pieniądze w karierze.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
5: Do końca dnia w całym kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Rywalu. Tam nad morzem mamy zaledwie 16 stopni, a najcieplej w okolicach Łodzi i Warszawy. Tu termometry pokazują nawet do 23-24. Minutę po godzinie 12:00 to pomiędzy niedzielnym spacerem a obiadem gorąco was zapraszam na to niedzielne popołudnie do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek piosenka, którą mogę słuchać bez końca i mam nadzieję, że wy również od nowa się w niej zakochacie. Jeśli możecie, to dajcie już teraz zdecydowanie głośniej radio, bo w waszych głośnikach Pink Floyd.

Och, to gwiazda, która już nie może doczekać pierwszych dużych koncertów. One ruszą już na początku września i te pierwsze koncerty odbędą się w Paryżu. Zresztą kilka miesięcy temu pół Paryża była oplakatowanych właśnie wizerunkiem Céline Dion, no i zaproszeniem na serię koncertów do tego miasta. To już prawie 12 minut po godzinie 12. Tu Radio Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie. To teraz pora na gwiazdę, która doskonale wam jest znana również jako aktorka. Zagrała choćby w serialu Kariera Nikodyma Dyzmy. Znacie ją również z kultowego serialu Klan. No i ona na początku lat 80. bardzo mocno współpracowała z Budką Suflera. To przed wami już teraz Izabela Trojanowska. Jestem twoim grzechem.

Pięknej pogody życzy Fakro, producent marki z Irolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl

0: nigdy nie zależało jej na sławie. Zawsze liczy się tylko i wyłącznie muzyka. Kate Bush w to niedzielne popołudnie. W Radiu Złote Przeboje, 29 minut po godzinie 12. A dziś swoje 61. urodziny świętuje jeden ze współzałożycieli tego oto zespołu. Marius Manx, no i już chyba wszystko jasne. Robert Jansson świętuje swoje urodziny. Niedawno w studiu Radia Złote Przeboje zapytałem go o jego pierwszą miłość, no i odpowiedź była naprawdę błyskawiczna.
1: Moją pierwszą miłością była koleżanka z Niemieckiej Republiki Demokratycznej, bo mieliśmy taki obóz, wtedy takie były modne obozy, łączymy narody, i byłem na takim obozie harcerskim i mieliśmy wspólnie wartę nocą. I pamiętam, że ona jako towarzysz stała na bramce obok. Strasznie mi to ujęło i pamiętam gdzieś tam zarzucanie chusty przy ognisku podczas takich pewnych zabaw dziecięcych, tak zwanych wybieranek.
0: To raz jeszcze wszystkiego najlepszego dla Roberta Janssona, ale jeszcze jedna wielka zagraniczna gwiazda świętuje swoje urodziny. Jesteście ciekawi, o kogo chodzi, szczegóły już niebawem, zatem koniecznie zostańcie razem z nami. No a teraz nagranie, które w 82 roku od razu podbiło Amerykę i Europę. Przed wami Pointer Sisters w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: I mam dla ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
2: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na ciebie już jutro. Oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
6: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto.
10: Aflofarm.
11: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
12: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
13: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
14: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
15: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
14: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
15: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
16: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
17: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
18: Myślisz, że sztuka musi być droga, a kolekcjonowanie jest tylko dla wybranych? W Desa Unikum dzieła artystów jak Dwórnik, Abakanowicz, Kossak, Mitora i Malczewski można licytować już od 1000 zł. Zacznij budować swoją kolekcję z Desa Unikum. Aukcje start już 8 i 9 czerwca. Zobacz ofertę na desa.pl i licytuj już od 1000.
19: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
20: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
21: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
22: Już nie swędzi.
23: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
24: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
25: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
24: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.

Takie kawałki zdecydowanie przybliżają nas do lata i do wakacji. Duńska formacja Laid Back w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 10 minut będzie 13, to pozostajemy jeszcze w takich słonecznych klimatach. Zabieram was teraz do Andaluzji, gdzie w pierwszej połowie lat 60. rodzi się zespół, który dopiero w 94 roku doczekał się światowego rozgłosu i to dzięki tej piosence. Och, wystarczą podobno tylko 3 takty tej piosenki, żeby każdy wiedział, co to za numer. No to uwaga, sprawdzamy. Czy już wiadomo? Los de Rio i słynna Macarena już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: To chyba jeden z najbardziej złotych numerów Mary Lerdowicz. Małgośka, to był rok 74, a już po godzinie 13 świętować będziemy urodziny artysty, który w lipcu wystąpi na koncercie w Sopocie. Jesteście ciekawi, o kim mowa, szczegóły już za moment, zatem zostańcie z nami.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Nie czekaj, aż inni zaprojektują twoją przyszłość. Przejmij kontrolę nad tym, co robisz. Wybierz szkołę, która rozwija twoje talenty. Nauka zawodu to przede wszystkim konkretne umiejętności. Buduj, programuj i twórz rozwiązania, które są potrzebne na rynku. Zdobądź specjalizację dającą finansową wolność. Szkoły branżowe i technika na Pomorzu. Wejdź na pkj.pomorskie.eu i sprawdź swoje możliwości. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

0: zegarach 13:00 przed nami. Tylko sprawdzone wiadomości.
1: Synoptycy rozszerzyli listę regionów z burzowymi alertami. Śmiertelny wypadek na torach na Pomorzu, nie żyje jedna osoba. Podwójny atak terrorystyczny w środkowym Izraelu. Miriam Lipińska. Synoptycy ostrzegają przed burzami w kolejnych województwach. Rozszerzyli alerty na całą Warmię i Mazury, niemal całe Mazowsze i województwo łódzkie, na część Podlasia, a także południowe krańce Małopolski i Śląska oraz część Dolnego Śląska. Ostrzeżenia cały czas są też dla Pomorza, województwa kujawsko-pomorskiego i części Pomorza Zachodniego. Burzom będą towarzyszyć ulewy. Miejscami spadnie 30 mm deszczu, a lokalnie grad. Są też ostrzeżenia przed gwałtownymi wzrostami stanu wód. Dotyczą wszystkich tych regionów z wyjątkiem Małopolski, Śląska i Dolnego Śląska. Miejscami rzeki mogą przekroczyć stany ostrzegawcze. Śmiertelny wypadek na torach w Gdyni na odcinku Gdynia-Orłowo-Gdynia Główna. Pod pociąg służbowy jadący bez pasażerów w niedozwolonym miejscu wtargnęła jedna osoba. Zginęła na miejscu. Ruch pociągów został wstrzymany. Część składów skierowano na równoległą trasę SKM. Mówi Rafał Wilgusiak z Polskich Linii Kolejowych.
2: Za pozostałe pociągi Intercity i Polregio polecono wprowadzenie zastępczej komunikacji autobusowej.
1: Utrudnienia dla pasażerów mogą potrwać kilka godzin. Zagranica. Podwójny atak terrorystyczny w środkowej części Izraela. Zginęła jedna osoba, a co najmniej 4 zostały ranne. 2 z nich są w stanie krytycznym. Sprawca ataku został zabity. Według armii to izraelski Arab. Okoliczności zdarzenia nie są na razie znane, ale według mediów sprawca otworzył ogień najpierw w miejscowości Kochaf Jair, a następnie w pobliskim Tzur Natan. Obie miejscowości leżą niedaleko granicy okupowanego zachodniego brzegu Jordanu. Atak pochwalili terroryści z palestyńskiego Hamasu, ale nie wzięli na siebie odpowiedzialności za niego. I na koniec wracamy do kraju. Turyści niespecjalnie dopisali w Bieszczadach w kończący się długi czerwcowy weekend. Mimo że nad Jeziorem Solińskim sporo żaglówek, a zapora pęka w szwach, branża turystyczna jest daleka od zadowolenia. Obłożenie miejsc noclegowych sięgnęło w ten weekend 30%. Łukasz Wojtas z Mariny Polańczyk nie ukrywa rozczarowania.
3: Jeśli chodzi o samo zainteresowanie mariną czy glampingiem, no to nie jest pełne.
1: Główne krajowe kierunki na długi weekend to morze i Podhale.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Do końca dnia w całym kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także gwałtownych burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to 13 najchłodniej było w Kołobrzegu 17 stopni, a najcieplej cały czas w Warszawie. Tu termometry pokazują do 25. Trzy minuty po godzinie 13:00 zaczynamy kolejną godzinę tego niedzielnego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Jeśli kochacie muzykę zespołu Baim i Beaty Kozidrak, to w tej godzinie będę miał dla Was bardzo ważne informacje. A już teraz na dobry początek Kombi i Rendezvous.

relaksuje was takimi cudownymi dźwiękami w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To Shade, 11 minut po godzinie 13. To teraz mam bardzo ważne wieści dla fanów Beaty i zespołu Baim. Cały dzień. Od jutra rana macie szansę na to, żeby wygrać złoty bilet na niezwykły koncert Beaty Kozidrak do Lublina. Koncert Zakochana w Lublinie. Żeby dołączyć do naszej zabawy, wystarczy już teraz odwiedzić naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl, odpowiedzieć na jedno jakże proste pytanie. No a potem, jak tylko się jutro rano obudzicie, czekać na telefon od nas. Zatem gorąco zapraszam, bo to będzie wyjątkowy koncert bez prądu, czyli Unplugged w Lublinie. No a teraz pora na zespół, którego wokalista przez pewien czas udawał, że boi się latać. Chodziło o to, żeby koncertował jak najmniej. Przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje The Cure, no i piosenka o ulubionym dniu tygodnia wszystkich Polaków, czyli o piątku.

0: Autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
0: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak. Radio Złote Przeboje. Autopromocja.

Tak, powinien płynąć każdy weekend tygodnia, jak ta piosenka. Spokojnie, delikatnie, bez pośpiechu. Golden Brown. No i zespół, który od 1974 roku do dziś inspiruje kolejne pokolenia fanów. To zespół The Stranglers w radiu Złote Przeboje. 28 minut po godzinie 13. To teraz pora na najjaśniejszą gwiazdę szalonego Eurodisco lat 80. Jej talent dostrzegł jeden z liderów grupy Mother Talking, który nie tylko wymyślił jej pseudonim, ale także pomógł podpisać pierwszy kontrakt. Przed wami w Radiu Złote Przeboje blondynka, która podbijała szczyty list przeboju w latach 80. to CC Catch.

0: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie Relax w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
1: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
2: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
1: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
3: Już nie swędzi.
4: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
12: Gabinet masażu, słucham.
13: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
12: Cześć, a co się dzieje?
13: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
12: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
13: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
12: Kochana, sam go stosuję.
14: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
15: Myślisz, że sztuka musi być droga, a kolekcjonowanie jest tylko dla wybranych? W Desa Unicum dzieła artystów jak Dwórnik, Abakanowicz, Kossak, Mitora i Malczewski można licytować już od 1000 zł. Zacznij budować swoją kolekcję z Desa Unicum. Aukcje start już 8 i 9 czerwca. Zobacz ofertę na desa.pl i licytuj już od 1000.
16: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
17: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
16: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
17: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
18: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
19: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
20: Reklama.

kocham dźwięk gitar w tej piosence. To Jerry Rafferty w niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 13 minut będzie 14. 7 dzień czerwca mamy w kalendarzu, a dziś urodziny świętuje artysta, który zanim osiągnął sukces, pracował jako robotnik budowlany, no i także sprzedawał odkurzacze. No i chyba wszystko już jasne. Tom Jones świętuje swoje 86. urodziny. Czuje się, jakby miał co najmniej 60 lat. Tak niedawno powiedział w wywiadzie. A jeszcze w tym roku, dokładnie latem, przyjedzie na jeden koncert do Polski. No to wszystkiego, wszystkiego najlepszego. No i czekamy na ten fantastyczny muzyczny show w Polsce. No a teraz w Radiu Złote Przeboje o mały włos, a w 1994 roku wygrałaby Eurowizję. Przed wami Edyta Górniak i to nie ja.

0: Wielka gwiazda muzyki lat 80., która do dziś pisze muzykę dla wschodzących gwiazd. To Nick Kershaw, a do tych genialnych kawałków powracamy tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 14:00.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.
2: Radio Złote Przeboje to gwarancja miło spędzonego czasu.
3: Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz, serwujemy największe przeboje lat 80. i 90.
4: Mówimy o tym, co dzieje się dookoła.
3: Sprawiamy, że każdy dzień staje się po prostu lepszy.
1: Sprawdź sam. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
6: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Masz oko do przestrzeni? A może kochasz rysować? Wydział Architektury w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych zaprasza. Od pierwszego semestru projektujesz, pracujesz z mentorami, budujesz swoje portfolio. Możesz zajmować się wzornictwem, krajobrazem, wnętrzami lub wybrać klasyczną ścieżkę architekta.

0: wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: Trawisz to fast i trawisz to!
0: Aflofarm.
2: Reklama.
3: Weekend spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach. 14 przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
4: Korki na trasach z nadmorza i spod Tatr ruszyły powroty z długiego weekendu. Co z orderem Orła Białego dla prezydenta Ukrainy? Maja Chwalińska przed Wimbledonem walczy o dziką kartę. Miriam Lipińska. Rozpoczęły się powroty z długiego czerwcowego weekendu. Na Zakopiance panuje wzmożony ruch. Największe korki tworzą się na odcinku między Białym Dunajcem a Nowym Targiem, gdzie ruch zwalnia aż do wjazdu na dwupasmowy fragment drogi. Wolniej jedzie się też przed wjazdem do tunelu pod Luboniem Małym oraz przed Krakowem przy wjeździe na obwodnicę miasta. Korki są też na prowadzącej nad morze autostradzie A1. Zatory tworzą się przed bramkami w Nowej Wsi koło Torunia na pasach w kierunku Łodzi. Na przejazd trzeba tam czekać ponad kwadrans. Korek ma kilka kilometrów. Kapituła Orderu Orła Białego odpowie jutro na pytanie, czy pozbawić prezydenta Ukrainy najwyższego polskiego odznaczenia. To efekt decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek sił zbrojnych imienia bohaterów Ukraińskiej Powstańczej Armii, odpowiedzialnej za eksterminację ludności polskiej na Wołyniu. Odebranie Orderu Orła Białego to propozycja Karola Nawrockiego, którą popiera Krzysztof Szczucki z PiS.
5: No nie może być tak, że imieniem morderców, ludobójców nazywa się jednostki wojska ukraińskiego i bardzo wspierane przez Polskę i Polaków.
4: Z kolei Karolina Ziołopużuk z Lewicy uważa, że z decyzją należy poczekać.
6: Widać, że Ukraińcy zaczynają rozumieć, że nazwanie jednostki imieniem bohaterów UPA było czymś złym i naprawdę gestem wobec Polaków, wobec którego nie możemy przejść obojętnie.
4: Order Orła Białego Wołodymyr Zełenski otrzymał za postawę wobec rosyjskiej agresji. Nadał mu go 3 lata temu prezydent Andrzej Duda. French Open już za Mają Chwalińską, teraz przed rewelacją paryskich kortów kolejna wielkoszlemowa impreza Wimbledon. Problem w tym, że o miejscu w londyńskim turnieju decyduje ranking sprzed zmagań na kortach Rolanda Garrosa, w którym Polka była 114. To znaczy, że Maja znów musiałaby powalczyć w kwalifikacjach. Trwa jednak walka o dziką kartę dla naszej reprezentantki.
7: My robimy wszystko, co możemy. Złożyliśmy zapytanie i teraz możemy tylko czekać. Myślę, że Anglicy, jak nas słyszą, to dadzą Maję dziką kartę, no bo jest to niesamowita historia i na pewno ściąga na trybuny wielu kibiców, więc pewnie by to fajnie też w tym Londynie wyglądało.
4: Mówi menedżer Polki. Decyzję organizatorów Wimbledonu w sprawie dzikich kart poznamy 15 czerwca, a w jutrzejszym rankingu WTA Maja Chwalińska awansuje na 21 miejsce.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
8: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Pogoda.
3: W niedzielne popołudnie w całym kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Koszalinie 17 stopni, a najcieplej w Warszawie. Tu o 14 termometry pokazywały 25 stopni.
8: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Trzy minuty po godzinie 14. Jeśli obiad macie już za sobą, no to czym prędzej biegnę do was z muzycznym deserem, czyli z kawałkami lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie. Pięknie to na dobry początek. Ballada od Michaela Boltona.

Niedzielne popołudnie spędzacie z gwiazdami Radia Złote Przeboje, 12 minut po godzinie 14, a my o tej porze, jak zawsze w niedzielne popołudnie, sprawdzamy, co działo się muzycznego w latach 80. i 90. 7 czerwca 87 roku David Bowie daje koncert w zachodnim Berlinie, ale całe nagłośnienie zostało specjalnie skierowane w stronę muru berlińskiego, aby fani Bowiego ze wschodniego Berlina również mogli uczestniczyć w tym koncercie. Czerwca 97 roku rodzinna formacja Hanson podbija brytyjską listę przebojów tym numerem. To słynny Mbop, to jeszcze dodam tylko tyle, że ta piosenka stała się numerem 1 w prawie 27 krajach. A my w to niedzielne popołudnie wracamy do naszej cudownej polskiej muzyki. To teraz formacja nieżywych schabów. Jakże piękny tytuł. Aha, aha, da, da, da. Aha, aha.

Jeden z krytyków muzycznych w latach 90. napisał, że grają taką muzykę, że aż szyby drżą w oknach. No i chyba coś w tym jest. Ten zespół swoje pierwsze koncerty dawał w lokalnym parku rozrywki w Orlando na Florydzie. Backstreet Boys w to niedzielne popołudnie. W radiu Złote Przeboje w 14:30 na zegarach. Słuchajcie, wczoraj późną nocą gdzieś tam w internecie zacząłem buszować, no i znalazłem takie zestawienie 20 piosenek najchętniej słuchanych za oceanem, jeśli chodzi o muzykę lat 80. No i znalazła się tam w pierwszej 20 piosenka prosto z filmu Dirt.

0: autopromocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: I mam dla ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
2: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na ciebie już jutro. Oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
5: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: To tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
7: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
8: Tomasz?
9: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chips Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
12: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Kaufland jest.
15: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
17: Money, money, money!
18: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
17: Wygrałam w Cherry Money!
18: Cherry Money?
17: Nowy ekspres los!
18: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
19: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
20: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.

I od razu miło się wraca samochodem z tego długiego czerwcowego weekendu, nawet stojąc w korku, kiedy z głośników płyną takie magiczne dźwięki. Ten artysta, choć kojarzony jest z klawiszami, genialnie opanował też grę na perkusji, gitarze basowej czy harmonice. Stevie Wonder w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na artystkę, która często ma problem ze znalezieniem butów, ponieważ nosi nietypowy mały rozmiar 35. To przed wami już teraz w radiu Złote Przeboje Kylie Minogue.

0: Takie niezapomniane kawałki z lat 90. Obiecuję wam jeszcze grać po godzinie 15:00, tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 15:00. Zatem zostańcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Reklama. Niedzielne popołudnie spędzacie

0: deszczem. Lokalnie spadnie 30 mm deszczu. Będzie też silniej wiało, w porywach do 75 km na godzinę. Dodatkowo są ostrzeżenia hydrologiczne przed gwałtownymi wzrostami stanu wód. Obowiązują dla Pomorza i województwa kujawsko-pomorskiego oraz części warmińsko-mazurskiego, łódzkiego, części Pomorza Zachodniego, Mazowsza i Wielkopolski. A dziś pogoda niespecjalnie sprzyja odpoczynkowi nad wodą, ale służby przed zbliżającymi się wakacjami apelują o ostrożność. Od początku kwietnia utonęło już 39 osób. Tylko wczoraj życie w wodzie straciła jedna osoba. Do tragedii doszło we wsi Wieprz w powiecie Iławskim w województwie warmińsko-mazurskim. Pociągi znów kursują między Gdynią Orłowem a Gdynią Redłowem. Wcześniej ruch na tym odcinku wstrzymano po śmiertelnym wypadku. W niedozwolonym miejscu na tory wtargnęła kobieta, zginęła na miejscu. Międzynarodowa Agencja Energetyczna ostrzega, że w lipcu i sierpniu globalne rynki ropy naftowej wejdą w tak zwaną czerwoną strefę. Szybko kurczące się zapasy ropy zbiegną się wtedy z początkiem szczytowego letniego zapotrzebowania na paliwa. Na razie uwalniane rezerwy ropy naftowej i paliw gotowych oraz nadwyżka z zeszłego roku chronią nas, konsumentów, przed brakiem paliwa. Ale to rozwiązanie doraźne. Tymczasem końca wojny USA z Iranem wciąż nie widać, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
1: Blokada cieśniny Ormus nadal obowiązuje, chociaż tankowców i żeglugi przez cieśninę Ormus jest nieco więcej, to jednak dalej nie rozwiązuje to problemów ze światowymi dostawami.
0: A dziś mija dokładnie 100 dni wojny na Bliskim Wschodzie. A przed długim weekendem maksymalne ceny paliw poszły w Polsce w górę. Od soboty do jutra włącznie. Benzyna 95 może kosztować nie więcej niż 6 zł, benzyna 98 6,63, a olej napędowy 6 zł i 48 groszy za litr.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Pogoda.
4: W niedzielne popołudnie w pogodzie dużo nam się nie zmieni. Nadal w całym kraju mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a także burze. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Mielnie. Tam termometry pokazują zaledwie do 17 stopni. Najcieplej w Warszawie 25.
3: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
4: Minuty po godzinie 15:00, niedzielne popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. No pora taka, że chyba już warto pomyśleć o jakiejś małej czarnej i czymś słodkim do tej kawy. No to wy robicie kawę, a ja dorzucam wam garść tych najcenniejszych kawałków lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek Michael Jackson, jego słynne Smooth Criminal.

0: od 50 lat na muzycznej scenie Wielkiej Brytanii już niebawem wyruszają w kolejną trasę koncertową po Królestwie. A w Radiu Złote Przeboje teraz 11 minut po godzinie 15, a my właśnie w weekend z naszymi polskimi gwiazdami wspominamy koncerty zagranicznych gwiazd. Niedawno zapytałem Natalię Kukulską, czy gdzieś tam z tyłu głowy pamięta jeszcze jakiś koncert zagranicznej gwiazdy, który pojawił się w Polsce.
1: Pierwszy świadomy koncert, na którym byłam, i nie wiem, czy to nie będzie właśnie Simply Red, bo pamiętam, jak dawno temu na stadionie Gwardii oni grali i koncert zrobił na mnie rewelacyjne wrażenie. Pamiętam doskonale, że był taki bardzo prosty, jeśli chodzi o formę, zmieniały się kolory tła i był taki bardzo graficzny. Dla mnie w ogóle zespół Simply Red jest takim ikoną w ogóle muzyki takiej popowej i grania na żywo.
0: No nic dodać, nic ująć, a my zawsze jesteśmy pod wielkim wrażeniem za to koncertów Natalii Kukulskiej, która już teraz w Radiu Złote Przeboje.
2: Światło nosisz je w sobie, pozwól mi choć

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja.

artysta, który w latach 90. był siłą napędową zespołu Take That, Robbie Williams, Rock DJ w Radiu Złote Przeboje, 29 minut po godzinie 16. To teraz pojawia się gwiazda, która rygorystycznie stosuje w życiu zasadę, którą przekazała jej mama. Jeśli coś nie będzie miało znaczenia za 5 lat, no to nie ma znaczenia wcale. Przed wami Cher.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
6: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
8: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
13: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Co za dzień.
15: Co się stało?
14: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
15: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
14: Meliski?
15: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
14: Czyli to takie pastylki antystresowe?
15: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
14: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
15: Na mnie i na Meliski.
16: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
17: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.

0: człowiek, kto by się przy tej piosence tak wyłożył na hamaku, zasnął na 15, no może pół godziny, ale widzę, że w studiu już wypoczęty po niedzielnej sieście Mariusz Stelmaszczyk. Dzień dobry, Mariuszu.
1: Dzień dobry, wszystko się zgadza?
0: Będzie dzisiaj wiele niespodzianek po godzinie 16. Wiem, że pojawi się także jedna z najpiękniejszych ballad Phila Collinsa z lat 80., ale nie zdradzajmy, jaki to kawałek.
1: Dokładnie tak, to zagram, ale też dowiecie się na przykład, jak wyglądała kiedyś współpraca między Muńkiem Staszczykiem i Krzysztofem Krawczykiem i co Muńek Stilaw kiedyś od Krzysztofa Krawczyka otrzymał w prezencie.
0: Zabrzmiało bardzo tajemniczo, zatem te ostatnie godziny czerwcowego weekendu koniecznie spędźcie z Radiem Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, cudownych chwil Wam życzę za złotymi kawałkami.

0: Zdecydowanie można się zasłuchać przy takich kawałkach. Dobijamy do godziny 16, za chwilę w Radiu Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości, będzie też pogoda na poniedziałek. A potem też podczas tego popołudnia zagram dla was Whitney Houston, a także Phila Collinsa.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
2: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Czujesz, że utknąłeś? Świat pędzi, a ty stoisz w miejscu? Postaw na zmianę. Sięgnij po nowe umiejętności. Wiedza to nie tylko wyścig po awans. To twój atut, twoja siła. Rozumienie świata, który cię otacza. Nie czekaj, aż inni cię wyprzedzą. Kompetencje jutra zaczynają się dziś. Działaj u siebie. Rozwijaj się na Pomorzu. Sprawdź możliwości na pkj.pomorskie.eu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
7: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
8: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
9: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
10: Już nie swędzi.
11: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Reklama.
12: Dzień dobry, dzień dobry. 16 niedziela, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
13: Na drogach duży ruch, trwają powroty z długiego weekendu. Jutro rusza kolejna edycja programu Wakacje z Wojskiem. Piłkarska reprezentacja Iranu już w Meksyku. Mundial rusza w czwartek. Miriam Lipińska. Polacy ruszyli w drogę powrotną z długiego weekendu. Na drogach spory ruch, korkuje się Zakopianka w stronę Krakowa i prowadząca nad morze autostrada A1 w kierunku Łodzi. Tam zator jest przed bramkami w Nowej Wsi koło Torunia. Swoje dokładają też wypadki, tak jak ten na S8 na Mazowszu.

0: dochodów, także bardzo się cieszę, że udało się ten cały proces w taki sposób zorganizować, aby te pieniądze po prostu w sposób dedykowany trafiły do branży turystycznej w tych najbardziej dotkniętych regionach.
1: Czeki turystyczne będzie można wykorzystać w tak zwanym niższym sezonie turystycznym, gdy ruch jest mniejszy, od września do listopada. Jutro rusza kolejna edycja programu Wakacje z Wojskiem. To dobrowolne, bezpłatne szkolenia wojskowe, przede wszystkim dla osób w wieku 18-35 lat. Zgłoszenia można składać przez internet, telefonicznie lub osobiście w wojskowych centrach rekrutacji. Za udział w szkoleniach uczestnicy dostaną wynagrodzenie w wysokości blisko 6 tysięcy złotych brutto. Wojsko zapewni im też zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, opiekę medyczną oraz ubezpieczenie. Każdy turnus trwa 27 dni. Samolot z piłkarską reprezentacją Iranu wylądował w Meksyku. To kończy dywagacje dotyczące tego, czy reprezentacja tego kraju weźmie udział w mundialu. Wątpliwości pojawiły się po wybuchu wojny między Iranem a USA, bo nigdy wcześniej kraj uczestniczący w mundialu, w tym przypadku Iran, nie był w stanie wojny z gospodarzem turnieju, w tym przypadku USA. Mistrzostwa w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku rozpoczną się w czwartek i potrwają do 19 lipca.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
3: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Pogoda.
4: Jeśli chodzi o pogodę, to dzisiaj może popadać deszcze na południu, w centrum oraz też na wschodzie. Na wschodzie także mogą pojawić się burze. Jutro pogodniej na zachodzie, natomiast ten deszcz, przelotny deszcz może pojawić się na północy, a także na południu kraju.
3: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
4: Niedzielne popołudnie, człowiek po obiedzie, mam nadzieję, że wypoczęty, no to teraz, no właśnie, może skupić się na kolejnych przyjemnościach, a więc na świetnej muzyce w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę dowiecie się, jak powstawał kawałek Whitney Houston Step by Step, a w tej chwili Phil Collins, Mariusz Stelmaszczyk. Dzień dobry.

Lise, Japa Vendant, a więc dowód na to, że język francuski i dobra muzyka to jest naprawdę dobre połączenie. Na w Radiu Złote Przeboje czas na ścieżkę dźwiękową do filmu Żona Pastora, a tutaj w rolach głównych Denzel Washington i Whitney Houston. Whitney Houston, która zaśpiewała piosenkę do tego właśnie filmu, stworzoną przez Amy Lennox. Ją też tutaj możecie usłyszeć jako chórki Step by Step w Radiu Złote Przeboje. Well,

0: co, jesteś naprawdę super.
1: No wiem.
0: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
1: Ej, to już przesada.
0: No co, tego poziomu nie da się przebić.
2: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym.
3: Motorcentrum. Gdańsk, ulica Miałki, szlak 4/8. Motorcentrum.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.

Maxi Priest, Close to You, prosto z Wielkiej Brytanii, a w Radiu Złote Przeboje czas na Amerykankę o kubańskich korzeniach. Martika pod koniec lat 80. napisała tekst o swoim przyjacielu, który miał problemy z narkotykami i stąd tytułowe Żołnierzyki, które są metaforą osób uwikłanych w nauk. Zresztą motyw tej piosenki wykorzystał swego czasu Eminem, chociaż temat jego utworu był zupełnie inny, bo dotyczył konfliktów i przemocy w środowisku rapowym, a nie też uzależnień. No to słuchamy już teraz w Radiu Złote Przeboje. Toy Soldiers.

0: Autopromocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: I mam dla ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
2: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na ciebie już jutro. Oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
3: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
6: Drodzy państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
10: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: No, to jedziemy.
13: Tato, czy dziś ja prowadzę?
12: Jasne, w końcu to twój dzień.
13: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
14: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
15: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
16: Nie czekaj, aż inni zaprojektują twoją przyszłość. Przejmij kontrolę nad tym, co robisz. Wybierz szkołę, która rozwija twoje talenty. Nauka zawodu to przede wszystkim konkretne umiejętności. Buduj, programuj i twórz rozwiązania, które są potrzebne na rynku. Zdobądź specjalizację dającą finansową wolność. Szkoły branżowe i technika na Pomorzu. Wejdź na pkj.pomorskie.eu i sprawdź swoje możliwości. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
0: Reklama.

grzechem było nie słuchać tego kawałka głośno. Zresztą panowie z Pet Shop Boys trochę pobawili się tworząc ten numer, no bo obok tekstu opowiadającego o zbuntowanej młodzieży, syntezatorów, jak ktoś się wsłuchał, no to mógł znaleźć masę innych dźwięków, jak na przykład szczekające psy, czy też szum miasta, przez co kawałek jest naprawdę filmowy i przynajmniej w mojej głowie pojawiają się zawsze obrazy w tym kawałku, przy tym kawałku. No a teraz będzie balladowo w Radiu Złote Przeboje. Słuchamy Urszula, Niebo dla Ciebie.

0: był pan Sil w Radio Złote Przeboje, a my dobijamy do godziny 17. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości, a tam między innymi o sprytnych mailach, na które lepiej uważać, a potem też obiecuję świetną muzykę. Będziecie mogli się odprężyć między innymi słuchając Ace of Base czy też Maggie Reilly.
1: Reklama.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto. Aflofarm.
6: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję, tańsze zakupy.
7: No wiadomo, Marian, długi weekend mega okazji w Media Expert, nie?
8: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
1: Reklama.
0: Czas płynie szybko i bardzo przyjemnie. Z Radiem Złote Przeboje jest już godzina 17, a więc czas na tylko sprawdzone wiadomości.
11: Zderzenie karetki na sygnale z samochodem osobowym. Uwaga na fałszywe maile o rzekomym zwrocie podatku. Bogdan Olewicz, Krystyna Prońko i Renata Przemyk odznaczeni medalami zasłużony kulturze Gloria Artis. Miriam Lipińska. Zderzenie karetki jadącej na sygnale z osobówką na Lubelszczyźnie na Krajowej 74 między Szczebrzeszynem a Zamościem. 4 ranne osoby trafiły do szpitala. Do wypadku doszło w Bodaczowie. Kierujący autem skręcał w lewo, a jadąca na sygnale karetka wioząca pacjenta wyprzedzała ten samochód. Po wypadku droga została zablokowana w obie strony. Uwaga na fałszywe wiadomości o zwrocie podatku. Cyberprzestępcy podszywają się masowo pod rządowy serwis podatki gov.pl. W rozsyłanych wiadomościach informują o rzekomej nadpłacie podatku i możliwości odzyskania pieniędzy. Fałszywy SMS nie musi na pierwszy rzut oka wzbudzać naszych podejrzeń, mówi Elwira Harmuszko z Cyber Rescue.
12: Cyberprzestępcy mogą niestety podszyć się pod każdy numer.
11: Dostajemy też link, który przenosi nas na fałszywą stronę internetową.

0: relacji z USA i Unią Europejską oraz zawarcie trwałego pokoju z Azerbejdżanem w sprawie Górskiego Karabachu. Ugrupowanie Paszyniana Centrowa Umowa Społeczna prowadziło w przedwyborczych sondażach, ale spora grupa wyborców deklarowała też, że jeszcze nie zdecydowała lub odmawiała odpowiedzi. I na koniec wracamy do kraju. Artyści odznaczeni medalami Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Ministra Kultury Marta Cienkowska wręczyła je w Opolu piosenkarkom Krystynie Prońko i Renacie Przemyk oraz tekściarzowi Bogdanowi Olewiczowi, autorowi tekstów takich kultowych już piosenek, jak wykonywane przez zespół Perfekt, Autobiografia, Nie płacz Ewka i Chcemy być sobą, czy wykonywane przez Urszulę, Malinowy Król.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: Jeśli chodzi o pogodę na poniedziałek, no to ona będzie w kratkę. Tak jest. Jutro w centrum pogodnie, powyżej 20 stopni. Podobnie też na zachodzie, tam nawet 25, ale już deszcz może popadać na wschodzie, czy też na południu. Tam też jutro mogą pojawić się burze. Jak ktoś nie ma specjalnie planów na spędzenie niedzielnego popołudnia, no to myślę, że już właśnie te plany się znalazły. Radio Złote Przeboje i teraz fantastyczny duet Mike Oldfield, a także Maggie Reilly. Mariusz Stelmaszczyk, witam ponownie.

Muzyczna podróż po Wielkiej Brytanii. Zdecydowanie można było się przez chwilę rozpłynąć przy tym kawałku grupy Fiction Heaven, a więc kawałek Heaven podczas tego Pictures Factory i kawałek Heaven. Natomiast proszę Państwa, no tak, teraz będzie taka mała prywata, idzie lato, wakacje, no i pamiętam, że czasem zdarzało się brać mi udział w karaoke i właśnie ten numer był jednym z najczęściej zamawianych. A chodzi o Krzysztofa Grawczyka i Parostatek, a do samego Krzysztofa Grawczyka też obiecuję, że jeszcze wrócimy po 18, bo Monik Staszczyk, Still Love, zdradzi Wam, jak z Krzysztofem Grawczykiem się pracowało.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

I po takich kawałkach ten człowiek wie, czego słucha, czyli Radia Złote Przeboje podczas tego niedzielnego popołudnia. No, proszę Państwa, od jutra macie szansę zgarnąć bilety na koncert Beaty Kozidrak Unplugged, Zakochana w Lublinie. Tak jest, w naszej zabawie złoty bilet na Zakochaną w Lublinie. Jutro nad samego rana jest na to szansa, a szczegóły, jak zgarnąć te bilety, te wejściówki na Beatę Kozidrak, na koncert Beaty Kozidrak, znajdziecie na stronie Radia Złote Przeboje. A teraz dajcie głośniej, bo będzie akurat przy czym się nieco poruszać podczas tego późnego niedzielnego popołudnia, a więc snap.

0: Radio Złote Przeboje. Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
8: Ło, widzisz to, co ja?
9: A, nie widzisz.
8: No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
14: Studiuj tak, jak Ci wygodnie. W Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. Wybierz tryb dzienny, weekendowy, dualny, online albo hybrydowy. Ty decydujesz. Chcesz studiować po angielsku? Żaden problem. Mamy kierunki także dla studentów międzynarodowych. Nowoczesna edukacja, praktyczne podejście, elastyczne formy nauki. Sopot czeka. Dołącz do nas i studiuj na własnych zasadach. W Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. Sprawdź na www.sopocka.edu.pl.
15: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
16: To przy okazji zjesz z nami.
15: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
17: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
16: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
15: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
16: To tylko przy okazji.
15: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
18: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
19: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
20: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
19: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
20: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
19: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
21: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Reklama.

0: 뜰 거야.
1: 라디오 Złote Przeboje Trefl 103,99 i 2 FM.

Take On Me, a więc zespół AHA w radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, wielkimi krokami zbliża się nowy krążek Madonny. Premiera już 3 lipca. Będzie to kontynuacja tanecznego materiału z 2005 roku, a więc Confessions, a dokładnie Confessions 2. No i z tej okazji już jutro ma też ukazać się krótkometrażowy film promujący tę płytę. A sama Madonna przypomniała ostatnio, że jeśli chodzi o koncerty, to pamiętajmy, by się nimi cieszyć tu i teraz, a nie nagrywać wszystko telefonami. Rada w sumie celna, zwłaszcza że zaczyna się festiwalowy okres. No a my w Radiu Złote Przeboje też cieszymy się przede wszystkim muzyką, dlatego mam dla Was Cyndi Lauper.

0: for Life w Radiu Złote Przeboje, a my dobijamy do godziny 18 i za chwilę sprawdzimy sytuację pogodową, bo w wielu miejscach w Polsce były burze i są utrudnienia, między innymi jeśli chodzi o przejazd koleją. Zagram też po 18 dla Was świetne kawałki na ten wieczór. Tak jest, zbliżający się wieczór. Między innymi pojawi się Britney Spears, a także ABBA.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Muzyka nie ma przed nim żadnych tajemnic.
2: Zapraszam na wieczorne spotkania z największymi.
1: Porozmawiamy z gwiazdami i przedstawimy historię najważniejszych przebojów.
2: Słyszymy się już jutro po 18:00. Tomasz Brel.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: na mediaexpert.pl?
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara na mediaexpert.pl.
9: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
0: Reklama.
10: Dzień dobry, wieczór, godzina 18:00. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Zablokowana linia kolejowa między Słupskiem a Ustką po burzy. A burzowe alerty obowiązują jeszcze do wieczora w 11 regionach. Maja Chwalińska łapie oddech po intensywnym występie na Roland Garros. Miriam Lipińska. Są pierwsze skutki burz przechodzących nad Polską na Pomorzu między Słupskiem a Ustką na tory. Na jednotorowej linii kolejowej przewróciło się drzewo. Uszkodzona została sieć trakcyjna, a ruch pociągów wstrzymano. Polregio wprowadza zastępczą komunikację autobusową, a na miejscu nad usuwaniem awarii pracuje już pogotowie sieciowe i drogowe. Burze do wieczora są możliwe w 11 województwach, głównie na północy i w centrum, a także w części Małopolski, Śląska i Dolnego Śląska. W czasie burz może spaść nawet 30 mm deszczu, będzie też silniej wiało, w porywach do 75 km na godzinę. Są też ostrzeżenia przed gwałtownymi wzrostami stanu wód. Obowiązują dla Pomorza i województwa kujawsko-pomorskiego oraz części warmińsko-mazurskiego, łódzkiego, części Pomorza Zachodniego, Mazowsza i Wielkopolski. Zderzenie karetki pogotowia z osobówką w Bodaczowie w województwie lubelskim. 4 osoby zostały ranne. Według ustaleń policji do zdarzenia doszło, gdy kierujący Toyotą skręcał w lewo i był wyprzedzany przez ambulans na sygnałach.
12: Po zdarzeniu Toyota pozostała na lewym pasie drogi, natomiast karetka zjechała na pobocza, następnie uderzyła w ogrodzenie jednej z posesji. W związku z doznanymi obrażeniami wszystkie osoby zostały przetransportowane do szpitala, w tym jedna śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego.
11: Mówi podkomisarz Katarzyna Szewczuk z zamojskiej policji. Po największym sukcesie w karierze czas na zasłużony odpoczynek. Wicemistrzyni Rolanda Garrosa, Maja Chwalińska.

0: duetach Rolanda Garrosa, a Polka była 114.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: Jeśli chodzi o pogodę na poniedziałek, no to pogoda w kratkę. Trochę słońca, trochę chmur, trochę deszczu, a nawet mogą pojawić się burze na wschodzie oraz na południu kraju. Najchłodniej na północy, tam poniżej 20 stopni, 22 w centrum, 24-25 na południu kraju. 18 minęła, jak mieliście intensywny weekend, to jest ten dobry moment, żeby się odprężyć w domach, w samochodach, gdziekolwiek jesteście, z radiem Złote Przeboje, a mam dla was już teraz Abbę.

0: Radiu Złote Przeboje, odrobina magii. Steve Miller Band, Abracadabra. Natomiast już teraz Grzegorz Skawiński wspomina, jak zdobywało się instrumenty w PRL-u.
1: Och, no to są już takie historie. W ogóle pierwszą gitarę zrobiłem sobie sam, autentycznie ze starej deski od łóżka. Pomalowałem czymś, co się nazywało Wilbra, było coś takiego. Była to farbka taka, która służyła do zmieniania koloru butów. W ogóle poważnie było za komuny, takie różne cudeńka, nie? Tą Wilbrą pomalowałem ją, pamiętam, miała ohydny buraczkowy kolor ta gitara. No i generalnie tam sam zrobiłem sobie progi z drutu, jakieś tam od jakiejś starej gitary akustycznej, gdzieś tam wyhandlowałem od kolegi jakieś klucze, czyli maszynki do strojenia. No generalnie był instrument okropny, nie nadawał się absolutnie do niczego, nawet do patrzenia się nie nadawał. No ale rodzice gdzieś tam, widząc moje wysiłki w tym kierunku, bardzo mnie wspierali i powiedzieli, że jak uzbieram trochę butelek i sprzedam trochę makulatury i złomu, to mi dołożą na prawdziwą gitarę. No i tak pół na pół, pół pieniędzy dała mama z tatą i z babcią, a drugie pół uzbierałem sobie sam i pamiętam, że w sklepie elektrycznym w Mławie między lampami, jakąś tam lodówką, czymś tam wisiała akustyczna gitara, jedna, druga, kosztowała 615 zł. Myślę, że dzisiaj to było pewnie tak, jakby coś tam ze 150 zł kosztowała. No ale wtedy to były duże pieniądze, pamiętam. Nie było tak u nas znowu bogato, żeby rodzice tam wyłożyli sami pieniądze na to. A może chodziło im o aspekt i walor wychowawczy jakoś tam, żeby jednak syn sam do czegoś doszedł. No i do połowy tej gitary doszedłem. No cóż, zacząłem na niej grać, jakoś tam się uczyć. Miałem takiego kolegę z bloku naszego, z sąsiedztwa, piętro wyżej mieszkał i on właśnie nauczył mnie pierwszych akordów grać na gitarze i, że tak powiem, sobie akompaniowałem do śpiewu. Była to jakaś chyba szósta klasa szkoły podstawowej. Tak, tak, wtedy.
0: A my już posłuchajmy Grzegorza Skawińskiego z grupą Kombi. Przytul mnie już teraz w Radiu Złote Przeboje.

daleko jest brzask.

sentymentalny powrót do końcówki lat 90. do debiutu Britney Spears i płyty Baby One More Time, kawałek Sometimes, historia o młodzieńczej miłości i dojrzewaniu. Numer może nie zrobił takiej furory jak singiel tytułowy, ale też pokazał Britney także z takiej delikatnej, dziewczęcej strony. No a w Radiu Złote Przeboje przenosimy się teraz do roku 2001. To w tym roku Adam Małysz wygrał turniej czterech skoczni i rozpoczęła się Małyszomania. A podczas 73. ceremonii wręczenia Oscarów najlepszym filmem okazał się Gladiator. W 2001 roku we Wrocławiu zagrał Tom Jones. Sex bomb, sex bomb. Michael Jackson wydał swój ostatni album Invincible. W tym samym roku ukazał się także singiel Jerry Halliwell It's Raining Men. It's raining men. Był to oczywiście cover z lat 80. grupy disco The Weathers Girls, ale wersja byłej spajsetki stała się znacznie bardziej popularna. W ogóle historia powstania jest dosyć ciekawa. Jerry była już gotowa do promocji swojego drugiego albumu, kiedy to producenci filmu Bridget Jones zaproponowali jej nagranie właśnie kawałka It's Raining Men na ścieżkę dźwiękową. Sama wspominała też później, że nagrała piosenkę bardzo szybko, bo była fanką książek o Bridget Jones. Ostatecznie cover przypadł do gustu zarówno twórcom filmu, jak i też Jerry Halliwell, która dorzuciła ten kawałek na swój krążek. No to posłuchajcie w Radiu Złote Przeboje It's Raining Men, Jerry Halliwell.

0: Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Ale sztosy.
6: Ale co?
5: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
7: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: No wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
8: Ej, to już przesada.
7: No co, tego poziomu nie da się przebić.
9: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym.
10: Motorcentrum. Gdańsk, ulica Miałki, szlak 4/8. Motorcentrum.pl.
11: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super. Tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
12: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: To tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
14: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
15: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.

0: I tak można było się zasłuchać podczas tego niedzielnego wieczoru Dusty Springfield w radiu Złote Przeboje. A już teraz o słuchaniu winyli opowie wam Marek Kościkiewicz.
1: Płyty wracają, oczywiście nie jest to technologia, czy jest to sposób słuchania muzyki taki bardzo oldschoolowy, specyficzny, ale przyjemność jest duża. No trzeba co 20 minut, 25 minut podchodzić do gramofonu, zmieniać płytę, przekładać na drugą stronę, ale wydaje mi się, że wtedy jakby ten szacunek do tej muzyki, która jest na tej płycie, jest też większy. Ja nie ukrywam, że to nie jest tylko kwestia brzmienia, ale kwestia też tego, że nie przeskakujemy z utworu na utwór, że nie słuchamy też.
0: Sam zresztą też tak słucham płytę w domu, jeśli chodzi o gramofon i winyle, ale w Radiu Złote Przeboje też niczego nie przeskakujemy, tylko po kolei gramy świetną muzykę dla was podczas tego wieczoru, niedzielnego wieczoru. Posłuchajcie, Marek Kościkiewicz, tylko Błękit.

0: Autopromocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: I mam dla ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
2: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na ciebie już jutro. Oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
12: No wiem.
11: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
12: Ej, to już przesada.
11: No co, tego poziomu nie da się przebić.
13: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym.
14: Motorcentrum. Gdańsk, ulica Miałki, szlak 4/8. Motorcentrum.pl.
15: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
16: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
17: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie?
18: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
0: Reklama.
19: 19 minęła, Mariusz Estelmaszczyk jestem, witam się, kłaniam się podczas tego niedzielnego wieczoru z Radiem Złote Przeboje. Zresztą niebawem też będzie ciekawa historia, bo Monika Staszczyk opowie, jaki prezent kiedyś otrzymał od Krzysztofa Krawczyka. Ale spokojnie, po kolei. Czas teraz na odrobinę disco. Sissy Catch.

Uwielbiam ten kawałek, bo bardzo, ale to bardzo kojarzy mi się z latami 80. Out of Touch, Radio Złote Przeboje podczas tego niedzielnego wieczoru, a z kolei już teraz o początkach zespołu Wilki i też wydaniu

0: pierwszej płyty opowiada Robert Gawliński.
1: Dzięki wspaniałej pomocy Michała Rollingera, mojego kumpla i człowieka, z którym grałem w pierwszym swoim w ogóle zespole, czyli w zespole Gniew, takim punkowym jeszcze, później to on ewoluował, już później był podział w zespole, to też śmieszne czasy, bo część chciała grać hard rocka, część chciała grać punka. No piękne to było. Jak to w młodych zespołach, on to tak się zdarza często.
2: Tak, tak, tak.
1: Więc wiesz, no i w końcu żeśmy grali i jakieś numery z riffami, rodem, tam z cepów i z tam innych zespołów, wiesz, a część graliśmy jakieś takie nowofalowe, dziwne zupełnie zajawki i łączyliśmy to na koncercie. Wychodziło nieźle. Natomiast no, później miałem czas po wielu różnych sytuacjach miałem czas właśnie no, usiąść i zważyć się na tej wadze. I z Michałem Rollingerem, który towarzyszył mi właśnie przez te lata, nawet na początku w Madame grał tak samo Michał. Stworzyliśmy tę pierwszą płytę Wilków. No to odpaliło jakoś niesamowicie. Son of the Blue Sky szczególnie odpaliło po prostu jakoś tak światowo. I wtedy, wiesz, ale my wtedy zdaliśmy sobie sprawę z tego, że my jesteśmy właściwie już zawodowymi muzykami. Ja sobie zdałem sprawę jakby z tego, że to już ja jestem trochę na to skazany.
0: A my słuchamy już teraz Wilków w Radiu Złote Przeboje.

0: Przyznam, że chyba nie znam osoby, która nie widziała tego filmu, a więc Grease, John Travolta, Olivia Newton-John podczas tego wieczoru. Natomiast proszę Państwa, już teraz posłuchajcie, jak Muniek Staszczyk opowiadał o tym, no właśnie, jak kiedyś miał przyjemność współpracować z Krzysztofem Krawczykiem.
1: Krzysiu to był świetny człowiek, no, fantastyczny ziom, może nie przyjaciel, ale kolega, ugościł nas, człowiek taki naprawdę o złotym sercu, ugościł nas kilkakrotnie pod łodzią tam, gdzie mieszkał, cały zespół zaprosił, pamiętam, że była taka balanga, że to jest tak, no, wydawca płyty Krawczyka zgłosili się do mnie, czy bym nie zrobił duetu, mówię spoko, bo przypomniałem sobie mamę i tatę, jak tańczyli w moim małym pokoiku, naszym mieszkanku w Częstochowie, do pocztówek dźwiękowych, parostatek i tak dalej, i tak dalej. No, Krzysiu zawsze z sympatią, bo to po tym, jak go poznałem, no to naprawdę jeszcze ta sympatia się zwiększyła. Nagraliśmy kawałek Lekarze Dusz i w ogóle przez lata był zawsze dobra relacja. Przypomnę, jeżeli taką anegdotę, to zresztą prawdziwa historia. Na festiwalu którymś, to był chyba festiwal w Sopocie, przychodzi po prostu Ewa, jego żona, i mówi, że Krzysiu ma dla ciebie prezent. Wchodzę do busa, w busie po prostu Krzysia, wielki ekran telewizyjny, wielka leżanka, na ekranie lecą same kawałki country, leci po prostu Johnny Cash, leci Elvis, nie tylko country, ale i po prostu lecą same takie amerykańskie, że tak powiem, evergreeny.
0: Tak.
1: A Krzysiu sobie siedzi i mówi, Munio, mam dla ciebie prezent. I dał mi perfumy, bo kiedyś powiedziałem mu, że świetnie pachniesz, Krzysiu. I dał mi po prostu te perfumy, ja się tak wzruszyłem. Zresztą świetne perfumy, nie będę nawet wymieniał nazw, bo się na tym nie znam. I no to był właśnie taki człowiek, o takim złotym sercu.
0: Serdecznie, tak.
1: Potrafił właśnie zaprosić na jakieś świetne jedzenie, bo on też świetnie gotował. I nagraliśmy ten tam piosenkę, napisałem tekst, jakby no to nie było łatwe, bo trzeba było napisać tekst na dwie role, bo część tekstu śpiewam ja, część Krzysztof śpiewał. I fajny kawałek taki regowy, Lekarze Dusz, i zrobiliśmy klip, tam na tym klipie, na tym planie to była taka zabawa nieprawdopodobna. No po prostu jak myślę o Krzyśku, to był facet naprawdę rock'n'roll, chociaż śpiewał pop.
0: No tak, ale w duszy rock'n'roll. A my posłuchajmy już teraz w radiu Złote Przeboje, T-Love, I Love You.

0: Weekend się powoli kończy, ale podczas tego niedzielnego wieczoru też duch disco nas nie opuszcza. Cool the Gang i Fresh w Radiu Złote Przeboje, a w tej chwili Edyta Bartosiewicz opowiada o swojej miłości nie do muzyki, a do siatkówki.
1: Oczywiście, wciąż kocham siatkówkę, oglądam wszystkie mecze, bardzo dopinguję i męskim drużynom i żeńskim. Lubię oglądać ligę włoską, tam są zawodniczki, które ja lubię, Joanna Wałosz. Wszystko śledzę, wszystko wiem, interesuję się tym i mogłabym być trenerem. Pomimo tego, że nie byłam jakąś specjalną zawodniczką, to są tacy, trenowałam 10 lat, nie byłam specjalną, bo Bozia nie dała mi tak dużo wzrostu, mam 1,68 m. Co prawda znam dziewczyny, które nawet lekko 3 centymetry ode mnie niższe, pamiętam był taki zespół Kusy Szczecin, tam była taka dziewczyna, ona miała ksywkę dzika, Boże, ona miała chyba dosiężnego z metr, wiesz... Była tak skoczna i potrafiła się tak wgryźć w wysoki blok. Zawsze się tak z koleżankami podziwiałyśmy ją, oglądałyśmy te mecze w ogóle z rozdziawionymi buziami.
0: No to słuchamy już teraz Edyta Bartosiewicz, Miłość jak ogień w Radiu Złote Przeboje. A ja, Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za wspólnie spędzony czas i słyszymy się w sobotę za tydzień po godzinie 18. Miłego!

0: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
1: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
0: ci panowie z Media Expert.
1: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
1: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
0: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie?
2: Radio Złote Przeboje Trefle 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
4: Opowiem dzisiaj o zdrowiu dzieci w Pomorskiem, bo nie ma nic cenniejszego, prawda? O tym już za chwilę. Za chwilę również coś przyjemnego dla starszych dzieci i dla miłośników Gdańska, którzy czekają na nasz radiowy quiz. Edyta Stańczyk, zapraszam serdecznie.
5: Audycja poradnicza.
4: Na Pomorzu wszczepiane są implanty słuchowe dzieciom i osobom dorosłym i dzięki temu pacjenci nie muszą jeździć do innych miast, mają pod ręką, tak powiem. O problemie dotyczącym niedosłuchów w naszym regionie porozmawiam dzisiaj z moimi gośćmi. Edyta Stańczyk, witam serdecznie. Panią Dorotę Szubstarską, kierowniczkę Specjalistycznego Ośrodka Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu Polskiego Związku Głuchych w Gdańsku. Witam.
6: Dzień dobry, witam.
4: Panią Paulinę, mamę Wojtusia. Witam pani Paulino.
7: Dzień dobry.
4: Oraz lekarza audiologa, otolaryngologa, ale także foniatrę pana Andrzeja Molisza.
8: Dzień dobry.
4: Panie doktorze, ile w skali roku na Pomorzu rodzi się dzieci z niedosłuchem?
8: To są takie statystyki jak w innych miejscach w Polsce i na świecie. Nie odbiegamy istotnie od średniej. Statystyki podają między 2 a 5 na 1000 żywo urodzonych dzieci. Dokładnie. To są niedosłuchy wrodzone. Natomiast niestety mamy do czynienia też z niedosłuchami wczesnodziecięcymi, czyli są dzieci, które rodzą się z prawidłowym słuchem, a tę wadę słuchu nabywają z różnych przyczyn. Między innymi z powodu na przykład zapalenia opon mózgowrodzeniowych.
4: My do tego tematu za chwileczkę powrócimy, bo w przypadku Wojtusia tak było, prawda?
7: Tak, dokładnie.
4: Że to było przyczyną niedosłuchu. Może tak w formie jeszcze takiego poradnika, bo to często rodziców interesuje, czyli rodzi się dziecko, jest robione pierwsze badanie o tej emisji po narodzinach dziecka i zakładamy, że to badanie nie wychodzi w normie. I co dalej? Tak, co dalej? Bo tam rodzice są jakby pokierowani odpowiednią ścieżką, która jest wyznaczona.
8: Tak, istnieje w Polsce program powszechno-przesiewowych badań słuchu noworodków. Jeżeli badanie słuchu wyjdzie nieprawidłowo lub jeżeli są obecne czynniki ryzyka przy prawidłowym badaniu lub przy nieprawidłowym, ale to wtedy mamy jakby dwie przyczyny, to dziecko wymaga kontrolnego badania słuchu w wieku 3 miesięcy. Powtarzamy diagnostykę. Jeżeli wynik jest prawidłowy po wcześniejszym nieprawidłowym i nie są obecne żadne czynniki ryzyka, to tą diagnostykę kończymy. Może tak być, że badanie przesiewowe nie wyszło, mimo że słuch jest w normie.
4: Dokładnie tak. I myślę, że tutaj właśnie też warto uspokoić rodziców, że to, że ta pierwsza ta emisja nie wychodzi, to nie jest od razu powód do jakiejś paniki i dużego niepokoju, ale ważne jest to, żeby sprawdzić.
8: Tak.
4: Bo może być więc dużo przyczyn tego, że jednak to pierwsze badanie nam nie wyjdzie.
8: Tak, na pewno najbardziej niepokojąca sytuacja, w której mamy nieprawidłowy wynik badania przesiewowego i są obecne czynniki ryzyka. Te czynniki ryzyka my też wiemy z doświadczenia, że mają różną wagę. Nie każdy jest tak samo dużym czynnikiem ryzyka.

0: powinniśmy mieć na uwadze to, żeby jednak ten słuch badać częściej, że ta oto emisja nie wystarczy.
1: Nie ma obecnie żadnego programu przesiewowego powszechnego badań słuchu w wieku dziecięcym, poza badaniem noworodków. Natomiast mówi się o tym dużo, są tworzone na razie częściej lokalnie tego typu programy. Badanie dzieci przedszkolnych czy szkolnych jest to na pewno bardzo dobra idea. Wiemy z takich programów, że część dzieci niestety nam umyka. Program badań przesiewowych noworodków działa bardzo dobrze. Natomiast to, co się dzieje później, niestety często nam się rzeczywiście wymyka, zwłaszcza w miejscach, gdzie dostęp do lekarza jest mniejszy, ale nie tylko. To mogą być dzieci również z dużych miast z dobrym dostępem do lekarza. Bywa tak, że jest przeoczony niedosłuch i niestety czasem nawet dość duży, co się w dalszym ciągu zdarza.
0: Czyli tutaj świadomość rodziców, prawda? No bo co może się wydarzyć po drodze? Rodzice często pytają. Nie, mi się wydaje, że on tam nigdy nie chorował. Nie, nigdy z uszami się nic nie działo takiego. A może się dziać, prawda?
1: Może się nic nie wydarzyć. Trzeba też mieć to na uwadze, mam bardzo często takie rozmowy z rodzicami, że mogą być czynniki genetyczne, których my nie znamy i to wcale nie znaczy, że musi występować niedosłuch w rodzinie. Może dziecko mieć niedosłuch, który później badania nam pokazują, że to jest niedosłuch na tle genetycznym, postępujący, czyli dziecko może mieć prawidłowy wynik badania przesiewowego słuchu i ten niedosłuch może wystąpić w wieku 2, 3, 5 lat. Mogą być czynniki, których my nie znamy. Bywa tak, że zrobimy diagnostykę różnicową, będziemy szukać przyczyny niedosłuchu, a nie znajdziemy jej. Ale to się niestety może zdarzyć i można to przeoczyć. Oczywiście kwestia uważności rodziców, opiekunów, wychowawców. Czasem jest obserwowane słabe reakcje dziecka, a tego niedosłuchu nie ma, ale bywa niestety też odwrotnie.
0: Takie myślę życzenie, że może poza tym przesiewowym badaniem noworodków uda się kiedyś wprowadzić jakiś program, który też obejmie grupę na chociażby tych dzieci w żłobkach albo w przedszkolu, prawda, też by się przydało. Pani Paulina kiwa głową. Pani Paulina coś na ten temat wie na pewno, dlatego że jesteście państwo teraz w trakcie już rehabilitacji, prawda? Tak. Ale to tak jak doktor mówił, u państwa też była taka sytuacja, że dziecko urodziło się i słyszało, prawda?
2: Tak. Wszystkie badania na początku były prawidłowe. Wojtuś się rozwijał rewelacyjnie. Jako dwulatek śpiewał piosenki, mówił wierszyki, nawet ponad normę przeciętnego dwulatka. No ale niestety zadziało się tak, że w wieku 2,5 roku zachorował. Co prawda na początku wszystkie symptomy nie podejrzewaliśmy, że to będzie aż tak poważna choroba, bo synek tylko wymiotował. Jakby, no, dla nas to było jasne. Jelitówka. No niestety po 2 dniach, jak zaczął się przelewać przez ręce, podjęliśmy decyzję, że pojedziemy do szpitala. Syn nawet nie miał gorączki, tam miał 38, zbita po pierwszym paracetamolu i nic więcej. No ale w szpitalu jednak, jak zrobili CRP i wyszło 280, no to wszyscy się przerazili. W szpitalu był wielki popłoch, co się dzieje. Szybko nas skierowali na punkcję. No i wtedy niestety się okazało, że Wojtek ma bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.
0: I to był ten trudny czas.
2: Tak.
0: A potem jeszcze dodatkowa diagnoza, że Wojtuś nie słyszy.
2: Tak, na początku po zapaleniu opon jeszcze okazało się, że doszło też do zapalenia mózgu. Synek miał też sepsę, więc to wszystko jakby spowodowało jego osłabienie organizmu. Aczkolwiek przez pierwsze 2-3 miesiące nic nie wskazywało na to, że on nie będzie słyszał. Rozwijał się normalnie funkcjonował. Co prawda nie chodził, więc on stracił funkcje fizyczne. A ten rozwój mowy jakby i słyszenia, wszystko było w porządku. No niestety po 2 miesiącach, dokładnie w kwietniu, bo w lutym wydarzyła się choroba, w kwietniu zaczął chodzić i nagle przestał słyszeć. To było z dnia na dzień i my tutaj też lekarzom właśnie tłumaczyliśmy, że no dla nas to jest nielogiczne, że zaczął chodzić, przestał słyszeć. Dlaczego tak się w ogóle dzieje? No ale tutaj doktor właśnie nam tłumaczył, że po zapaleniu opon ten proces może tak wyglądać, że po kilku miesiącach właśnie może dojść do utraty tego słuchu i faktycznie tak było. Na początku Wojtek przestał mówić, przestał słyszeć, były symptomy, mam nawet filmiki ponagrywane, że on mówi: nie rozumiem cię, ale dla nas to było takie, no jak możesz nie rozumieć, ha, ha, ha. I jakby to było koniec, ale jednak gdzieś tam po kilku tygodniach, no doszliśmy do tego z mężem, że jednak on faktycznie

0: nie słyszy, że coś się dzieje, bo on przestał nas rozumieć. Bardzo się frustrował, ciągle się denerwował i my jakby nie wiedzieliśmy, o co chodzi. I wtedy właśnie nas skierowali na badania jeszcze wtedy w szpitalu w UCK. No i tam nas pokierowali już właśnie tutaj do PZG, do doktora Molisza. No i tam jakby podjęliśmy decyzję o całej kolejnej diagnostyce, która nas czekała. No i w szpitalu w Kopernikusie już jakby kolejne te badania były robione. No i doszło do tego, że właśnie Wojtek ma po prostu bardzo głęboki niedosłuch.
1: Ale w tej chwili Wojtuś jest już po wszczepieniu implantu.
0: Tak, w grudniu miał operację wszczepienia implantu, w styczniu miał uruchomienie implantu, także jesteśmy 5 miesięcy po intensywnej rehabilitacji naszego synka.
1: I jak ta rehabilitacja przebiega? Jesteście Państwo zadowoleni?
0: Tak, zdecydowanie tak. Mamy tutaj ogromne wsparcie i ze szpitala, i z ośrodka. Wojtek 5 miesięcy już ma implant, no i na lewym uchu ma aparat, bo tylko prawe ucho ma zaimplantowane. Radzi sobie rewelacyjnie, świetnie się odnajduje i w społeczeństwie, i coraz więcej słyszy, coraz więcej rozumie, co dla nas jest taką największą siłą napędową, że faktycznie to, co robimy i to, jak zaopiekowaliśmy nasze dziecko, ma sens.
1: Takim optymistycznym akcentem myślę, że zakończymy. Bardzo Państwu dziękuję za przybycie do studia i podzielenie się tym wszystkim.
2: Dziękujemy bardzo.
3: Audycja poradnicza.
4: Tydzień w Trójmieście.
5: Sejm przyjął ustawę metropolitalną dla Pomorza. Po wielu latach oczekiwań ponad 60 samorządów z Gdańskiem, Sopotem i Gdynią na czele będzie mogło liczyć na współpracę na nowym poziomie i dodatkowe pieniądze na rozwój całej aglomeracji, mówi prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek.
6: Przyjęcie ustawy metropolitalnej to jest impact do rozwoju gospodarczego całego regionu i mowa tutaj o takim rozwoju zrównoważonym, ale to jest również kwestia tego, że będziemy mogli stworzyć jednolity system transportowy, dostęp do rynku pracy i dostęp do oferty edukacyjnej równy dla całego regionu.
7: Na najbliższym posiedzeniu 10 czerwca będzie procedowana na sali plenarnej w Senacie i mam nadzieję, będziemy dobrze przygotowani, żeby ta ustawa dość szybko od nas wyszła.
8: I czekamy na podpis pana prezydenta. Myślę, że to jest oczekiwanie wszystkich samorządowców skupionych w stowarzyszeniu, współpracujących od bardzo wielu lat w kontekście transportu i też innych zadań, które możemy robić razem i wtedy jest taniej i efektywniej.
5: Dodawała prezydentka Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim, a o dobrej woli Senatu zapewniała marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska. Ustawa metropolitalna przeszła głosami rządzącej koalicji. Przeciwko niej zagłosowali m.in. posłowie Prawa i Sprawiedliwości, także ci z Pomorza. 11 nowych przegubowych autobusów elektrycznych trafiło do Gdyni. Nowe Solarisy będą obsługiwać popularne linie 194 i 147, a razem z nimi powstanie też nowa infrastruktura do szybkiego ładowania baterii. Koszt zakupu nowych autobusów to prawie 50 milionów złotych. A od lipca 3 gdyńskie samorządowe spółki przewozowe, Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej, Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej i Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej połączą się w jedną Gdyńską Komunikację Miejską. Władze miasta podpisały ze związkowcami układ zbiorowy pracy, który ma zapewnić pracownikom stabilność zatrudnienia. Ponad 280 milionów złotych otrzymają Żuławy z funduszy europejskich na zabezpieczenia przeciwpowodziowe. Pieniądze mają zostać przeznaczone m.in. na odbudowę prawego wału przeciwpowodziowego Wisły i przebudowę wałów Raduni, Kłodawy i Bielawy. Zadania zostaną zrealizowane do 2029 roku. Wyjątkowy film o Gdyni powstanie z okazji obchodzonych w tym roku setnych urodzin miasta. Będzie to Lipdap.
9: Stulecie Gdyni należy obchodzić hucznie. Przygotowujemy się do wielkiego wydarzenia. Będzie to Lipdap, wielka akcja filmowa miejska. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do tego.
10: To jest film kręcony w jednym ujęciu do piosenki.
9: Tyle słońca w całym mieście Anny Jantar i Don't Worry Be Happy. I przez cały plan będziemy zapraszać grupy mieszkańców do tego, żeby odśpiewali ten utwór z nami.
10: Osoby, które występują w tym Lipdabie, mają chwilę na to, żeby się zaprezentować i ta kamera cały czas podąża.
9: Mamy nadzieję, że będzie barwnie, kolorowo i że wszyscy mieszkańcy Gdyni, okolic i sympatycy miasta przyjadą.
5: Zainteresowani udziałem w Lipdabie mogą się zgłaszać do połowy czerwca. Nagranie zaplanowane jest na początek września. To była długa zabawa w chowanego. Gdańscy policjanci zatrzymali 55-latka skazanego za przestępstwo skarbowe i poszukiwanego do odbycia kary więzienia. Mężczyzna ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości przez 10 lat. Przez cały czas posługiwał się danymi sąsiada z bloku. Rozpoczęła się 8. edycja rowerowej stolicy Polski, ogólnopolskiej rywalizacji miast i gmin promującej jazdę na rowerze, mówi koordynator i pomysłodawca akcji Tomasz Dobrowolski.
11: Przypominam, że rowerowa stolica Polski to przede wszystkim zabawa, dlatego apeluję tutaj o zasady fair play, używania wyłącznie naszej aplikacji, przy jeździe na rowerze, nie wykorzystywania innych środków transportu, bo regulamin jest dosyć restrykcyjny, jak tylko taki trening w jakiś sposób by się przydostał do rankingu, to nie tylko będzie usuwany ten trening, ale i użytkownik naszej aplikacji, abyśmy jak najbardziej mogli zachować zasady fair play.
5: W wydarzeniu biorą udział rowerzyści z całej Polski. Na Pomorzu to 19 miast i gmin, między innymi Gdynia, Pruszcz Gdański czy Wejherowo.
1: Podsumowanie ważnych informacji, Iwona Wyciślok.
4: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
1: Gdański archipelag kultury to, można by powiedzieć, taka sieć małych światów, która jest połączona wspólnym mianownikiem i która jakby inspiruje siebie nawzajem, ale też mieszkańców Gdańska. I dzisiaj o tej inspiracji porozmawiam z moim gościem, z panem Jakubem Walczykiem, zastępcą dyrektora GAK-u, który jest dzisiaj ze mną. Bardzo serdecznie pana witam.
12: Dzień dobry, cześć.
1: To w ilu w tych dzielnicach jesteście dokładnie w Gdańsku?
12: Oj, tak naprawdę trudno powiedzieć, bo jesteśmy w 7 dzielnicach fizycznie, mając 8 domów kultury. Orunie jest takim wyjątkiem, że są 2 domy kultury, czyli Scena Muzyczna i Stacja Orunia. W pozostałych dzielnicach również mamy domy kultury, ale także za sprawą mobilnego domu kultury działamy w takich dzielnicach jak Jasień, które mają ograniczony dostęp do infrastruktury kulturalnej. Za sprawą właśnie mobilnego domu kultury, który w tym roku ma zupełnie inną formę, czyli taką formę oddania sprawczości społecznościom lokalnym, czyli mamy konkurs na inicjatywy lokalne, w ramach których to właśnie społeczności danych dzielnic mogą proponować swoje rozwiązania. Bo zależy nam, żeby być instytucją dzielnicową, zakorzenioną w dzielnicach i odpowiadającą na potrzeby tych grup, które tam mieszkają, bo domy kultury cechują się tym, że są blisko, że powinny być blisko ludzi i powinny być właśnie miejscem nie tylko, w którym możemy realizować swoje artystyczne zamiłowania, ale również jeżeli nie mamy takich, tak jak na przykład ja, a chcemy się spotkać i porozmawiać o filmie, o serialu, czy wspólnie pielić w ogródku, no to również właśnie takim otwartym miejscem, miejscami de facto chcemy być.
1: To jest świetne, bo to tak naprawdę pielęgnuje te takie bardzo małe lokalności i też scala tych ludzi, bo my się często między sobą nie znamy, nie, jako sąsiedzi.
12: Tak, dokładnie. No właśnie dlatego, że jesteśmy dzielnicowym jedną instytucją kultury, która jest jak ośmiornica w różnych dzielnicach, no to właśnie to bycie blisko i to szerokie rozumienie kultury, która kultura to nie jest tylko teatr, to nie jest tylko kultura wysoka, ale to jest przede wszystkim to, że ludzie są razem, chcą rozmawiać ze sobą i mogą dowiadywać się nowych rzeczy. To jest tak naprawdę priorytet w koncepcji dyrektorskiej Moniki Dylewskiej-Libery, czyli dyrektorki Gdańskiego Archipelagu Kultury, i ona w ramach kolejnej kadencji cały czas jakby konsekwentnie realizuje ten proces taki, który profesjonalnie byśmy powiedzieli uspołeczniania instytucji, ale przekładając to na język bliższy, no to po prostu jest wychodzenie w najbliższe otoczenie, zapukanie, zapytanie się, powiedzenie, hej, jesteśmy tutaj, możemy coś zrobić razem. Do tego chcielibyśmy najbardziej być.
1: Ten mobilny dom kultury, no bo jak słyszymy mobilny, to od razu widzimy 4 koła, tak? Jak to u was jest rozwiązane?
12: To też w takiej formie było, natomiast to, co do czego doszliśmy i jaką zmianę chcieliśmy zaproponować, to właśnie taką, żeby to nie były działania tylko punktowe. Żeby to nie był program letni lub wiosenny, no bo przede wszystkim zazwyczaj to jest plenerowe działanie, chociaż nie zawsze, staramy się teraz wydłużać też na jesień. Zależało nam na tym, żeby to nie była jednorazowa sytuacja, w której przyjeżdżamy do jakiegoś miejsca, totalnie go nie znając, rozkładając się, grając koncert, a potem się zwijając i przez cały rok już tam nie zaglądając, tylko właśnie, żeby oddać tym grupom, które wiedzą najlepiej, czego potrzebują. Bo wychodzimy z założenia, że jak realizujemy jakieś inicjatywy, to najpierw warto zapytać, czego brakuje w dzielnicy, jakie są potrzeby, uczciwie powiedzieć, na jakie potrzeby też możemy odpowiedzieć i w ten sposób oddać społeczności sprawczość. To jest czasami podzielone właśnie na dane dzielnice, ale czasami też na grupy kategorialne. Myślę, że taką ciekawą inicjatywą i dobrym przykładem właśnie włączania społeczności jest migający klub filmowy. I on jest efektem konsultacji, które zrobiliśmy w marcu ze środowiskiem osób głuchych i słabosłyszących, czyli takich, które z jednej strony posługują się polskim językiem migowym, a z drugiej strony korzystają z napisów. I pokazaliśmy, co w GAK-u mamy, jaką ofertę mamy i zapytaliśmy też, czego by chcieli, czego by ta konkretna grupa chciała. No i właśnie film jako ten rodzaj praktyki budził duże zainteresowanie. Stąd bardzo zwinnie, bardzo szybko uruchomiliśmy w kolejnym miesiącu właśnie Mobilny Dom Kultury, w ramach którego społeczność osób głuchych, ale nie tylko, bo filmy są pokazywane z polskim językiem migowym, jest też ścieżka audialna, więc osoba słysząca może przyjść, a po filmie jest dyskusja prowadzona przez głuchą kinomankę w polskim języku migowym, tłumaczona na polski język foniczny.
1: Już będzie kontynuowana?
12: Tak, tak, raz w miesiącu, raz w miesiącu dzięki inicjatywie Kino Bez Barier realizowanej w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Korzystamy z filmów, które są tłumaczone na polski język migowy, są zazwyczaj zagraniczne filmy, dzięki czemu właśnie koszty opracowań audiodeskrypcji już udostępniają w otwartych zasobach, więc to jest bardzo fajne też. I raz w miesiącu dana grupa tego klubu, migającego klubu filmowego będzie się spotykać i będzie oglądać filmy i decydują o tym zawsze, jaki film oglądają w kolejnym miesiącu, więc nie chodzi nam o to, żeby narzucać, nie chodzi nam o to, żeby przygotować ofertę tylko, ale właśnie, żeby włączać, i to jest taki dobry przykład włączania, to nie jest przykład na wielką skalę, no bo tam myślę, że frekwencja na nasze warunki to jest mniej więcej 20 osób, ale przy klubach dyskusyjnych o to chodzi, natomiast właśnie chodzi o to, żeby stwarzać przestrzeń też do tych grup, które często są pomijane, które są niezauważone, a które mają takie same prawa i taką samą potrzebę uczestnictwa w kulturze, tak jak my. Ja bardzo często nie zgadzam się z zapisem ustawy o specjalnych potrzebach. I to słowo specjalne potrzeby jakoś mi krzaczy. Ono nie jest dla mnie dobre, dlatego że no chyba trudno byłoby nam się dzisiaj zgodzić, że specjalną potrzebą jest pójście do kina, specjalną potrzebą jest przeczytanie książki, czy specjalną potrzebą jest po prostu uczestnictwo w życiu społecznym. Więc ja mówię raczej o projektowaniu uniwersalnym i o robieniu wydarzeń, które mogą integrować. Stąd właśnie pomysł na migający klub filmowy, jednocześnie tłumaczony na polski język foniczny, bo ja nie znam języka migowego, ale mogę w nim uczestniczyć, bo jest on tłumaczony na polski język foniczny, czyli trochę odwrócona sytuacja, bo zazwyczaj tłumaczymy sytuację z języka fonicznego na język migowy. My tutaj robimy to odwrotnie i to jest właśnie to projektowanie uniwersalne i to jest to włączanie. Nie jest specjalna potrzeba, bo pójście do kina i porozmawianie o filmie nie jest specjalną potrzebą, a stwarzanie warunków właśnie do tego, żeby działać trochę sprawiedliwiej.
1: Bardzo ciekawy pomysł. Myślę sobie, że z jednej strony właśnie to takie wyczulenie się na drugiego człowieka, ale z drugiej strony też dzięki waszym działaniom, takie mam poczucie, jakby odkrywamy nasze miasto na nowo. Zaczynamy zauważać miejsca, których wcześniej nawet byśmy może nie zauważyli, albo po prostu przebiegamy codziennie, spiesząc się gdzieś i nie przystajemy. A takie spotkania jak chociażby, no nie wiem, Święto Ulicy Uroczej na Oruni uzmysłowiło nam, jak bogatą historię ma ta ulica, jacy ludzie tam mieszkają, dlaczego sobie cenią to, że tam mieszkają. To bardzo interesująca ta sieć różnych ulic, to chyba też praktykowane, prawda?
12: Tak, jak najbardziej. Mamy nowy zespół do spraw projektów społecznych, który właśnie zajmuje się takim animacyjnym badaniem też dzielnic, czyli odkrywaniem ich tożsamości. Oczywiście to było wcześniej, bo tutaj na przykład za sprawą między innymi takich osób z naszego zespołu Ania Sadowska, która bardzo mocno wchodziła w tkankę Oruni i dalej wchodzi, powstają mapy, opowieści, wskrzeszanie kina Kosmos, które było bardzo ważnym miejscem w dzielnicy, więc ta dzielnicowość, odkrywanie tej dzielnicy, ale też właśnie pukanie z informacją halo, jesteśmy tutaj, jest też bardzo istotne, bo mamy publiczność, która zjeżdża do nas z różnych dzielnic, ale chcemy też, i to jest nasz cel, żeby ta publiczność, która ma do nas najbliżej, a często nie przychodzi, bo myśli, że na przykład może Dom Kultury nie jest dla nich, albo może tam nic nie ma ciekawego, będą, żeby też przyszli, żeby zobaczyli, że mogą zaproponować swoje działania, więc święta ulicy, kwestie badania tożsamości Wyspy Sobieszewskiej, Brzeźna, czy właśnie Oruni. To są te rzeczy, na których się fokusujemy, które są po prostu dla nas ważne, bo chcemy też rozumieć miejsca, w których jesteśmy i nie chcemy narzucać swojego punktu widzenia, ale jednak mediować, w takim dobrym sensie mediować do tego, żeby pokazywać, że możemy być blisko i możemy być po prostu ważni.
1: Powrócę do sceny GAK. To jest coś takiego też ciekawego, inspirującego.
12: Tak, no też naszym takim istotnym obszarem działalności, oprócz oczywiście tego, że jesteśmy domami kultury, jest też ta kwestia takiego mniej aktywnego uczestnictwa w kulturze, w sensie, że nie zawsze musimy włączać kogoś do tego, żeby współtworzył, ale też tworzenie przestrzeni do relaksu, do odpoczynku, czy do rozrywki na przykład, więc scena muzyczna, przede wszystkim park przy scenie muzycznej, no to jest właśnie taki obszar, w których na przykład planujemy i realizujemy już od bardzo dawna koncerty muzyczne, otwarte dla różnych społeczności, w których wiem, że na przykład ludzie z Brzeźna potrafili w niedzielę przyjeżdżać, żeby je posłuchać, więc jest absolutnie kontynuowane ten taki aspekt rozrywkowy i taki aspekt, w którym po prostu można na przykład przyjść na koncert Górala za darmo z kocykiem i po prostu posłuchać dobrej, eksperymentalnej muzyki w plenerze, więc to wychodzenie, też te działania plenerowe, FETA, teatr leśny, to też są te istotne sytuacje, w których wychodzimy, opuszczamy nasze budynki i otwieramy się na całą społeczność gdańszczan, gdańszczanek, ale także turystów, turystek, do tego, żeby wypełniać Gdańsk kulturą na ulicach, na placach, na murach, żeby po prostu być wszędzie.
1: Pogoda też temu sprzyja w końcu, zielona trawka i tak
12: chociaż
1: dalej.
12: Chociaż wiatry czasami
1: u nas.
12: Ostatnio otwarcie rewitalizacji było sporym wyzwaniem, zwłaszcza przy wiatrach, więc tak, ale mamy świetny, bardzo zwinny zespół produkcji, który nawet potrafi tego samego dnia plenerowy koncert przenieść w inne miejsce do tego, żeby on się odbył i wtedy tworzy się coś zupełnie unikatowego, koncert bez prądu, który wcześniej był zaplanowany po prostu klasycznie na plenerowej scenie, więc tutaj też jest duża, duża zwinność przez to, że po prostu zespół produkcji pod kierownictwem Michała Tabora ma tutaj bardzo dużą właśnie zwinność reagowania na różne sytuacje pogodowe, których no, Gdańsk czasami dostarcza. Coraz bardziej krok po kroku właśnie staramy się zakorzeniać w konkretnych dzielnicach. Oczywiście to też dzieje, działo się wcześniej, bo są już społeczności, które bardzo czują się u nas dobrze i które wiedzą, że mogą właśnie się spotykać, rozmawiać i brać udział na przykład w zajęciach stałych, ale są właśnie też jeszcze te grupy, do których możemy dotrzeć. Nie spoczywamy na laurach, tylko szukamy głębiej. I to, w jaki sposób włączać zarówno nową społeczność, ale również tą społeczność już dojrzałą Brzeźnian i Brzeźnianek, jest sporym wyzwaniem, które wymaga przemyślenia i które wymaga też takiej diagnozy potrzeb, stąd też bardzo się cieszymy, że udało nam się uzyskać dofinansowanie na program Doby Kultury Plus Narodowego Centrum Kultury, w ramach którego dostajemy wsparcie eksperckie i w ramach którego taką streetworkingową metodologią Katarzyna Smukowska, czyli liderka społeczności w Brzeźnie, będzie pracować, żeby diagnozować potrzeby i żeby starać się włączyć różne grupy, w tym również młodzież, czyli taką bardzo nieobecną grupę w tym instytucjonalnym życiu kulturalnym.
1: Skateparki, nie? To skateparki, takie tak. Ulubione miejsca.
12: To też właśnie to miejsce, gdzie sport łączy się z kulturą, natomiast instytucje jeszcze nie do końca potrafią tą młodzież wyczuć, tak. Mm-hmm. Więc to też jest takie wyzwanie w domach Kultury Plus, bo to jest też taki proces, w którym my się możemy dużo nauczyć. My w ogóle podchodzimy też do tego, że my się też uczymy działać w inny niż do tej pory sposób.
1: Pan Jakub Walczyk z GAK-u gdańskiego był moim gościem.
4: Ciekawe Trójmiasto.
1: Dzięki paniom odkryłam, że jest ulica urocza. Orunia Dolna za torami. Pięknie zielono, jakiś kolejny park, bo jechałam do państwa przez Park Oruński. Kto jest inicjatorem?
13: Inicjatorką tego całego przedsięwzięcia w sumie jest nasza pani dyrektorka, która przechadzając się pewnego razu po dzielnicy odkryła tę ulicę. Zapytała się nas, czy nie chciałybyśmy zorganizować święta ulicy uroczej, a ponieważ takie inicjatywy są nam bliskie, tak więc jako Stacja Orunia zdecydowałyśmy się to zrealizować.
1: Rozumiem, że przekopałyście panie wszystkie informacje dotyczące tutaj ulicy, okolic.
14: To znaczy przekopał informacje nasz przewodnik, Ryszard Kopitkę, i ten spacer historyczny właśnie poświęcony ulicy Uroczej, temu zakątkowi i w ogóle szerzej mówiąc z Orunizatorami, która jest taka troszkę może bardziej zapomniana niż ta Orunia właśnie w pobliżu Parku Oruńskiego, Oruńskiego Rynku, a ta jest taka troszeczkę w cieniu, a wydaje nam się, że jest na tyle ładna i na tyle ciekawa też, że warto odkryć jej tajemnicę.
4: Ciekawe Trójmiasto.
13: Mamy dużo różnych pomysłów, zbieramy zasoby i myślę, że w przyszłym roku jest to przestrzeń i pomysły, które byśmy chciały zrealizować, ale jeżeli chodzi o zbieranie historii lokalnych, to my to już jako Stacja Orunia robimy. Wydajemy, zbieramy wspomnienia i historie mieszkańców i mieszkanek dzielnicy, właściwie Gdańska o dzielnicy, i wydajemy książki, wydajemy gazetę Historię po Oruńsku.
1: Stacja Orunia, przypomnijmy, działa w ramach Gdańskiego Archipelagu Kultury, który ma w różnych dzielnicach w Gdańsku swoje miejsce.
13: Tak, tak. Gdański Archipelag Kultury to sieć domów kultury. Jesteśmy na Oruni, jesteśmy na Zaspie, jesteśmy w Brzeźnie, jesteśmy w Letnicy i na Wyspie Sobieszewskiej.
1: Do usłyszenia.
4: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
1: Jest już na posterunku Monika Tarka, która zadaje te trudne i te łatwe pytania dotyczące naszego miasta. Edyta Stańczyk, zapraszam do zabawy.
3: Audycja rozrywkowa.
15: Teraz czas na quiz, do którego zgłaszają się Państwo przez naszą stronę, a do quizu oczywiście zapraszamy mieszkanki, mieszkańców Gdańska i okolic, bo sprawdzamy tutaj Państwa wiedzę dotyczącą właśnie Gdańska, tego pięknego miasta. A tym razem ze mną pani Zuzanna. Dzień dobry, słyszymy się, prawda?
16: Dzień dobry, tak, słyszymy się. Witam. Bardzo się cieszę, że udało mi się teraz wziąć udział.
15: No teraz się pani cieszy, zobaczymy jak to będzie, jak pani usłyszy pytania, pani Zuzanno. Czy też będzie tak radośnie? Jedno pytanie, takie trochę koszmar z historii, bo będę pytać o datę, ale tylko jedno, także proszę się nie bać. W sumie 5 pytań przed nami, oczywiście nie na wszystkie trzeba odpowiedzieć, bo to jest tylko i wyłącznie zabawa, także to tutaj udział w quizie się liczy, no ale mam nadzieję, że będzie 5-5. Tego pani życzę, pani Zuzanna.
16: Też mam taką nadzieję.
15: No to uwaga, zaczynamy. Pytanie pierwsze, takie też historyczne. Który zakon zbrojnie zajął Gdańsk w 1308 roku? Czy templariusze, czy krzyżacy, czy joanici? Co tu pani obstawia? Tak na zdrowy rozum chyba.
16: Najpierw chciałam powiedzieć, że templariusze, ale jednak wycofuję się z tej opcji. Krzyżacy.
15: Tak, tak, oczywiście krzyżacy. To było dosyć przykre wydarzenie, więc nie będziemy się nad nim rozwodzić. Niezbyt dobrze się skończyło dla mieszkańców, wczesnych mieszkańców Gdańska, więc pytanie drugie o tą datę właśnie. Kiedy otwarto Teatr Miejski przy Targu Węglowym w Gdańsku? Który to był rok? Czy 1750, czy 1801, czy 1900?
16: Ojej.
15: No właśnie. Tutaj domyślam się, że będzie strzał.
16: Tak, dokładnie tak, bo szczerze mówiąc nie mam zielonego pojęcia, więc tak celowałabym gdzieś w środek, więc środkowa data.
15: Tak, środkowa, 1801 rok, tak. W Sedno Tarczy, jak to było w jednym z polskich filmów, tak. Co ciekawe, całkiem niedawno ten teatr obok Narodowego w Warszawie i Starego w Krakowie był jedną z trzech narodowych scen dramatycznych, więc bardzo ważne miejsce, jeżeli chodzi o polski teatr. No to pytanie trzecie przed panią. Jak nazywa się dokument, w którym po raz pierwszy wspomniano o Gdańsku? Czy to jest kronika Galla Anonima, czy żywot świętego Wojciecha, czy roczniki Jana Długosza? Jak pani słuchała tych quizów, to powinna pani wiedzieć.
16: Tak, ale też w ogóle fajnie się składa, bo zupełnym przypadkiem niedawno gdzieś mignęła mi informacja na ten temat, więc przekonaniem mogę powiedzieć, że to żywot świętego Wojciecha.
15: Tak, o tak. Spisany w Rzymie w 999 roku, opisuje wtedy Gdańsk jako taką niewielką osadę rybacką położoną na bagnistych terenach obok tej osady Gród, więc takie troszeczkę mini biskupin kiedyś był z tego Gdańska, tak można to sobie wyobrazić. No to jesteśmy w połowie głowie. Pytanie czwarte teraz. Jak nazywa się festiwal literacki, który promuje literaturę i czytelnictwo w Gdańsku? Czy to jest Międzynarodowy Festiwal Literatury imienia Józefa Konrada, czy Europejski Festiwal Literatury, czy może Europejski Poeta Wolności?
16: No na pewno nie będzie to ten festiwal Józefa Konrada.
15: No to tylko dwie zostają odpowiedzi. Tak. Poeta czy Festiwal Literatury, czy Poeta Wolności?
16: To może Festiwal Literatury?
15: Nie, tym razem nie, czyli pierwsza skucha. Europejski Poeta Wolności. Podczas tego festiwalu odbywa się też gala wręczenia Nagrody Literackiej Miasta Gdańska. No a kolejna edycja tego festiwalu wiosną 2026 roku, więc proszę wziąć udział. Już pani będzie wiedziała, co to za
16: festiwal. Właśnie, teraz już muszę zdecydowanie pójść.
15: Tak jest. Pytanie piąte. Uwaga. Jak nazywa się gdańska impreza sportowa, która co roku przyciąga tysiące biegaczy? Zresztą nie tylko z Gdańska, czy z całej Polski, ale też i z innych państw. Czy to jest Gdańsk Maraton, Półmaraton Gdański, czy Bieg Niepodległości?
16: A to wiem na pewno, ponieważ moi znajomi brali udział w poprzedniej edycji i to będzie Gdańsk Maraton.
15: Tak, oczywiście Gdańsk Maraton. Kolejna okazja do udziału w tym biegu w kwietniu 2026 roku. Tak więc wiosną już ma pani dwie fajne imprezy, czyli Gdańsk Maraton i Europejski Poeta Wolności. Do zobaczenia.
16: Tylko, ten maraton to tylko jako osoba dopingująca.
15: Tak?
16: Zdecydowanie z tym nie biegająca.
15: Pani Zuzanno, brawo, brawo, brawo. Brawo, 4 na 5, znakomicie, więc zdobywa pani oczywiście gadżety. Ale nie zapytałam się jeszcze, czy pani jest rodowitą gdańszczanką, czy może w Gdańsku od niedawna.
16: Moja historia z Gdańskiem jest taka, że ja nie jestem z Gdańska, ale babcia mojej przyjaciółki mieszka w Gdańsku.
15: Aha.
16: Więc jak byłyśmy małe, to bardzo często jeździłyśmy do tej babci w wakacje, więc ja mam taki dziecięcy obraz Gdańska. Aha. A teraz jestem studentką i właśnie studiuję w Gdańsku i duży udział w tej decyzji miał właśnie te moje dziecięce wspomnienia. No i obie tak. Z przyjaciółką teraz jesteśmy sobie razem w Gdańsku. Babcię odwiedzamy.
15: No to wspaniale. No to jednak to miasto rzeczywiście przyciąga, zwłaszcza właśnie jak wiąże się z takimi wspomnieniami. Dziękuję pani Zuzanno, pozdrowienia w takim razie.
16: Dziękuję.
15: Wszystkich przyjaciół. Dziękuję serdecznie, wszystkiego dobrego.
16: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
15: Do usłyszenia. A słuchacze radia oczywiście zapraszam na kolejny quiz wiedzy o Gdańsku na naszej antenie.
3: Audycja rozrywkowa.
1: I my pozdrawiamy i zachęcamy do wzięcia udziału w naszej zabawie. Gadżety czekają, ale czeka przede wszystkim dobry nastrój i gwarantowana zabawa. Kto odważny? Warto spróbować.
4: Eksperci radzą mieszkańcom Trójmiasta.
1: Razem ze mną jest dr Ewa Kucharska z Centrum Zdrowego Człowieka Aktivek w Gdyni, z którą przyjrzymy się, no właśnie, kondycji trójmiejskich dzieci. Witam Ciebie, Ewo.
17: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
1: Jakbyś ogólnie oceniła stan zdrowia naszych trójmiejskich maluchów?
17: Obecne pokolenie, nazwijmy je pokoleniem po-covidowym, jest w bardzo kiepskim stanie. Mam wrażenie, że ten COVID zrobił bardzo dużą krzywdę społeczeństwu na wielu płaszczyznach, a dzieciom jeszcze większą, ponieważ chyba oduczył ruchu. Dzieci, które mają naturalnie zaplanowany ruch w swoim organizmie i tego ruchu się domagają, nagle zostały sztucznie wyhamowane ze względu na ograniczone możliwości wychodzenia z domu, korzystania z placów zabaw, wychodzenia poza dom. I to zostało zrobione na tyle skutecznie, że teraz należy włożyć bardzo dużo pracy w to, żeby na nowo obudzić tę potrzebę ruchu. U maluchów tak naprawdę ta potrzeba ruchu nie została wystarczająco rozbudzona, natomiast u nastolatków została bardzo mocno wyhamowana. Oni przerzucili się na inne formy spędzania czasu, dużo bardziej wygodne dla nich. Konsekwencją są niestety pogłębiające się wady postawy i dziś ciężko to młode pokolenie zachęcić do tego, żeby chciało wyjść i chciało się ruszać.
1: Tak sobie pomyślałam, no bo niby wydawać by się mogło, że dzieciaki będą biegać, będzie ruch, będzie gwar, a tutaj cisza.
17: Chciałam właśnie powiedzieć, że w Trójmieście jest coraz więcej bardzo fajnych placów zabaw. Natomiast mam wrażenie, że im więcej placów zabaw, tym mniej dzieci na tych placach zabaw. I to jest przerażające, że są pojedyncze miejsca w niektórych momentach, kiedy ta aktywność fizyczna dzieci na tych placach zabaw jest zauważalna. Natomiast w większości przypadków, chodząc na spacery, widzę place zabaw puste. Tych dzieci tam nie ma. I to jest bardzo, bardzo przykre.
1: Ewo, bo ty się zajmujesz właśnie korektą wad postawy między innymi i to, o czym mówisz, że tak z jednej strony ten rozwój się zatrzymał, z drugiej strony te maluchy nie miały jakby możliwości, żeby odpowiednio się rozwijać. Jakie ty zauważasz najczęstsze problemy u naszych trójmiejskich maluchów?
17: Jest to słabienie napięcia mięśniowego i to jest zauważalne u małych dzieci. Przyczyn może być bardzo dużo, natomiast jest też niewystarczająca siła mięśniowa spowodowana siedzeniem i brakiem aktywności, takiej naturalnej, życiowej aktywności fizycznej już u dzieci starszych, u nastolatków. I potem zbudowanie tej siły mięśniowej na nowo, poprawa wytrzymałości organizmu wymaga wysiłku. Dzieci nie chcą się męczyć, nie chcą się pocić, nie chcą wysilać się na konieczność nabywania nowych umiejętności ruchowych, na taki też większy wysiłek intelektualny, żeby zrozumieć ruch i chcieć włożyć pracę w to, żeby tego ruchu się nauczyć. Pokolenie, mam wrażenie, jest coraz bardziej wygodne. Chciałoby dostać od razu proste schematy, które nie wymagają wysiłku do tego, żeby od razu móc opanować daną czynność. W momencie, kiedy proponuje się jakąkolwiek formę aktywności, która będzie wymagała większego zaangażowania ze strony młodego człowieka, cierpliwości w opanowanie tego ruchu, bo często jest tak, że bardziej skomplikowane ruchy nie są przyswajane od razu za pierwszym razem, tylko będzie to proces, który zajmie jednym osobom nieco krócej, innym osobom nieco więcej czasu, ale ta niecierpliwość, to natychmiastowe oczekiwanie efektów powoduje to, że bardzo wiele osób zaniecha prób powtarzania danego ruchu, powtarzania danej czynności, bo uważa, że to jest bez sensu, że to i tak mi nic nie daje, że ja nie będę się chciał męczyć, bo są prostsze rozwiązania. I niestety ze względu na tą niewystarczającą aktywność fizyczną, spadek siły mięśniowej jest automatycznie szukanie wygodnych pozycji do siedzenia, które nie będą wymagały wysiłku ze strony mięśni, żeby utrzymać ten prawidłowy siad. I niestety osłabienie gorsetu mięśniowego będzie powodowało to, że będzie to widoczne chociażby w poważniejszych, bądź mniej poważnych, ale już dających do myślenia skrzywieniach kręgosłupa. Bardzo duży problem widzimy również ze stawami kolanowymi. Niewystarczające napięcie mięśni brzucha będzie się przekładać również na niewystarczające możliwości pracy języka w buzi, więc będą problemy z mową, będą problemy z prawidłowym słyszeniem. Nam się wydaje, że to jest tylko i wyłącznie możliwość wykonania jakiegoś ruchu. Nie jesteśmy w stanie spojrzeć szerzej na człowieka jako na cały organizm, na wszystkie elementy, które muszą się ze sobą wzajemnie łączyć. Więc wykonanie jakiegoś ćwiczenia i wzmocnienie jakiejś partii mięśniowej zaprocentuje nie tylko w obrębie tego konkretnego mięśnia i na przykład stabilizacji miednicy albo poprawy funkcjonowania kręgosłupa, ale na pewno przełoży nam się to właśnie na funkcję mowy, na lepszy słuch, na lepszą pracę mózgu, lepsze zdolności przyswajania wiedzy.
1: Gdybyś miała polecić jakieś naprawdę fajne miejsca na spędzanie wspólnego czasu wolnego z dziećmi, młodszymi, starszymi, to które byłyby to miejsca w Trójmieście?
17: Ja jestem z Gdyni, więc łatwiej mi operować takimi rejonami właśnie Gdyni. Jednym z placów zabaw, który odkryłam latem, to jest plac zabaw na Wiczlinie, w Gdynia Wiczlino. Duży, bardzo dobrze rozplanowany plac zabaw, ponieważ jest moim zdaniem przystosowany dla każdej grupy wiekowej. Jest to plac zabaw, w którym swoje miejsce znajdą maluchy, znajdą dzieci w wieku 3-5 lat, znajdą dzieci starsze i też znajdą nastolatkowie. I to naprawdę fenomenalny plac zabaw. Bardzo mi się podobał. Mnóstwo różnych drabinek do wspinania. Tyrolka, cały plac zabaw wysypany piaskiem, tak jakbyśmy byli na plaży, więc bezpieczny, jakby dziecko upadło, nic mu się nie stanie. Bardzo mi się to miejsce podobało. Drugim miejscem, które bardzo mi się podobało w Gdyni, to plac zabaw, który jest wzdłuż ulicy Piłsudskiego. Tam są też fantastyczne konstrukcje do wspinania, takie linowe, zrobione dla różnej kategorii wiekowej. Dorośli też się fajnie będą nam bawić. Obok są rampy do jazdy na deskach, także naprawdę fenomenalne miejsce. Ja jestem też zwolenniczką zachęcania dzieci do aktywności fizycznej w terenie, niekoniecznie na placu zabaw, tylko wyjścia na plażę, pójścia do lasu, żeby dziecko mogło zobaczyć, jak radzić sobie z naturalnymi przeszkodami, żeby umiało pochodzić po wysokiej trawie, żeby umiało poskakać pomiędzy zwalonymi pniami drzew.
1: Doktor Ewa Kucharska z Centrum Aktivek, do usłyszenia.
4: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
1: Z przyjemnością witam się z Państwem. Po tej stronie Edyta Stańczyk. Zapraszam na przegląd ważnych, interesujących, zaskakujących informacji dla Trójmiasta i Pomorza. Dzisiaj wybierzemy się do lasu z mapą.
18: Zdarza się, że to są dzieci świeżo pojawiające się na świecie w wózkach, także rodzice naprawdę chcą być aktywni od ich najmłodszych lat, ale myślę, że najwięcej jest takich dzieci w wieku szkolnym.
1: O harpusiu i harpaganie, imprezach, które pokochali mieszkańcy Pomorskiego, opowiem dzisiaj wspólnie z moimi gośćmi.
4: Co jest grane w Trójmieście?
1: Rusz z mapą po przygodę, czyli dzielnicowa impreza na orientację. Harpuś, tak się ona nazywa, prawda? Organizowana jest w Gdańsku, ale nie tylko. I cieszy się dużą popularnością. I co sprawia, że właściwie cały czas przyciąga rzesze zainteresowanych? O tym porozmawiamy sobie dzisiaj. Edyta Stańczyk z tej strony. Witam naszych słuchaczy, a są ze mną Dominika Bąkowska i pan Karol Kalsztajn z Pomorskiego Klubu Orientacji Harpagan. Witam serdecznie.
18: Witamy.
19: Witamy.
1: Jak sama nazwa wskazuje, z Pomorskiego, więc tak naprawdę większość tych imprez organizowana jest nie tylko w Gdańsku, ale również w innych miastach naszego województwa pięknego. Co sprawia, że tak naprawdę tyle osób cały czas, całymi rodzinami chce chodzić z mapą, chodzić albo biegać po lesie?
18: Wydaje nam się, że to jest potrzeba kontaktu z naturą i też świetny sposób na integrację taką rodzinną, zrobienie czegoś wspólnie i przede wszystkim rodzice podkreślają, że to jest czas spędzony offline, także bardzo im się to podoba, że dzieciaki chcą spędzić z nimi czas, też ciągną do tego lasu i myślę, że wyczekują takiego weekendu spędzonego właśnie na świeżym powietrzu.
1: A jak tych Państwo obserwujecie, to mniej więcej ile mają lat te dzieci, takie najmłodsze, które Wam się trafiają?
18: Najmłodsze. Zdarza się, że to są dzieci świeżo pojawiające się na świecie w wózkach, także rodzice naprawdę chcą być aktywni od ich najmłodszych lat, ale myślę, że najwięcej jest takich dzieci w wieku szkolnym, może pójść na przedszkole, kiedy już dziecko jest w miarę samodzielne, chce samo pójść do lasu, wie o co chodzi, no a potem już jak się wciągną, to zostają w takim sporcie w wielu przypadkach na całe życie.
1: Są takie wartości dodane tych imprez tak naprawdę, bo to, że właśnie dzieci sobie pochodzą po lesie, oderwą się od tego komputera, tak jak podkreślają rodzice, ale myślę sobie, że tutaj dzięki temu też trochę poznają tą przyrodę, może będą ją w przyszłości szanować?
18: Zdecydowanie tak. Na pewno w dużej mierze mogą poznać właśnie nasze lasy, nasze tereny miejskie. Też staramy się promować zdrowe postawy. Mieliśmy też na Harpusiu akcję sprzątania świata wspólnie z Radą Dzielnicy, także staramy się wplatać to, wiadomo, w formie zabawy, w formie takiego elementu dodatkowego, ale myślę, że na pewno to jakoś pozwala takim dzieciakom to dostrzegać.
1: No właśnie o to chciałam zapytać. Jak pomyślane są te harpusie? Jak one są zorganizowane i jakie jest założenie główne tego? Po części już tu mi pani powiedziała, tak? Co przemycacie? I jakie dzielnice, gdzie?
19: Jeżeli chodzi o harpusia, praktycznie jesteśmy wszędzie, w każdej dzielnicy w Gdańsku, gdzie mamy mapę na dzień dzisiejszy. Także począwszy od Świbna na wschodzie, skończywszy na Osowie na zachodzie, tak samo i od Żabianki aż po Lunię.
1: To się bardzo rozszerzył ten teren, prawda? Bo pamiętam chyba naszą rozmowę, to jeszcze nie aż tak obficie, jeśli chodzi o dzielnice było.
19: Tak, tak. No też jest to kwestia nowych map, które wykonujemy w danych dzielnicach. Dzięki temu poznajemy nowe tereny i też uczestnicy przychodzą na te imprezy, bo jest coś nowego. Często mówią właśnie, że mieszkają tutaj niedaleko, w dzielnicy obok na przykład 20 lat, 30 lat i nigdy w życiu nie byli akurat. Także jest to też okazja do poznawania nowych terenów.
1: Czyli odkrywanie tego, co mamy pod nosem tak naprawdę. Bo się okazuje, że nie musimy zbyt daleko się wybrać, żeby dobrze się bawić, jak się okazuje.
19: Dokładnie.
1: To przygotowanie tych map, wiem, no ono trochę czasu zajmuje, prawda? To wbrew pozorom to nie jest taka prosta sprawa. Jak do tego podchodzicie zawsze?
18: Zgadza się. To są mapy do biegu na orientację, więc zupełnie inne niż te, które znamy na przykład z nawigacji w telefonie, czy starych map topograficznych. Właściwie wykonujemy od pustej kartki. Mamy trochę danych pomiarowych, które są ogólnie dostępne, jeśli chodzi o urzędy w Polsce. I na tej podstawie nasz kartograf wyrysowuje wszystkie budynki. Jeżeli to jest w lesie, to sprawdza wszystko w terenie, każdą ścieżkę. Ocenia, jaka to jest roślinność, czy to jest gęsty las, czy las, po którym można swobodnie się poruszać. No i na tej podstawie wszystko wyrysowuje. Także nasi uczestnicy otrzymują bardzo dokładną mapę, z którą się przyjemnie podróżuje po tym lesie. Nie ma takiego stresu, że jesteśmy nie wiadomo gdzie i tych ścieżek na przykład na mapie nie ma. I to jest świetny sposób właśnie na naukę tej nawigacji na podstawie dokładnej mapy.
1: Czyli to taka praca u podstaw, no bo ktoś musi jednak, ten kartograf, tak, sam przejść tak. Tę całą trasę, żeby to wszystko dokładnie na tę mapę nanieść.
18: Tak jest.
1: Jak dużo to czasu zajmuje?
18: Myślę, że można mówić o kilkudziesięciu godzinach na daną mapę. Na pewno jest coraz więcej pracy przy komputerze w związku z tą postępującą technologią, ale jednak to wyjście w teren jest obowiązkowe, trzeba ocenić, sprawdzić, czy to, co się wyrysowało przed komputerem, dalej istnieje. No i oczywiście poprawić, także na pewno praca, może nie już z ołówkiem i kartką, ale ze sprzętem i wyrysowywanie to na bieżąco w terenie jak najbardziej wchodzi w grę.
1: Państwo też te mapy, czy tylko to jest osoba wyznaczona w zespole?
18: Mamy kartografów, ale jakby trzeba było, też to potrafimy zrobić i ja bym z przyjemnością taki teren poszła, bo to jest jednak mnóstwo godzin, oczywiście jak jest dobra pogoda, mnóstwo godzin w terenie, spędzonych po prostu na świeżym powietrzu, także coś, co sami chcemy promować i z czego chętnie korzystamy.
1: Czy zdarza się tak, bo przeszliście już niejedną ścieżkę w tych naszych lasach, bliższych miastu, dalszych, ale czy było coś, co was zaskoczyło?
19: Myślę, że trudno już w tej chwili, jeżeli chodzi o nas konkretnie, coś, co by mogło nas zaskoczyć. No bo to jednak są lata, kiedy jesteśmy w tych terenach. Widzimy, jak się las rozwija, buduje, rośnie, też jak się zmienia, bo jednak tam różne rzeczy w lesie się też dzieją.
1: Ale tak na im plus się zmienia, czy?
19: Różnie. To trzeba przyznać, w zależności gdzie. Na pewno jest troszeczkę gorzej w obrębie osiedli, na przykład, które się rozbudowują i tam ten las traci taką swoją dzikość. Bardziej widać, że jest akurat ingerencja miasta. Ale jeżeli chodzi o jeszcze te tereny, tak jak tam w okolicy u nas w Gdańsku, Doliny Radości, Doliny Strzyży, jeszcze tą dzikość widać.
1: A te okolice tutaj Gdańsk Południe, tam też maszerujecie?
19: Tak.
1: Tam... Przy jeziorze Otomin na przykład wyprawy.
19: Zgadza się, lasy otomińskie to jest jeden z ciekawszych terenów też, jeżeli chodzi o chodzenie, o bieganie. Tam też i były już rozgrywane duże zawody i Mistrzostwa Polski i też ranking światowy w rowerowej jeździe na orientację. Bardzo piękne tereny, które też w ostatnich czasach są odkrywane przez mieszkańców, można powiedzieć. Dużo uczestników też od nas chodzi na imprezy, jeżeli tam je organizujemy.
1: To niby nic, spacer po lesie z mapą, ale sprawia, że mieszkańcy Trójmiasta pokochali te weekendowe wyprawy. Z organizatorami Harpusia rozmawiam dziś m.in. o sztuce poruszania się w terenie z mapą. Posłuchajcie. Edyta Stańczyk, zapraszam.
4: Czas wolny w Trójmieście.
1: A to alternatywa dla tych, którzy nie lubią biegać.
20: Piękne tereny, tylko właśnie to, że organizujecie Państwo przy okazji tych spacerów sprzątanie świata, to jest fantastyczne, dlatego że ja nie tak dawno byłam, miałam okazję się przejść tam wzdłuż jeziora Otomińskiego. No to jest po prostu dramat, ile śmieci tam jest pozostawionych. Rozumiem, że Państwo macie to pod kontrolą, że jak te rodziny wchodzą w las, to dbacie o to, żeby tam było czysto po imprezach.
18: Tak jest. Myślę, że nawet to idzie w drugą stronę. Jeżeli uczestnicy wchodzą do lasu, to sami z siebie przynoszą jakieś śmieci, które zobaczyli po drodze. Starają się dbać o ten teren, chcą z przyjemnością właśnie wchodzić do lasu i z niego korzystać. Wiadomo, trzeba pracować nad w ogóle świadomością wszystkich obywateli. Zawsze znajdzie się ktoś, kto niestety woli wywieźć śmieci do lasu, mimo że może je wywieźć na wysypisko śmieci. No ale wierzymy, że takich osób jest coraz mniej, a świadomość rośnie i będziemy wspólnie dbać o naszą przyrodę.
1: A tak zapytam, zdarzyło wam się kiedyś coś takiego, że nie wiem, ktoś się zgubił w lesie z mapą? To różnie bywa z tym czytaniem map, prawda?
18: Zdarza się tak, że na chwilę ktoś spanikuje, bo nie wie na przykład, w którą ścieżkę skręcił. My możemy opowiedzieć o naszym doświadczeniu z pracy z młodzieżą, bo dzieciaki zaczynają w młodym wieku już biegać na orientację w wieku lat 8 czy nawet młodszym. Staramy się tak te dzieciaki przygotowywać, żeby wiedziały, co zrobić w momencie, kiedy widzę, że się zgubiłem, nie wiem, co się stało, żeby wrócili po swoich śladach do miejsca, w którym wiedzieli, gdzie są, na spokojnie ustawili mapę i spróbowali jeszcze raz. Takich osób, które się zgubiły na amen, że trzeba było ich szukać, chyba nie było.
19: Ponad tam, i teraz będzie 30 lat ponad, ale nie było.
1: Na pewno, no to genialnie.
18: Na pewno trochę paniki u niektórych było, ale wracają na metę, pełni satysfakcji, że się udało, bo to też jest ogromny sukces, zgubić się, a potem się w spokoju odnaleźć. Myślę, że jeżeli ktoś się martwi o to, czy sobie poradzi na takim harpusiu, czy innych wydarzeniach z mapą, to nie ma czym się przejmować. My pokazujemy na starcie takie podstawy nawigacji, uczymy, jak sprawić, żeby trafić w dobre miejsce. Także jak najbardziej zapraszamy tych początkujących.
1: Czyli te podstawy nawigacji, czyli zabieramy ze sobą mapę i co, kompas?
18: Jeśli chodzi o takie nasze harpusie, podstawowe trasy, nawet można spróbować bez kompasu. Jest duża sieć ścieżek. Jeżeli to jest w mieście, to już w ogóle jest dużo łatwiej, żeby na podstawie tych elementów czy budynków w terenie się zorientować. My pokazujemy, jak nawigować z taką mapą i te początki bez problemu można pokonać bez dodatkowego sprzętu. Także zakładamy buty i ruszamy z mapą po przygodę.
1: W mieście to jest też takie odkrywanie swojego miasta na nowo, prawda?
18: Zdecydowanie
1: taka
18: tak.
1: Forma zwiedzenia z mapą, można by rzec.
18: Tak, my przychodzimy w tereny, po których się tak naprawdę nie spaceruje. Jeżeli jesteśmy z danej dzielnicy, to jednak się poruszamy jakimiś głównymi ścieżkami czy drogami w drodze do szkoły na przykład, a jednak z tą mapą gdzieś punkty umieszczamy w takich zaułkach, o których ludzie nie mają pojęcia i potem nawet mieszkańcy wracają na metę zdziwieni, jak się pozmieniała dzielnica, bo w tych terenach nie byli przez wiele lat. Także to jest super sposób właśnie na odkrywanie swojego takiego najbliższego otoczenia.
1: Czy jest tak, że na przykład pogoda wam w czymś przeszkadza? Myślę tutaj sobie na przykład o harpusiach organizowanych w listopadzie albo w grudniu.
19: To znaczy, można powiedzieć, że nie ma złej pogody, tylko kwestia ubioru, jeżeli chodzi o uczestników i też nas, organizatorów. Tak na dobrą sprawę, sporo uczestników przychodzi właśnie w tym okresie takim jesienno-zimowo-wczesno-wiosennym, kiedy też jest mniej atrakcji na świeżym powietrzu organizowanych w Gdańsku, czy też w okolicach. I dzięki temu u nas, kiedy i tak jesteśmy na świeżym powietrzu i te imprezy są na świeżym powietrzu, mogą przyjść i ruszyć z tą mapą po przygodę. Tak na dobrą sprawę właśnie wtedy też mamy często większą frekwencję niż w okresie letnim. Mamy harpusia w Parku Regana, mamy i harpusia w Sopocie, na wdzięcznej nazwie Kurort, czyli na Dolnym Sopocie w okolicach Mola, na Strzyży, na Zaspie, też na Wrzeszczu Dolnym, także cały taki plan do końca roku jest wypełniony. Praktycznie w każdy weekend harpuś będzie i zapraszamy na niego.
1: No mówimy o tych takich imprezach familijnych, ale przecież jesteście też organizatorem naprawdę takiego porządnego wyczynu Harpagana.
18: Tak jest, Rajd Harpagan. W sumie od niego się wszystko zaczęło, bo to lata 90. Pierwsze kroki z mapą, jeszcze w takiej formie bardziej harcerskiej, czy może wojskowej, z ciężkimi butami i plecakami. Czasy się oczywiście zmieniają, coraz więcej biegaczy na trasach w lekkich butach, ale też więcej tras można wybrać spośród tras takich właśnie dla najbardziej doświadczonych czy z najlepszą kondycją, ale są też trasy o krótszych dystansach, także jeżeli komuś się spodobają właśnie nasze harpusie, to jest w czym wybierać i właśnie ruszyć na taki weekend na Pomorzu, bo jesteśmy w różnych częściach Pomorza co pół roku i spróbować czy na rowerze, czy pieszo, na przykład na 25 kilometrów. Także to już jest dłuższa przygoda, ale myślę, że pozwala na sprawdzenie swojej i nawigacji, i kondycji.
20: To ciekawe, co pani powiedziała, czyli w jednym czasie można i przemaszerować, i rowerem przejechać tę trasę. I to jest tak, że, nie wiem, startujecie z jednego miejsca, czy z różnych miejsc?
18: Startujemy zawsze w jednym miejscu, mamy określoną bazę, no i zależnie od wybranej trasy, po prostu start jest o innej godzinie. Uczestnicy wybranego dystansu zbierają się w jednym miejscu, otrzymują mapy i planują swoją trasę, bo otrzymują mapę z punktami kontrolnymi, które można potwierdzić w dowolnej kolejności.
19: Duże wyzwanie.
20: Moimi i Państwa gośćmi byli pani Dominika Błąkowska i pan Karol Kalsztajn z Pomorskiego Klubu Orientacji Harpagan. Bardzo dziękuję.
4: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
0: Radio Złote Przeboje.
4: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
1: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
0: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
2: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Fortin. Napędzany potrzebami rodziny.
5: Jedziemy.
6: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
8: Reklama.
9: Radio Złote Przeboje Trefl. 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
10: W perspektywie wakacje, a jak wakacje, to wiadomo, kąpiele i słoneczne, i wodne. I właśnie dzisiaj o tych kąpielach, między innymi, porozmawiam z panią Romualdą Kwapisiewicz, prezesem zarządu gdańskiego WOPR-u. Witam panią bardzo serdecznie.
11: Bardzo mi miło.
12: Audycja poradnicza.
10: Edyta Stańczyk z tej strony. Będziemy poruszać ten temat, bo bezpieczeństwo nad wodą to taki temat, o którym mówimy każdego roku. No i niestety każdego roku dochodzi do różnych sytuacji nad wodą. Jest sens, żeby to powtarzać i powtarzać. Bo co to właściwie znaczy być bezpiecznym nad wodą?
11: Bezpiecznym nad wodą to przede wszystkim być świadomym i rozsądnym miejsca, tego środowiska wodnego, ale też i własnych umiejętności, żeby nie podejmować się takich działań, na które wiemy, że z tym się wiąże duże ryzyko. Nie wiem, przepłynąć na drugą stronę jeziora.
10: Takie wyzwania, tak?
11: Takie wyzwania. Jeżeli nie potrafimy pływać, jeżeli nie mamy na przykład bojki przy sobie, jeżeli nie pomyślimy o tym, o sobie, ale też nie pomyślimy o służbach ratowniczych, bo służby ratownicze zawsze podejmą działania, żeby kogoś ratować, ale w tej takiej akcji oni też mogą ponieść stratę. W związku z tym, mając szacunek i do ratowników, i do wody, i biorąc pod uwagę swoje umiejętności, to już jest duże bezpieczeństwo i to jest duża mądrość.
10: Ktoś przepłynął, to i ja przepłynę, więc naprawdę 10 razy się zastanowić. Woda, wakacje są dla każdego, ale niech one będą bezpieczne. Wodne, ochotnicze, pogotowie ratunkowe. To są ludzie, jak sama nazwa wskazuje, którzy ochotniczo, tak, pełnią tę służbę i ochotniczo pomagają ludziom. Warto brać pod uwagę to, szanować swoje życie i szanować życie innych.
11: Dokładnie tak. Ta kwestia ochotniczego troszeczkę inaczej teraz wygląda. Przede wszystkim dużo się zmieniło po wprowadzeniu ustawy z 2011 roku dotyczącej bezpieczeństwa na obszarach wodnych. A poza tym, jeżeli chodzi o kwestię ochotniczą, ratownicy, którzy są zatrudniani na plażach za bezpieczeństwo, na przykład na plażach, czy w ogóle na innych akwenach, odpowiada przede wszystkim gmina. I gmina zajmuje się kwestią bezpiecznych miejsc, strzeżonych miejsc. Jeżeli są miejsca, w których można się kąpać, no to też niestrzeżone, to też bardzo często pojawiają się tam informacje, że to jest miejsce, można się w nim kąpać, ale to miejsce nie jest miejscem strzeżonym. Ja zachęcam bardzo mocno, właśnie wróćmy z tego lata do swoich obowiązków z wypoczynku. Wybierajmy kąpieliska strzeżone. Jednak mimo wszystko nawet statystyki pokazują, że najmniej utonięć jest właśnie w morzu. Najwięcej na tych akwenach śródlądowych. czy rzekach, czy jeziorach, czy stawach. W związku z powyższym, no to o czym świadczy. Na plażach są ratownicy, którzy są przeszkoleni, mają swój sprzęt, czy to w ośrodkach też różnych wypoczynkowych, czy plażach gminnych. Tam jednak mimo wszystko jest zabezpieczenie i warto. Co jeszcze, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo?

0: Bo wyobraźmy sobie taką sytuację, że no nie wiem, jest jakiś na przykład w zatoce, jak ktoś płynie, jest jakiś tam, może niewielki, ale jest jakieś tam falowanie. Mamy prawo wejść do tego, bo każdy ma prawo wejść do wody. Jeżeli płyniemy z bojką, to tą bojkę widać. Jeżeli ktoś płynie na skuterze, a na skuterze no niektórzy przesadzają z tymi prędkościami, a nawet jak nie przesadzają, to i tak dobrze, jak z daleka zobaczy bojkę, to już ma świadomość, że gdzieś tam za tą falą się ukrywa pływak. Tym bardziej, że pływanie długodystansowe teraz bardzo mocno się rozwinęło i nie tylko latem, ale tak samo i zimą. Dlatego ta bojka jest potrzebna.
1: Proszę mi powiedzieć, bo tak, słyszymy, że faktycznie, że to gminy odpowiadają za zabezpieczenie i tak dalej, i tak dalej. I to gminy tak naprawdę podpisują kontrakty z firmami, które mają zabezpieczyć te akweny wodne.
0: Dokładnie tak. Znaczy gminy są też zgodnie z ustawą zobligowane do zrobienia takiej analizy zagrożeń. Analiza zagrożeń polega na tym, że powinny sprawdzić miejsca, jeżeli zostaną odpowiednio oznakowane. No, jeżeli na przykład mówi ktoś, że tutaj się dużo ludzi kąpie i faktycznie warunki takie są, że tam można się kąpać, to wtedy no, gmina może sprawdzić, no, czy tam coś nie leży, jak to wygląda. Ale też może być jakaś tablica postawiona, na której jest numer telefonu do podmiotu, który tym obszarem się zajmuje właśnie. Czy albo ten ogólny numer 601-100-100, albo numer podmiotu, który na tym terenie jest. Więc jak tam się zadzwoni, to oni na pewno nie są w dużej odległości. W związku z powyższym zdecydowanie szybciej zareagują i stwarzają większe możliwości uratowania danego człowieka, niż jeżeli się będzie dzwoniło na ten ogólny numer. Myślę, że nie ma też takiej świadomości, że coś takiego funkcjonuje, więc tutaj jakby taka informacja byłaby na pewno przydatna, wskazana, żeby wiedzieć i reagować, jak cokolwiek się dzieje, żeby reagować.
1: Pani Romualda Kwapisiewicz, prezes zarządu gdańskiego WOPR-u.
0: Najistotniejsze to jest to, żeby znać środowisko wodne. Współzałożycielem gdańskiego WOPR-u był pan Romuald Wołoćko. Postać nietuzinkowa, wielki społecznik, popularyzator nauki pływania w różnych grupach wiekowych. Zresztą prowadził nieodpłatne zajęcia i on też wkładał nacisk na to, żeby znać środowisko wodne i umieć pływać. I to jest podstawa. I wtedy to nawet tak odważnie można powiedzieć, że człowiek znający środowisko, umiejący pływać, to człowiek uratowany. Zresztą przyznam się, że ja trenowałam pływanie. Jestem ogromnie wdzięczna mojej mamie, że tam mnie wprowadziła w ten rytm, w ten świat i w treningi pływackie. Przez wiele lat pływałam i to samo, mój mąż też pływał, też był zawodnikiem, i to samo przekazaliśmy dzieciom. I fajnie by było, gdyby jednak mimo wszystko mieć tą świadomość związaną właśnie z koniecznością nauki pływania. I wtedy jak się z dzieckiem i się nauczy, to później idziemy, zdobywamy jakieś tam umiejętności, też umiejętności związane z wodą, czy to nawet ratownictwo, czy żeglarstwo, różne inne sporty teraz, które się pojawiły, czy z SUP-ów tyle osób korzysta. Więc to jest takie pisanie, czytanie, pływanie, bo to otwiera naprawdę duże, duże możliwości, nie?
1: Państwo też prowadzicie fajne zajęcia edukacyjne dla dzieciaków. Właśnie uczycie od maluczkiego tych zachowań w wodzie, na zbiorniku, jak sobie pomagać, jak innym pomagać w razie takich awaryjnych sytuacji.
0: Prowadzimy szkolenia, warsztaty, nazwałabym to bardziej warsztatami, w zakresie umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Dysponujemy sprzętem, właśnie na przestrzeni lat rozbudowaliśmy sobie ten sprzęt o Fantomic QCPR, które dają też duże możliwości. Można połączyć z aplikacją, tam jest jakaś gra, tam można obserwować, na ile poprawiamy swoje umiejętności związane na przykład z RKO. W związku z tym tutaj jest też bardzo ważne, bo przy okazji tego szkolenia się mówi o tym algorytmie udzielania pierwszej pomocy, czyli kolejne kroki, jakie się robi, aby ta pomoc była skuteczna. No i pierwszym takim podstawowym, nie będę tutaj

0: rozwijała tego tematu, ale pierwszym podstawowym elementem, który jest i który każdy powinien pamiętać, to jest własne bezpieczeństwo. Osoba, która udziela pomocy, jest chroniona prawem. W momencie, jak podejmuje działania ratownicze, to jest objęta prawem. I nawet jeżeli w przypadku uciśnięć połamie żebra, jeżeli zniszczy ubranie, jeżeli tego rodzaju właśnie podobne jakieś nastąpią uszkodzenia, to nie ponosi za to żadnych konsekwencji. Bo co z tego, że ja może złamię żebra, ale uratuję mu życie, a żebra się zrosną.
1: Bardzo ważna informacja. Myślę, że wiele osób nawet nie miało takiej świadomości.
0: Tak jak pokazują statystyki.
1: Jak to się mówi, oczy dookoła głowy, tak. No i przede wszystkim kamizelki.
0: Tak.
1: Na siebie, czy tak. To na supie, czy to na innej jednostce pływającej po wodzie. Nie zapominajcie Państwo o tym. Bawcie się dobrze tego lata, ale bezpiecznie. Bardzo Pani dziękuję. Ja przypomnę, że moim Państwa gościem była dzisiaj Pani Romualda Kwapisiewicz, prezes Zarządu Gdańskiego WOPR-u. Bardzo Pani dziękuję.
0: Było mi bardzo miło skorzystać z zaproszenia.
2: Audycja poradnicza.
3: Tydzień w Trójmieście.
4: Budowa obwodnicy Witomina potrwa dłużej. Jak poinformował magistrat, inwestycja wydłuży się o 3 miesiące. Zgłoszenie gotowości do odbioru robót budowlanych ma się odbyć w lutym przyszłego roku. Wcześniej, bo w lipcu uruchomiony ma zostać ruch dwukierunkowy na ulicy Kieleckiej. Raport o stanie miasta Gdańska za 2025 rok trafił już do Rady Miasta. Zawiera on najważniejsze informacje, m.in. o demografii, budżecie, zarządzaniu i inwestycjach, a także o wydarzeniach, które odbyły się w mieście. Raport zostanie poddany dyskusji publicznej podczas sesji 18 czerwca. Andrzej Poczobut otrzymał tytuł honorowego obywatela Sopotu. Rada Miasta przyjęła uchwałę doceniającą postawę dziennikarza i opozycjonisty na ostatniej sesji, mówi prezydentka Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim.
5: Postawa Andrzeja Poczobuta jest dla nas wzorem postawy niezłomnej i przypomina nam bardzo mocno i wyraźnie o tym, co jest najważniejsze. Przypomina o tym, że wolność jest w nas i że fakt, że 5 lat spędził w białoruskim więzieniu, nie spowodowała, że jest człowiekiem zniewolonym, tylko wręcz przeciwnie. O tym, że wartością jest demokracja, że wartością są prawa człowieka, solidarność wzajemna, a te wartości także były zawsze bardzo bliskie Sopocianom.
4: Uroczyste wręczenie tytułu honorowego obywatela Sopotu Andrzejowi Poczobutowi odbędzie się 6 września. Straż Graniczna rozbiła grupę specjalizującą się w zatrudnianiu cudzoziemców udających studentów. Kierowało nią małżeństwo, które miało sieć biur w północnej Polsce, między innymi w Pruszczu Gdańskim. Za załatwienie cudzoziemcowi legitymacji i zaświadczenia o statusie studenta brali około 1200 zł. Polski Senat wspiera starania o wpisanie na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO modernistycznego Śródmieścia Gdyni. Stosowną uchwałę w tej sprawie przyjęły Komisje Kultury i Środków Przekazu oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. O tym, że warto, przekonywali marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, senator Sławomir Rybicki i prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek.
6: Wpis na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO to nie tylko impact do promocji na forum całej Polski, ale w ogóle to jest międzynarodowy prestiż.
7: Chcemy, żeby nie tylko instytucje związane z kulturą, nie tylko miasto, ale także Senat, który jest taką izbą, która ma prawo upominać się, przypomnieć, że to jest rzecz bardzo wartościowa i świetnie, żeby nie tylko była chroniona, ale żeby cały świat wiedział, że warto przyjechać do Gdyni i zobaczyć takie dzieła sztuki.
8: Ta wspólna decyzja oficjalnych organów polskiego Senatu, wiemy, że może bardzo pomóc w ostatecznej decyzji Komitetu UNESCO.
6: Każda pomoc jest nieoceniona, ale my też od dawna prowadzimy już takie zaawansowane prace, żeby na poziomie takim dyplomatycznym przekazywać to, jakim dobrem jest modernistyczne Centrum Gdyni.
4: Zostajemy w Gdyni, bo gdyński pomnik Eugeniusza Kwiatkowskiego zmieni swoją dotychczasową lokalizację. Radni miasta zdecydowali, że pomnik zostanie przeniesiony na Placu Konstytucji po jego przebudowie. Propozycja została wcześniej uzgodniona z wnuczką budowniczego Gdyni, a przebudowa Placu Konstytucji planowana jest w 2027 roku. Rekordowy maj na gdańskim lotnisku. W minionym miesiącu port lotniczy imienia Lecha Wałęsy obsłużył ponad 757 tysięcy pasażerów. To o 17% więcej niż w tym samym czasie rok wcześniej i to pierwszy tak wysoki wynik w maju w historii gdańskiego portu. Do końca roku lotnisko spodziewa się przekroczenia liczby 8 milionów podróżnych. A od 18 września islandzki przewoźnik Icelander uruchomi regularne loty z Gdańska na międzynarodowe lotnisko w Keflaviku. Połączenie ma umożliwić pasażerom zarówno podróże na Islandię, jak i przesiadki na rejsy do Ameryki Północnej.
1: Tak minął tydzień w Trójmieście, a przegląd przygotowała Iwona Wyciślok.
3: Radio Złote Przeboje Trefle 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
1: Zaproszę Państwa na ciekawe informacje dotyczące Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku i nowej wystawy, która zostanie otwarta w tym roku, oraz o muzealnym Oskarze dla Gdańskiego Muzeum. Edyta Stańczyk, w studiu jest ze mną pan Andrzej Gierszewski, rzecznik Muzeum Gdańska. Witam serdecznie.
3: Co jest grane w Trójmieście?
9: To są oddziały, które mają charakter zabytkowy. Więc to nie jest tak, że my pracujemy w takich warunkach, gdzie jesteśmy sami sobie panem. Nie. Każdy zabytek wymaga troski. Każdy zabytek jest objęty opieką konserwatora. Więc to nie jest tak, że to są rzeczy, które idą bardzo, bardzo szybko, tak? Te oddziały też są nierówne, no bo jest ratusz głównego miasta, jest Muzeum Bursztynu, te dwa miejsca najchętniej Państwo odwiedzacie, ale jest też na przykład wielka, 17-hektarowa zabytkowa twierdza Wisłouście, która jest w ogóle kompleksem militarnym.
1: Więc też tam pięknie mamy... restaurowana przez lata, nie?
9: Tak. No i już wkrótce przystępujemy do prac nad hangarem twierdzy Wisłouście. Tylko tam będzie bardzo duża przestrzeń wystawiennicza, ale będzie też przestrzeń gastronomiczna i to w ogóle zmieni funkcjonowanie tego obiektu. No ale z drugiej strony jedziemy na przykład kilometr od twierdzy Wisłouście, mamy maleńką wartownię numer 1 na Westerplatte, która może nie rozmiarem, ale znaczeniem jest równie ważna. Z drugiej strony w Oliwie mamy kuźnię wodną, tak, oddział czynny tylko sezonowo, no ale tam na różnych parametrach jesteśmy w stanie nawet ożywić dawne rękodzieło.
1: Dokładnie.
9: Więc każdy ten oddział jest inny, każdy wymaga zupełnie innego podejścia. I dlatego też w tym całym natłoku my czasem się decydujemy, co jest ważniejsze, co jest mniej ważne, bo jednak żeby to wszystko utrzymać w ruchu, trzeba mieć też jakąś świadomość priorytetów.
1: Świadomość i pieniądze.
9: Pieniądze, tak. Nie zapomnijmy też o jednej rzeczy. Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku. To jest, szczerze mówiąc, najważniejsza rzecz, którą w tym roku planujemy oddać Państwu. Nasza perspektywa jest taka, że to nie my jesteśmy właścicielami muzeum, tylko Państwo jesteście, bo każdy z nas jest podatnikiem, więc w pewnym sensie każdy z nas jest właścicielem tej instytucji i to jest sens naszej pracy. My nie pracujemy dla siebie, tylko pracujemy dla państwa. Nie dla państwa polskiego, tylko dla każdego z was, tak?
1: Dla mieszkańców.
9: Dla pani, dla pana, tak, którzy tak. nas teraz słuchają i serdecznie was tutaj pozdrawiamy. No to jest bardzo duże zobowiązanie. I Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku, chociaż potrafią do niego dzwonić ludzie, którzy myślą, że my tam pokazujemy znaczki pocztową i historię Polski, opowiada o bardzo ważnym elemencie naszej historii. To znaczy o okresie dwudziestolecia międzywojennego i o Polakach z Wolnego Miasta Gdańska, o ich poświęceniu, o ich ofierze, ale ta wystawa, jeżeli Państwo pamiętacie, Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku, małe, niewielkie, mieszczące się w budynku, którego właścicielem jest w ogóle szkoła tam funkcjonująca, więc to nie jest tak, że my jesteśmy właścicielem tego obiektu. Będzie miała bardzo poszerzony charakter, bo zejdziemy po raz pierwszy też do piwnic, czyli tego ostatniego miejsca obrony pocztowców 1 września 1939 roku. I ta wystawa będzie podzielona na dwie części. Pierwsza taka jasna, świetlana, pokazująca właśnie te życie Polaków, chociaż ono ma też wiele trudnych i dramatycznych historii, będzie znajdowała się na tym pierwszym piętrze. Natomiast w piwnicach już będzie dominowała czerń, mrok i to będzie ta historia, która nigdy nie została bardzo dobrze opowiedziana. To, że mogliśmy dzięki uprzejmości szkoły właśnie zagospodarować piwnicę, daje też troszeczkę tej wystawie więcej, jeżeli idzie o przekaz, więcej, jeżeli idzie o emocje. W tym muzeum też będzie mała taka sala kinowa, więc będziecie mogli tam Państwo w różnego rodzaju wydarzeniach uczestniczyć. Też będziemy tam mieli przygotowany nie tylko program edukacyjny, ale właśnie taki komponent wydarzeniowy. No i to, czego też nigdy nie było prezentowanego w przestrzeni miejskiej, to wątek tego, co się z tymi Polakami z Wolnego Miasta Gdańska po już zakończeniu II wojny światowej stało. Myśmy o tym opowiadali 2 lata temu w ramach wystawy Wolę o tym nie mówić, czyli o tym, jak tych bohaterów Polaków z Wolnego Miasta Gdańska potem na siłę po II wojnie światowej polonizowano, bo nieraz mieli niemiecko brzmiące nazwiska. No, region pogranicza. Tu te interakcje społeczne, małżeństwa mieszane były dosyć silne, więc jeżeli nawet ktoś uważał się za Polaka, ale miał niemiecko brzmiące nazwisko, to potem po II wojnie światowej to był właśnie powód do tego, żeby uznać, że on tutaj nie pasuje, że on jest trochę podejrzany i że można go z tego powodu na różnych płaszczyznach szykanować. To tutaj w Muzeum Poczty Polskiej też ten wątek wystawy zostanie zaprezentowany i jestem ciekaw Państwa opinii, jaka będzie właśnie po tych pierwszych dniach zwiedzania. Na pewno każdemu, komu historia Gdańska i nasze miasto leży głęboko w sercu, to tutaj na 1 września 2026 roku do Muzeum Poczty Polskiej zapraszamy.
1: Świeża informacja u nas. Serdecznie zapraszamy naszych słuchaczy. To niewątpliwie będzie bardzo duże wydarzenie.
9: Przed nami jeszcze 2027-2028. No zobaczymy. My na pewno każdego roku oddajemy, tak przynajmniej pokazują nasze założenia, bo niedawno robiliśmy podsumowanie 10 lat. No to moglibyśmy tutaj się zdecydować na pewnego rodzaju konkurs. To znaczy w przeciągu 10 lat Muzeum Gdańska oddało około 220 wystaw czasowych. 120 książek. Już wydarzeń liczymy w kwestii kilku tysięcy, bo to są nie tylko weekendowe koncerty carillonowe. To nie są tylko czwartki w Muzeum Gdańska. Spotkania z cyklu Akademia Bursztynu, zajęcia edukacyjne, różnego rodzaju wykłady, prezentacje książek, czy też wydarzenia, które u nas są organizowane we współpracy z innymi podmiotami. Jeżeli Państwo byście się zapoznali z tymi liczbami i to, że chyba prawie przez te 10 lat odwiedziło nas około blisko 5 milionów ludzi, no to już w sumie takiej robi wrażenie i zeszły rok zakończyliśmy na bardzo wysokim 13. miejscu w Polsce, czyli Muzeum Gdańska, to samorządowa instytucja kultury, bo nie podlegamy tak ściśle pod ministerstwo, chociaż jesteśmy w pewnym sensie przez ministerstwo kontrolowani, no to 13. miejsce w Polsce pod względem frekwencji to już jest coś. I każdego roku tak podbijamy tę stawkę. Zobaczymy, jeżeli w tym roku uda nam się wejść do pierwszej dziesiątki, to będzie naprawdę duży sukces. I w zeszłym roku byliśmy najchętniej odwiedzanym muzeum. Więc jeszcze kombinujemy, tak
1: dobrze,
9: w cudzysłowie, jak jeszcze ten wynik poprawić. Ale to już zobaczymy, co przyniesie nam przyszłość. My na pewno Państwa w tę przyszłość zapraszamy. Odwiedzajcie oddziały Muzeum Gdańska. Jeżeli nie jesteście w stanie wymienić wszystkich 10, złapać ich wszystkich, to serdecznie zapraszamy na stronę internetową naszego muzeum i tam już Państwo zobaczycie na bieżąco, co się dzieje. Każdego miesiąca jest kilkanaście ciekawych propozycji wydarzeń, także jeżeli nie online, nie w plenerze, to na pewno w muzeum.
3: Co jest grane w Trójmieście?
1: Rzecznik Muzeum Gdańska, pan Andrzej Gierszewski. Nie tylko wystawy, to wiemy. Słyniecie też z tego, że organizujecie wiele fajnych działań edukacyjnych, propagujecie różne fajne gry, w tym planszowe.
9: Czyli możemy na przykład skorzystać z ofert gier terenowych, możemy zwiedzić oddziały Muzeum Gdańska, jeśli chcemy, możemy też odbyć taki klasyczny spacer, no ale właśnie są też te gry planszowe.
1: No właśnie, przed sobą widzę taką fajną planszówkę Wisłą do Gdańska.
9: Tak. Tytuł bardzo taki nieoczywisty, więc on już raczej wskazuje nam, że to jest coś archaicznego. I faktycznie Wisłą do Gdańska było najprawdopodobniej pierwszą polską grą planszową wydaną po odzyskaniu niepodległości. To jest 1919 rok, Lwów, więc jeszcze jesteśmy w czasach, kiedy w ogóle polskie granice się kształtowały. Było wiadomo mniej więcej, że Pomorze albo po plebiscycie, albo bez plebiscytu wejdzie w granicę II Rzeczpospolitej. No ale co z tym Gdańskiem? Nieprzypadkowo w tym tytule pojawia się Gdańsk, bo on dla naszych przodków, dla Polaków żyjących w tym burzliwym okresie dwudziestolecia międzywojennego był najważniejszy. To gra dotyczyła dostępu do morza, więc nawet taka mała gra turystyczna wydana we Lwowie mówi o pewnego rodzaju aspiracjach, o pewnego rodzaju wyobrażenia przestrzeni, a to jest o tyle ciekawe, że w XIX wieku ten Gdańsk w mentalu ludzi żyjących pod zaborami w ogóle praktycznie nie funkcjonował. Odradza nam się niepodległość i nagle ten Gdańsk zaczyna być ważny, więc co robimy? Okej, nawet na takim poziomie wydajemy grę turystyczną, czyli z Wilna, z Lwowa, ze Śląska pokonujemy całą ówczesną II Rzeczpospolitę albo statkami, albo samochodem po to, żeby dotrzeć do tej mekki polskiej turystyki, jaką jest Gdańsk. To jest gra, która już do niej prawa autorskie wygasły. Egzemplarz zdigitalizowany jest, to jest egzemplarz, który jest przechowywany w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, więc we współpracy z tą instytucją właśnie mogliśmy wydać ten tytuł. Prawa autorskie wygasły, ale też postanowiliśmy, że to nie będzie takie wydanie jeden do jednego, takie jakie było przedwojenne, tylko troszeczkę tam pogmeramy naszymi paluszkami, ale też we współpracy z Regio Games i doktorem Piotrem Siłką wydamy też wersję współczesną. Więc macie państwo do dyspozycji dwa warianty. Możecie zagrać tak, jak to było drzewiej i tak, jak gra się w XXI wieku, czyli jest nowa mechanika.
1: Gra dla czterech graczy, 8 lat plus, także fantastyczna zabawa.
9: Gra rodzinna,
1: dla
9: dokładnie.
1: Całej rodziny.
9: Na takie właśnie wieczory. No poinformujemy też państwa oczywiście o tym przez nasze kanały, co to za ciekawa gra, z czego się składa.
1: Bo my mówimy o mieście, o Gdańsku, ale tak naprawdę to miasto to są właśnie te dzielnice, a jak wiemy, mieszkańcy są bardzo zżyci ze swoimi dzielnicami.
9: Oj, lokalne wspólnoty są bardzo silne, to poczucie jest bardzo mocne.
1: Prawda? I te spacery po dzielnicach, i te renowacje tych dzielnic, i to jak się dynamicznie właściwie zmieniają te miejsca. I powstają nowe, które też już się jakby proszą o to, żeby coś więcej, coś jeszcze powiedzieć. Prężnie rozbudowuje się Gdańsk Południe na przykład, prawda?
9: No właśnie tutaj już wychodzimy troszeczkę z mojego Gdańska, wchodzimy płynnie w troszeczkę inny temat, jakim są historie gdańskich dzielnic. I tutaj też nasze muzeum właśnie każdego roku oddaje wystawę plenerową, a następnie po zakończeniu tej wystawy, no to różnie zajmuje, ale tak od roku do dwóch jest wydawana publikacja naukowa poruszająca w formie esejów takie najważniejsze wątki związane z historiami gdańskich dzielnic. Przerobiliśmy już hełm, mówiąc tak bardzo kolokwialnie. Było stare przedmieście, które dzielnicą nie jest, ale to jest w ogóle taki wyjątkowy obszar na mapie Gdańska. Był nowy port, była zaspa przy morze, były Siedlce. Teraz będziemy już w lutym i tutaj państwo sobie uzbrójcie kalendarze, śledźcie strony internetowe. Będzie wydany tom o historii Oruni, traktu świętego Wojciecha i Lipców, czyli wszystkie trzy w jednym pakiecie. Następnie będą Kokoszki, Matarnia i Osowa.
1: No proszę.
9: Tak. A w tym roku, w czerwcu, zapraszamy państwa do Oliwy, stulecie włączenia do Gdańska, więc akurat tutaj pięknie to się wszystko spina. Będzie właśnie wystawa poświęcona Oliwie. No i jeszcze gdzieś tam w głowie zeszłoroczne stare miasto gdzieś nam tam dzwoni, bo ono też będzie. Także tym projektem staramy się zamapować właśnie historię naszych małych wspólnot. I każda taka książka ma w sobie coś ciekawego, bo porusza specyfikę danej dzielnicy. Omawia ją w miarę szeroko, czyli tak jak na przykład mieszkańcy Chełma mogą się dowiedzieć, że na ich terenie funkcjonowała w średniowieczu ceglarnia i że w ogóle te historie jeszcze ciągną się dalej aż do XVII wieku na różnych płaszczyznach, to tak samo w Oliwie też takie ciekawe wątki będą poruszone. I w ten sposób budujemy świadomość lokalną, bo te historie naszego otoczenia, naszego środowiska, w którym na co dzień żyjemy, powinniśmy znać, a jednocześnie możemy też oczywiście o tym w różnych postaciach rozmawiać podczas rodzinnych obiadów. To są zawsze takie ciekawe rzeczy, bo przecież każdy chce się pokazać jako erudyta, ten, który coś wie.
1: Dziękuję. Pan Andrzej Gierszewski, rzecznik Muzeum Gdańska. Miło mi było pana gościć.
9: Dzięki serdeczne. Cześć, do zobaczenia w muzeum.
3: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
2: Audycja rozrywkowa.
1: Biskupia Górka czy Dolne Miasto, te gdańskie dzielnice zmieniają się nie do poznania. Wiecie państwo, jakie nowe inwestycje są tam prowadzone? Jeśli tak, to dobry moment, by odważyć się i zmierzyć w naszym radiowym quizie, na który zapraszam w imieniu swoim i Moniki Tarki.
10: Teraz zapraszam na spacerek po Gdańsku, a także trochę historii tego naszego miasta, bo przed nami quiz składający się z 5 pytań. No i oczywiście kolejny słuchacz, który zmierzy się z tymi pytaniami. Dzisiaj w tej zabawie witam pana Kamila. Dzień dobry, panie Kamilu.
11: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
10: Zawsze pytam się o historię państwa związaną z Gdańskiem. Czy pan jest z Gdańska, czy się w Gdańsku urodził, czy może dopiero od niedawna w tym mieście?
11: Ja w zasadzie z Gdańskiem związany jestem praktycznie całe życie. Nie urodziłem się tam, natomiast moja historia związana z tym miastem jest taka, że cała rodzina ze strony mojego ojca pochodzi z Pomorza. W związku z czym cały czas mam rodzinę w Gdańsku i mimo, że w Gdańsku nie mieszkam na co dzień, to bardzo często można powiedzieć, że pomieszkuję nawet kilka razy w miesiącu de facto do Gdańska, zawsze z uśmiechem na ustach przybywam.
10: No to wspaniale, tym bardziej się cieszę, że skoro pan rzadziej bywa w Gdańsku, to że wtedy, kiedy pan tutaj jest, to włącza pan radio i spędza też czas z nami, no więc super, bardzo się cieszę.
11: Oczywiście,
10: panie Kamilu.
11: Słuchałem nawet w momencie, w którym jeden z quizów był emitowany, w związku z czym mam nadzieję, że dam sobie dzisiaj radę. Trochę się stresuję.
10: A jak poszło wtedy, kiedy pan słuchał w radiu? Czy znał pan wszystkie odpowiedzi, czy nie do końca?
11: Nie do końca, ale ja bardzo lubię tego rodzaju rozrywki i zabawy, w związku z czym zawsze lubię się sprawdzić. No jeżeli wyjdzie moja niewiedza, to będę wiedział, do jakich książek przysiąść.
10: No właśnie. No to zaczynamy, panie Kamilu, nie przedłużając. Pewnie jest pan ciekawy, jakie pytania dla pana przygotowałam. Ostrzegam, że dziś akurat nie będzie łatwo, więc tym większa będzie satysfakcja, jak się panu uda. Pierwsze pytanie dotyczy gdańskiego szlaku wodociągowego, który zawiera historyczne zbiorniki wody. Moje pytanie brzmi, który ze zbiorników może się pochwalić tarasem widokowym? Czy to jest zbiornik wody Stara Orunia, czy zbiornik wody Stary Sobieski, czy może zbiornik wody Kazimierz?
11: To akurat będę wiedział. Zbiornik wody Kazimierz.
10: Tak, zgadza się, zbiornik wody Kazimierz. W ogóle warto odwiedzić ten gdański szlak wodociągowy, te historyczne podziemne zbiorniki wody, bo myślę, że nie każdy mieszkaniec Gdańska w ogóle tam był i to widział, a warto coś takiego zobaczyć. Drugie pytanie. Angażując się w różne formy pracy na rzecz lokalnej społeczności, ośrodek w Oliwie nazywany jest oficjalnie Oliwskim Ratuszem Sztuki, Oliwskim Ratuszem Kultury czy Oliwskim Ratuszem Opatów.
11: To jest Oliwski Ratusz Kultury.
10: Tak, kultury, chociaż tutaj trochę prawdę mówiąc myślałam, że może się panu pomyli ze sztuki, ale domyślam się, że pan wiedział.
11: Tak, tak, tak. Obiło mi się o uszy kilkakrotnie, więc tu miałem szczęście.
10: No właśnie, dlatego, że tam to jest miejsce, które łączy ludzi poszukujących właśnie dobrej sztuki, ale nazywa się rzeczywiście Oliwskim Ratuszem Kultury. Brawo, na razie bez ani jednej skuchy, więc przed nami trzecie pytanie. W którym roku oddano do użytku port północny wraz z bazą przeładunku węgla? W 1979, w 1974, czy może w 1984?
11: I to jest prawdopodobnie pytanie, na którym polegnę. Z historii nigdy nie byłem dobry, a tutaj te lata są tak zbliżone do siebie, że nawet dedukcja ewentualna po, nie wiem, jakichś wydarzeniach dookoła niewiele mi pomoże. Strzelę w takim razie w odpowiedź C.
10: W odpowiedź C. No nie, trzeba było strzelać w środek. To wtedy by panu się udało w 1974. Ale rzeczywiście tak jest, że z tymi datami historycznymi czasami mamy problemy, prawda? Zwłaszcza jeżeli dotyczą tak specyficznych i tak, no, takich dosyć wyjątkowych, prawda, elementów z historii.
11: Zgadza się, no bitwa pod Grunwaldem i przez Polski pamiętam do dziś, ale niestety oddanie do użytku portu północnego niespecjalnie.
10: No ale teraz ta data utkwi w pamięci, więc...
11: Na pewno.
10: To jest plus takich quizów. Kolejne pytanie. W którym z miast Trójmiasta organizowane są targi pracy i aktywności seniorów? Czy w Gdańsku, czy w Sopocie, czy w Gdyni?
11: W Gdańsku.
10: Tak, oczywiście tutaj Gdańsk zdecydowanie króluje i pomaga dojrzałym mieszkańcom swojego miasta i okolic nie tylko w znalezieniu zatrudnienia, ale też zachęca w ogóle do podejmowania różnych aktywności kulturalnych, edukacyjnych, społecznych, więc to naprawdę jest dosyć ważna działalność. No i ostatnie pytanie, które będzie dotyczyło 14. edycji pewnego festiwalu, który odbędzie się w tym roku i ta edycja będzie poświęcona literaturze Rumunii. A ja się pytam, o jakiej imprezie jest mowa. Czy chodzi o Gdańskie Targi Książki, czy Literacki Sopot, czy może Miasto Słowa?
11: I to będzie kolejne pytanie, na którym mogę polec, obawiam się. Natomiast znowu będę strzelał i może, jeżeli mówiła pani, że w ostatnim pytaniu wypadałoby strzelać w środek, a ja strzeliłem w ostatnie, to tym razem strzelę w pierwsze, w Gdańskie Targi Książki.
10: Nie, też trzeba było w środek. Chodzi o Literacki Sopot. To jest okay. Dosyć charakterystyczne, dlatego że w każdym roku jest omawiana i przedstawiana literatura z innego kraju. Były Czechy, była Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, no a w tym roku właśnie będzie Rumunia w sierpniu 21-24. Ale jest dobrze, bo było więcej dobrych niż złych, więc gadżety radia należą do pana. Gratuluję serdecznie.
11: Fantastycznie, bardzo dziękuję.
10: I pozdrawiam gorąco panie Kamilu. Dziękuję, że słucha pan radia, więc mówię do usłyszenia.
11: Do usłyszenia, jak najbardziej. Dziękuję.
10: Dziękuję, a ja zapraszam oczywiście państwa na kolejny quiz o Gdańsku.
2: Audycja rozrywkowa. Ciekawe Trójmiasto.
1: Siedziba naszego radia mieści się na Żabim Kruku w Gdańsku. Jest to fantastyczne miejsce, które przyciąga nie tylko amatorów kajaków, ale również smoczych łodzi, jak się okazuje. I dzisiaj opowiemy trochę więcej o smokach i o kolejnej edycji charytatywnej imprezy, która już na dobre zagościła w gdańskim kalendarzu, tak mogę chyba powiedzieć, prawda? Albowiem są ze mną Anna i Artur Czerwińscy, organizatorzy Dragon Boat Business League. Witam was bardzo serdecznie.
12: Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
1: To jak sobie tak sięgniecie pamięcią wstecz, to jak to się w ogóle zaczęło i ile się zmieniło przez ten czas i z czego jesteście dumni?
9: Na pewno więcej osad jest. Impreza się rozrosła, troszkę formuła nam się zmieniła, ale cały czas jesteśmy z roku na rok coraz więksi.
1: Ta widowiskowość chyba też przyciąga ludzi, nie? No bo to jednak to robi wrażenie. Są większe, mniejsze ekipy na tych łodziach.
12: Dokładnie. Sport jest bardzo widowiskowy. Nasze zawody akurat odbywają się na małych łodziach 10-osobowych, ale faktycznie widowiskowość, przystrojenie tych łodzi, bęben, krzyk bębniarzy i sterników, którzy motywują swoich zawodników do wysiłku i do zwycięstwa, jest nieporównywalny z innym sportem.
1: Ty, Arturze, zwróciłeś uwagę na to, że tak, mamy jedną z lepszych osad damskich w Gdańsku. Mamy się czym poszczycić.
9: Tak, aktualnie dziewczyny są najlepsze w Polsce. Można powiedzieć złota passa.
1: Brawo. My na pewno jeszcze powrócimy do tych zawodów, do waszych planów, ale teraz chciałabym, żebyśmy skoncentrowali się na tym, co już niebawem i co przed nami, bo impreza charytatywna i zacny cel.
12: Słuchacze, chętnie bardzo, bardzo zapraszamy do wejścia na naszą stronę www.dbbl.pl i zapoznania się z ofertą i może zgłoszenia się, bo jeszcze przyjmujemy te zgłoszenia. Zawody będą, tak jak mówiłam, odbywały się na łodziach 10-osobowych. Prawdopodobnie chyba 4 łodzie będą się w jednym momencie ścigały. Będzie to tutaj obok na Żabim Kruku. Do tego będą towarzyszące atrakcje. Zawsze jest muzyka na żywo, zawsze staramy się zorganizować strefę dla dzieci. Strefa gastro jest, także zapraszamy słuchaczy również do tego, żeby po prostu przyjść, spojrzeć, zapoznać się z tą dyscypliną i po prostu pokibicować najlepszym.
1: Bo drużyny będą się składały z różnych osób reprezentujących różne firmy, rozumiem.
9: Tak, może każdy się zgłosić do zawodów. Nie trzeba mieć doświadczenia na smoczych łodziach czy nawet sportach wodnych. Wystarczy jeden trening zrobić wspólnie i wystartować. Czyli może być to firma, może być to jakiś zakład, a też mogą być to po prostu znajomi, którzy się skrzykną,
13: wykupią pakiet startowy, wsiądą do łodzi i zaczną się ścigać.
1: No to załóżmy, że ktoś chciałby, to kiedy te treningi, jak to można zorganizować? Czy to jest tuż przed startem?
13: W pakiecie jest jeden trening, taki zapoznawczy, i każdy, kto się zapisze, umawiamy się w dogodnym terminie przed zawodami, tydzień, dwa tygodnie, i można przyjść, popływać, zobaczyć, o co chodzi i wystartować.
0: Aczkolwiek w naszej historii mieliśmy takie ekipy, które nie dały rady się skrzyknąć przed zawodami, ponieważ na przykład były spoza Gdańska i po prostu wsiadły do łódki, popłynęły, fajnie się bawiły i to też było okej.
1: Spontan,
0: tak też można. Mm-hmm. Tak też się uda.
1: Cały czas wspieracie hospicjum, czy wcześniej też były inne miejsca, które wspieraliście?
0: Od samego początku współpracujemy z hospicjum imienia księdza Dutkiewicza. Od kilku lat naszym celem jest przekazywanie środków na zakup paliwa, na pokrycie kosztów paliwa wolontariuszy, pracowników medycznych, którzy dojeżdżają do najmłodszych podopiecznych domowego dziecięcego hospicjum. Ten cel wybraliśmy, ja zawsze używam tego hasła, dlatego że on jest mało medialny. I w fundacji hospicyjnej było bardzo ciężko pozyskać po prostu sponsorów na ten taki mało medialny cel. A dla nas, my lubimy jakby sobie wysoko stawiać poprzeczkę i...
1: To pięknie, to mobilizujmy się tym bardziej. Ci wszyscy, którzy nie zdecydują się wystartować, to niech przyjdą nad Motławę na Żabi Kruk, tak? Bo tutaj będzie ten start.
13: Tak, na Żabi Kruk, tutaj przy przystani Żabi Kruk, przystań miejska, tu będziemy się ścigać.
1: Spoczy łodzie właśnie. Myślę, że warto trochę więcej uwagi poświęcić temu tematowi, bo jest to bardzo widowiskowa dyscyplina, ale też tak sobie myślę, że jej siłą jest to, że jest przede wszystkim taka grupowa, nie? Że to cała ekipa pracuje na ten wynik. Ania, no właśnie, bo jest tyle dyscyplin na wodzie. Dlaczego akurat smoki?
0: Znaczy, moja historia ma taki podtekst troszeczkę prywatny. Z Arturem chodziliśmy ze sobą w dawnych, dawnych czasach i mój teść zaproponował mi, że to były początki, to było głupio mi odmówić. Kiedyś to troszeczkę inaczej wyglądało, to przygotowanie się do zawodów. Natomiast się zgodziłam i tak zostałam i w tej chwili prowadzimy ten klub. Także ja zapraszam, bo to jest taki sport, który można rozpocząć w każdym momencie, na każdym poziomie usportowienia, w każdym wieku. Także zapraszamy ludzi naprawdę, którzy czasem nie wiedzą, co zrobić z wolnym czasem, tak po prostu. Coś by porobili, może też mieliby potrzebę przynależenia do jakiejś społeczności, do jakiejś grupy. Zapraszamy, smoczołodzie są idealne, sport grupowy. Tworzymy taką grupę, która mobilizuje siebie też nawzajem do tego, żeby regularnie jednak uczestniczyć w tych treningach. Wspiera się na płaszczyznach prywatnych, także naprawdę z całego serca mogę polecić. Zapraszam.
3: Ciekawe Trójmiasto.
10: Anna i Artur Czerwińscy, pasjonaci gdańskich smoczych łodzi, są dzisiaj ze mną i zapraszają m.in. na imprezę charytatywną. Edyta Stańczyk, zapraszam na tę rozmowę.
1: Kiedy trenujecie właśnie? Kiedy można byłoby przyjść?
13: Trenujemy 4 razy w tygodniu. W poniedziałki, środy, piątki, niedziela aktualnie. Są to treningi popołudniowe o godzinie 18.45. Spotykamy się na przystani naszej Sieniska 7 w Gdańsku. To jest przystań Gdani, ale my tam też gościmy. I przygotowujemy się do zawodów.
1: Mówiłam o tej grupie, ale tak, bo być może ktoś jeszcze zupełnie nie ma pojęcia, co to są smocze łodzie i dlaczego jest to takie fajne i widowiskowe, to powiedzmy, bo wszystko wzięło się z Azji tak naprawdę, tak?
13: Tak, z Chin jest legenda, która ileś tam tysięcy lat temu wydarzyła się jakaś tam historia na rzece. Jest to bardzo popularny sport w Chinach, przede wszystkim w Azji, i to się rozlało po Europie, jest bardzo w Niemczech bardzo popularny, w Stanach jest bardzo popularnym sportem. Od 99 roku zagościło też do Polski. Ścigamy się na łodziach 10 i 20 osobowych. Wchodzi jeszcze sternik i bemiarz, czyli tak naprawdę tych zawodników jest 12 i 22. I ścigamy się na różnych dystansach. Najkrótszy dystans, na jakim się ścigamy, to jest 200 metrów. Najdłuższy to jest 5 kilometrów. A najdłuższy dystans, na jakim w ogóle nam się udało pokonać na smoczu Górniczej Łodzi, to są 66 kilometrów. Bardzo nietypowy dystans, bardziej jako wyzwanie.
1: Bardzo ciężki.
13: Było to po Dunaju, pod Budapesztem dokładnie, a później płynęliśmy pod prąd.
1: Anna i Artur Czerwińscy byli moimi gośćmi. Pięknie dziękuję za przybycie, za podzielenie się tymi wszystkimi ciekawymi informacjami i za zaproszenie nas.
13: Do zobaczenia.
3: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
1: Dzisiaj porozmawiamy sobie o czymś radosnym, o czymś, co sprawia, że życie staje się lepsze. Takie bardziej do zniesienia. Edyta Stańczyk z tej strony, a ze mną jest psycholog, pan Piotr Ławacz ze Stowarzyszenia Dzień Radości. Witam pana, panie Piotrze.
14: Witam bardzo radośnie.
1: Bardzo się cieszę. To może zadam od razu takie pytanie. Dlaczego dzień, a nie dni radości?
14: Dzień radości dlatego, że my pracujemy, pokazujemy się poprzez właśnie pojedyncze dni. I taka jest idea, żeby radować się razem na imprezach, na wydarzeniach, no, które przyjęły formę Dnia Radości. I stąd nazywa się to Dzień Radości. Natomiast oczywiście bardzo chcielibyśmy, żeby ludzie tę radość przenosili na całe swoje życie i żeby w ogóle było to życie radości, pełne radości.
1: Myślę, że to taki fajny, niekonwencjonalny pomysł na tę imprezę, ale w ogóle na działalność Państwa Stowarzyszenia, prawda? Bo przecież działacie jako Stowarzyszenie Dzień Radości.
14: Tak. Pomysł wziął się właściwie z takich bardzo głębokich czasów pandemii, dlatego, że ja prowadziłem takie audycje, podcasty gdzieś tam w social mediach pod tytułem Praktyka Radości. No i opowiadałem ludziom różne rzeczy, jak praktykować radość, jak budować radość na co dzień. A taką szeroko rozumianą radość, związaną z dobrostanem, z odpornością psychiczną. I jak było największe zamknięcie w pandemii, to ja sobie wymyśliłem, że super by było się spotkać na żywo i porozmawiać z różnymi specjalistami, pobawić się, poćwiczyć. I tak odbył się pierwszy Dzień Radości, który był w zeszłym roku, 2 sierpnia w Gdyni. I to była taka właściwie duża impreza ogrodowa, a dokładnie tak jak sobie to wyobraziłem wtedy w pandemii, gdzie rozmawialiśmy, ćwiczyliśmy w najprzeróżniejszy sposób taką codzienną, praktyczną radość.
1: Po części pan już tutaj powiedział między wierszami, ale czym jest radość? Ująć. Właśnie, pewnie dla każdego czymś innym, prawda? To jest takie subiektywne uczucie.
14: Z jednej strony tak, bo oczywiście to jest subiektywne. Poziom radości, wielkość radości. W psychologii mówimy, że radość jest formą dobrostanu. To, do czego w ogóle dążymy, to jest dobrostan. Dobrostan to jest taka sytuacja, kiedy mamy przewagę uczuć pozytywnych. To nie jest tak, że mamy tylko same uczucia pozytywne, ale mamy przewagę uczuć pozytywnych. Na dodatek jest to stan, czyli to nie jest taki tylko punkt, gdzie wow, śmiejemy się, chichramy, a potem nam przychodzi, zapadamy się w jakiś smutek. No i na dodatek w dobrostanie wszystko jest w równowadze. A myśmy celowo ominęli to słowo dobrostan, bo tak naprawdę powinniśmy powiedzieć dzień dobrostanu, dni dobrostanu, praktyka dobrostanu. Ale ten dobrostan też brzmi tak bardzo naukowo, mądrze. Ludziom jednak bliższa jest radość. Taka codzienna, zwyczajna radość w każdym miejscu, w każdym punkcie. I tego po prostu ludzi uczymy. My i oczywiście nasi nauczyciele radości, czyli ci, którzy przychodzą, mówią o swoich badaniach, mówią o swoich spostrzeżeniach, są psychologami, terapeutami, nauczycielami i tak dalej, i tak dalej.
1: Czyli są dzisiaj takie dziedziny psychologii, które się wąsko specjalizują, chociażby właśnie w tym dobrostanie i w poczuciu radości.
14: Zdecydowanie tak, jest cała psychologia pozytywna i to jest dziedzina, która powstała mniej więcej w latach 70. już. No i tam bardzo dużo mówimy o radości, odporności, o dobrostanie, o czymś bardzo mocno związanym z tym, czyli o odporności psychicznej, tak bardzo ważnej teraz, po to, żebym sobie radził z różnymi trudami rzeczywistości, z ciężkimi informacjami, które gdzieś tam nabiegają z różnych stron. No ja muszę mieć w sobie odporność, tę bazę, to takie dobre samopoczucie wewnętrzne, no i to się buduje właśnie poprzez dobrostan, poprzez tę taką siłę umiejętności uśmiechania się do różnych trudnych zdarzeń.
1: Dokładnie tak, a czasy dzisiaj no lekkie nie są, tak oględnie mówiąc, więc no potrzeba nam takiej stymulacji. W Pomorskiem mamy te niechlubne statystyki, jeśli chodzi
14: niestety
1: o, tak, dokładnie o to, jak trudno dzisiaj jest chociażby młodym ludziom radzić sobie z różnymi problemami, więc myślę sobie, że tego typu warsztaty to jest naprawdę coś bardzo fajnego. W tej chwili tak sądzę, że być może niektórzy nasi słuchacze się tutaj trochę zaintrygowali i tak sobie myślą, o dobrze, no pójdę na takie spotkanie, ale właściwie co ja tam będę robić? Co tam na mnie czeka?
14: Każdy nasz dzień radości właściwie jest inny. W Gdyni dokładnie czwarty dzień radości i ten dzień radości będzie inny. Będzie bardziej poważny, o ile radość może być poważna, ale chcemy poruszyć takie tematy, które tamują radość. Bo my mamy w sobie taki potencjał radości, tak? No, większość ludzi budzi się rano i mówi, o, mógłby to być fajny dzień, gdyby nie to, że idę do beznadziejnej być może pracy, spotkam trudnych ludzi, będę musiał załatwić różne ciężkie rzeczy i tak dalej. Wobec tego, pracując z radością, nie tylko skupiamy się na tym śmiechu, zabawie, ale też na różnych barierach, które tę radość tamują.
1: Właśnie, bo tutaj chciałam nawiązać. Niedawno miałam u siebie jako gościnie panią z Teatru Wybrzeże i rozmawiałyśmy o warsztatach i okazuje się, jak duża jest potrzeba, że do teatru dzisiaj przychodzi się na przykład na takie warsztaty pracy z ciałem właśnie.
14: Tak.
1: Ludzie tego potrzebują. No niby banalna sprawa,
14: tak,
1: ale my nie znamy swojego ciała. Nasze ciało nie zachowuje się zawsze tak, jak powinno. Jesteśmy spięci w sobie, prawda?
14: Tak.
1: Nie oddajemy tej tak, całej radości. O.
14: Tak. To jest w ogóle taki bardzo ciekawy styk też sztuki, psychologii, pracy właśnie z ciałem. I tutaj zrobię taki trochę spoiler na przyszłość. Marzy nam się taka praca z aktorami. No mamy swoje typy. Zobaczymy, czy powiedzą, że wchodzą w to.
1: Bardzo dziękuję. Ja przypomnę, że moim gościem był dzisiaj pan Piotr Ławacz ze Stowarzyszenia Dzień Radości.
3: Czas wolny w Trójmieście.
1: Są ze mną pani Elżbieta Pilat, instruktorka sportu o specjalności wspinaczka, instruktorka wspinaczki terapeutycznej, przedstawicielka Fundacji Sprawne Wspinanie oraz pani Karolina Chrniewiska, pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej. Witam panie bardzo serdecznie. My dzisiaj tak sobie przekornie porozmawiamy, bo właściwie wspinaczka kojarzy nam się z jakimś sportem ekstremalnym, z czymś, gdzie przełamujemy swoje słabości, ale tak naprawdę okazuje się, że ona jest fantastyczna w pracy z osobami z zaburzeniami rozwojowymi czy z różnymi niepełnosprawnościami, co panie udowadniacie cały czas tutaj. Pani Elżbieto.
15: Wspinaczka rzeczywiście kojarzy nam się pierwotnie, w pierwszej kolejności z czymś ekstremalnym, z wyczynami, z górami. W tej chwili bardzo dużo osób korzysta ze ścianek wspinaczkowych, które rosną nam jak grzyby po deszczu. I tutaj wspinanie podczas zajęć jest bezpieczne. Odbywa się na tak zwaną wędkę, czyli lina przełożona jest przez stanowisko u góry, gdzie przy pełnej asekuracji podczas odpadnięcia nasz wspinacz zatrzymuje się w miejscu, w którym się puścił. W związku z czym daje nam to komfort i możliwość przeprowadzenia tego w sposób absolutnie bezpieczny.
1: Jak my mamy duże ścianki u siebie, taka najwyższa na terenie Trójmiasta?
15: Najwyższa na terenie Trójmiasta ma 19 metrów wysokości, co jest dosyć wysoko. Z tego co wiem, jest to najwyższy obiekt w naszym województwie.
1: A ten pomysł na to wspinanie terapeutyczne, działalność fundacji, czy on wyszedł tutaj z Trójmiasta, czy może skądinąd do nas dotarł i tak panie zainspirował?
15: Pierwsze kroki, jeżeli chodzi o sprawne wspinanie, o całą fundację, pojawiły się w Krakowie, gdzie do naszego założyciela, prezesa obecnego Miłosza, zgłosiła się osoba na wózku. Osoba ta mogła wstać, ale nie mogła chodzić. Posiadała ruchomość w biodrach, delikatne czucie w nogach i mogła podnieść tą nogę kawałeczek do góry. I tutaj po analizie, zrobieniu wywiadu, wykluczenia przeciwwskazań różnego typu, zastosowano specjalne techniki wspinaczkowe i asekuracyjne, które pozwoliły na odciążenie tej osoby, czyli w tym momencie dana osoba, która się wspina, nie podnosi całego swojego ciężaru ciała, tylko jego część. I tutaj dzięki temu ta kobieta, dziewczyna, weszła 8 metrów do góry samodzielnie, po czym zjechała i tutaj po tej wspinaczce powiedziała, tutaj cytat, to wspinanie jest super, nie jestem w stanie chodzić, ale jestem w stanie się wspinać. I to zapoczątkowało nowy etap, jeżeli chodzi o wspinanie. Na pewno takim dosyć ciekawym jeszcze przypadkiem, o którym można powiedzieć, jest niewidoma pani, która po dłuższym czasie odbywania zajęć na ściance powiedziała, że próbowała bardzo wielu sportów, ale wspinaczka jest jednym z tych sportów, w których ona czuje się równa z innymi. A mianowicie nie potrzebuje tutaj żadnych systemów wspomagających pilotowanie, na przykład przy jeździe na rowerze, czy jakichś piszczących czujników laserowych podczas strzelania do celu. Musimy sobie też tak troszeczkę zobrazować, jak wygląda wspinanie na ściance wspinaczkowej. Oczywiście możemy wchodzić po wszystkim, ale na ściance zawsze znajdują się różne kolory. Często są to chwyty w danych kolorach, które wyznaczają nam konkretne drogi. Są one przeskalowane, mają różne trudności. I tutaj osoba, powiedzmy, niewidoma nie jest w stanie jak gdyby samodzielnie zobaczyć tych kolorów, więc tutaj podpowiedzi wiadomo padają. Niemniej przy wyjazdach organizowanych także przez fundację, jak już jest ta osoba w skałach, nie potrzebuje tych podpowiedzi. Jedyną podpowiedź, jaką potrzebuje, to ilość wpinek i czy droga gdzieś tam, powiedzmy, skręca w trakcie.
1: Tak się zastanawiałam nad tą masą kolorów zawsze i się zastanawiałam, czy to jest kwestia estetyczna właśnie, czy to czemuś konkretnie służy. A teraz jak mi tak pani o tym opowiada, to myślę sobie, że to jest ciekawe, ale czy to jest tak, że my, nie wiem, wspinamy się po jakimś jednym kolorze, czy mamy jakiś szlak niebieski, czerwony, niebieski do przebycia? Jak to jest pomyślane?
15: Skonstruowane jest to w taki sposób, żeby iść jednym konkretnym kolorem i rękoma, i nogami.
16: W tym punkcie chciałabym jeszcze dodać, że kolory właśnie są kwestią, która pomaga nam się zorientować w terenie, jak jesteśmy w ścianie, natomiast nie mają nic wspólnego z trudnością drogi. Trudność drogi jest określona za pomocą cyfr. Najczęściej na ściankach zaczynają się od poziomu 4, 5, 6 i potem 6,5, 6,1 i w górę. I wtedy osoba stojąca na dole, zanim wejdzie w drogę, może ocenić swoje umiejętności i wchodząc w drogę już wie, jaka to jest trudność. Więc to jakby kolory pomagają nam w orientacji, natomiast cyfry pomagają nam w tym, żeby wiedzieć, na jakim poziomie się wspinamy i chcemy spróbować.
1: A propos tej pracy terapeutycznej i wspinaczki, tutaj też przywiązujecie wagę do tego, czy troszeczkę sobie na bok odkładacie te kwestie skali trudności? Czy nie dajecie taryfy ulgowej?
15: To wszystko jest determinowane możliwościami danego uczestnika, tak naprawdę, bo są osoby, które mają głęboką niepełnosprawność, a są takie, które na przykład mają gdzieś wzmożone albo obniżone napięcie, ale powiedzmy funkcjonują tak w miarę, w cudzysłowie, normalnie, tak? Więc takie osoby, zazwyczaj dzieci, bo tutaj akurat 99% uczestników to są jednak dzieci, chcą też podejmować wyzwania. Także jeżeli wspinaczka im idzie dość dobrze, to wtedy skalujemy tą trudność, dajemy różne zadania do wykonania i używamy tych dróg. Oczywiście jest też cała masa innych zajęć, które są praktykowane podczas samej wspinaczki. Czyli dajmy na to, zakładamy jakieś szarfy, bierzemy kulkę do ręki, żeby jedna ręka bardziej pracowała, druga mniej pracowała, żeby coś przekładać przez głowę, żeby jeden uczestnik drugiemu coś podawał. Można zbudować huśtawkę. Opcji jest naprawdę bardzo wiele.
1: Czyli takie ogólne usprawnianie też, tak?
16: Tak. Jeżeli rozmawiamy o procesie terapeutycznym, to chciałabym właśnie powiedzieć, że to jest też kwestia tego, tak jak Ela powiedziała, indywidualnego podejścia do dziecka, do danego przypadku, i ten proces terapeutyczny nigdy nie przebiega w ten sam sposób, nawet z tym samym zaburzeniem. Ja w swojej pracy zdecydowanie stawiam na indywidualne podejście i właśnie też na mieszanie różnych metod. Też odwołując się do wypowiedzi Eli, to jest tak, że każdy terapeuta przychodzi też ze swoim backgroundem, ze swoją wiedzą, ze swoimi doświadczeniami, ze swoim patrzeniem na dziecko i to wnosi. Więc jakby wspinaczka jest fantastycznym narzędziem do zbudowania relacji terapeutycznej, do wykorzystania tych metod, ale wszystko i tak płynie. To jest proces.
1: Pani Elżbieta Pilat i pani Karolina Chryniewicka, obie panie z naszego Trójmiejskiego Klubu Wysokogórskiego. Bardzo paniom dziękuję za to spotkanie i za rozmowę.
16: Dziękujemy bardzo.
17: Pięknie.
3: Radio Złote Przeboje Trefle 103,99 i 2 FM. Tydzień w Trójmieście.

świetle przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jest

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym.